0: Reklama.
1: Chcecie wygrywać więcej?
2: Tak!
1: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
2: Ale to kręci!
1: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: Reklama. Bonton Radio.

0: No.
1: Reklama.
2: Sprzedaj mieszkanie po mamie na Słoneczku, ale przychodzą tylko oglądacze. Jedni chcą tylko zbić cenę, inni w ogóle się nie odzywają.
3: Miałam tak samo z domem na Bazylanach. W końcu poszłam do Północ Nieruchomości na darmową konsultację. Dowiedziałam się, co trzeba załatwić, jak dobrze wystawić, jak uniknąć takich oglądaczy.
2: Serio?
3: Tak. W poniedziałki i piątki od 11 do 13 na Lubelskiej 31 można bez żadnej presji porozmawiać o papierach, cenie i jak to wszystko ogarnąć.
2: I co, udało Ci się sprzedać?
3: Na początku myślałam, że sama dam radę, ale dobrze, że zleciłam to Północy. Sprzedali szybko, pomogli z kredytem, a teraz mam spokój i nowe znalezione przez nich mieszkanie.
4: Północ Nieruchomości. Bezpłatne konsultacje w Chełmie. Poniedziałki i piątki od 11 do 13, ulica Lubelska 31.
1: Reklama. Bonton Radio. Weekend.

Reklama. Wash Park. Najnowocześniejsza myjnia ręczna w Chełmie zaprasza. Kolejowa 51. U nas mycie podwozia, oryginalna chemia, mycie felgi, suszenie pojazdu. Teraz również trzepanie dywaników welurowych. Bezpłatnie. Wash Park. Chełm, Kolejowa 51, naprzeciwko Lidla.

0: Reklama.
1: Poznaj technologię wydajności w salonach Omoda Jayku. Odkryj inteligentny napęd Super Hybrid. Niższe zużycie paliwa, większy zasięg i moc, która zachwyca od pierwszego kilometra. A teraz wszystkie modele Omoda i Jayku z wysokim rabatem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP za jedyne 1 zł każde. Omoda Jayku. Styl, który się opłaca.
2: Nie czekaj, przejdź już dziś do salonu na Kraśnickiej 27 w Lublinie. GG Auto Lublin. Jedyny autoryzowany dealer Omoda i Jayku w regionie.
0: Reklama.

0: burzowa pogoda w Tatrach. Wczoraj piorun poraził 7 osób. Niepokojące doniesienia o przemieszczeniu wojsk amerykańskich w Europie. Robert Lewandowski podejmuje decyzję. Na szali wielkie pieniądze i rozłąka z najbliższymi. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. 7 osób zostało porażonych piorunem w rejonie kopuły szczytowej Giewontu. Jedna z osób na chwilę straciła przytomność, w wyniku czego obsunęła się kilka metrów po skałach, ma urazy głowy i kończyn. Burza rozszalała się wczoraj po południu w Tatrach. Od dwóch najciężej rannych, mówi Łukasz Stępek z Topru.
1: Jeden po utracie przytomności chwilowej został transportowany na śmigłowcem, jeden sprowadzony.
0: Życiu poszkodowanych nie zagraża, niebezpieczeństwo, leczeni są w szpitalu w Zakopanem. Pentagon anulował plany rotacyjnego przemieszczenia 4000 amerykańskich żołnierzy do Polski, donosi agencja Reutera. Napływające informacje o decyzjach Waszyngtonu o redukcjach wojsk USA w Europie to efekt reorganizacji amerykańskiej armii, uspokaja minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.
2: Amerykanie postanowili, że ta reorganizacja będzie przebiegała nie tylko w Niemczech, tylko będzie ona szerszy kontekst europejski miał. Jeżeli do Polski przyjedzie inna brygada niż ta miała, może ta z Niemiec, a z Niemiec wyjedzie 5 tysięcy żołnierzy dla Polski, tak jak jesteśmy zapewniani przez głównodowodzących siłami amerykańskimi w Europie. Nie ma zmiany w gwarancjach bezpieczeństwa.
0: Władysław Kosiniak-Kamysz zapewnił tym samym, że liczebność kontyngentu amerykańskich wojsk w Polsce, szacowana dotąd na około 10 tysięcy, nie zmieniła się. Dziś wieczorem wielki finał konkursu piosenki Eurowizji. Na scenie w Wiedniu zaśpiewają reprezentanci 25 krajów, wśród nich Polka, Alicja Szemplińska z utworem Prey. Robert Lewandowski może zagrać w jednej drużynie z Cristiano Ronaldo. Według najnowszych plotek transferowych, Lewy ma być coraz bliżej przenosin do Arabii Saudyjskiej. W grze o polskiego snajpera mają być już tylko dwa kluby, oba z Saudi Pro League, a także ogromne pieniądze, nawet 90 milionów euro za sezon. Kosztem ma być rozłąka z rodziną, która pozostanie w Barcelonie.
3: Dobrej pogody życzy sponsor, firma MKSA.
4: Sponsorem prognozy pogody jest Północ Nieruchomości. Chełm, ulica Lubelska 31.
5: Dziś zachmurzenie duże, większe przejaśnienia na zachodzie, północnym zachodzie i na krańcach południowo-wschodnich. Deszcz na wschodzie i na Podkarpaciu, po południu możliwe lokalne burze. Na ogół od 12 do 16 stopni cieplej, na krańcach południowo-wschodnich do 22 chłodniej, na Śląsku, w Małopolsce i na ziemi świętokrzyskiej do 12.
3: Prognozę pogody sponsoruje firma MKSA. www.ekomk.com.pl.
4: Sponsorem prognozy pogody jest Północ Nieruchomości. Telefon 665 751 038.
6: To jest Bonton Radio.

0: talk about.
1: Reklama. Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz kapsułki do zmywarki Fairy Platinum Plus za 87,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 156,99.
2: Reklama. Bon Ton Radio. Weekend.

0: Reklama.
1: Nowa hybryda Chery Tiggo 4. Nie wymaga ładowania, spala tylko 5,3 litra na 100 km i ma zasięg do 950 km. Powiedz
2: Hello Chery
1: i odkryj technologię, która ułatwia jazdę. Tiggo 4 Hybrid już od 95 900 zł.
3: Samochody dostępne od ręki z atrakcyjnym finansowaniem i promocyjnym ubezpieczeniem na 2 lata. Odwiedź salon Chery GG Auto przy ulicy Mełgiewskiej 9FA w Lublinie.
4: W poniedziałek przychodzi glazurnik, a ty w dalszym ciągu nie wybrałaś płytek do łazienki. Doskonale wiesz, że wszędzie trzeba je zamawiać i długo czekać.
5: A słyszałeś o outlecie Tania Glazura? Do wyboru mają ponad 300 wzorów od ręki. Na pewno tam coś wybierzemy.
4: Outlet Tania Glazura to płytki w cenie już od 9 zł 99 groszy za metr kwadratowy i wyprzedaże do -85%. Fachowa obsługa i wszystko dostępne od ręki. Hełm Okrzowska 27.
5: Tanio i od ręki.
6: Teraz wizualizacja 3D twojej wymarzonej łazienki gratis.
7: EcoTaxi Hełm. Wybierz najlepsze taksi w mieście. Komfortowy i przede wszystkim bezpieczny przejazd z polskim kierowcą EcoTaxi, który zna Hełm jak własną kieszeń. Zadzwoń i zamów już teraz. 82 540 8000. EcoTaxi. Zawsze tam, gdzie ty.
8: Chełmski Dom Kultury zaprasza na niezapomnianą podróż muzyczną. Magic Tenors wraz z orkiestrą Le Figaro. Na scenie zabrzmią operowe arcydzieła w nowych aranżacjach, największe przeboje muzykalowe oraz premierowe wykonania, które łączą pokolenia. Już 23 maja o godzinie 19 na scenie Hadeku. Dołącz do tej niezwykłej podróży i pozwól sobie na chwilę magii. Więcej na www.hdk.helm.pl. Patroni medialni Radio Bonton oraz Super Tydzień Chełmski.
0: Reklama.

0: Autopromocja.
1: Promocja na fali. Promocyjna oferta Twojej firmy na radiowej fali. 3 razy dziennie, 6 dni w tygodniu. Promocja na fali. Sprawdź naszą atrakcyjną propozycję reklamową. Zapraszamy o 8.45, 12.45 i 16.45.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Gepard Serwis Stołpie 32 zaprasza właścicieli samochodów ciężarowych. Specjalizujemy się w pełnej mechanice aut ciężarowych, od zaawansowanej diagnostyki komputerowej przez precyzyjną elektrykę aż po pneumatykę. Wykonujemy naprawy bieżące i profesjonalne dozory techniczne cemento-naczep. Sprawdzeni i doświadczeni mechanicy to gwarancja dobrze zrobionej naprawy. Gepard Serwis Stołpie 32 przy trasie Chełm-Lublin.
3: Wiadomość dla osób starszych i ich bliskich. Przychodnia Dentado Chełm Rejowiecka 117 informuje o rozpoczęciu przyjęć przez lekarza geriatrę. Zajmujemy się diagnostyką, leczeniem i poprawą jakości życia osób starszych. Zapisy trwają. Zadzwoń 512 835 211. Więcej informacji na www.dentado.pl.
4: Kazex to kompleksowe zaopatrzenie zakładów pracy w odzież roboczą i środki czystości. W ofercie firmowe ubrania Brixton, odzież przeciwdeszczowa, gumowce, ochronniki słuchu i maski przeciwpyłowe. Ponadto taśmy samoprzylepne, maskujące, ostrzegawcze i folia stretch. Oferta specjalna. Czyściwo bawełniane, makulaturowe oraz środki do dezynfekcji. Zapraszamy. Kazex, Chełm, ulica Wierzbowa 3. Dojazd od ulicy Rejowieckiej. Telefon 82 565 64 39.
5: Chełmskie Centrum Terapii i Rozwoju SELF oraz Fundacja Rozwoju Psychospołecznego SELF zaprasza do skorzystania z porad doświadczonej kadry specjalistów psychiatrów dla dzieci, młodzieży i dorosłych, psychologów, psychoterapeutów oraz logopedy. Prowadzimy psychoterapię indywidualną i grupową, terapię uzależnień, terapię rodzin, par i małżeństw, dzieci i młodzieży oraz terapię logopedyczną. Zajmujemy się także diagnostyką zaburzeń psychicznych dzieci i młodzieży. W naszej ofercie znajdą Państwo pakiet różnych badań psychologicznych, w tym diagnostykę zaburzeń mowy i zaburzeń ze spektrum autyzmu. Bliższe informacje pod numerem telefonu 6.

0: 608-100-676. Oferujemy także zabiegi pielęgniarskie w domu pacjenta.
1: Reklama. Autopromocja.
2: Promocja na fali. Promocyjna oferta Twojej firmy na radiowej fali. 3 razy dziennie, 6 dni w tygodniu. Promocja na fali. Sprawdź naszą atrakcyjną propozycję reklamową. Zapraszamy o 8.45, 12.45 i 16.45. Autopromocja.
3: Bonton

0: Reklama.
1: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition, dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Chełmski Dom Kultury zaprasza na koncert 10 tenorów. Dla Ciebie, mamo. Od Presleya do Krawczyka. Od opery do gorących rytmów lat 70. i 80. 10 tenorów. 28 maja, godzina 19. Szczegóły hdk.chełm.pl. Patronat medialny, Radio Bonton i Super Tydzień Chełmski.
0: Reklama.
3: To jest Bonton Radio.

Amerykanie osłabiają odstraszanie NATO, mówią eksperci. NFZ zaczął miesiąc zdrowia rodzin. To akcja profilaktyczna. Lech Poznań może dziś zostać piłkarskim mistrzem Polski. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Sposób, w jaki Amerykanie wycofują część swoich sił z Europy, może sprowokować Rosję do przetestowania NATO, twierdzi politolog dr Agnieszka Bryc. Pentagon ogłosił, że nie wyśle do Polski 4000 żołnierzy w ramach dotychczasowej rotacji wojsk. Jak

0: czasem agencja planuje też zmniejszyć rangę swojego dowództwa w Europie, a Rosja wyciąga wnioski.
1: Oni się spodziewali redukcji wojsk amerykańskich, ale sposób, w jaki to jest realizowane, w takim chaosie, pozwala im wyciągać wniosek, że słabość, brak koordynacji, niepewność i brak zaufania potwierdzają słabnącą siłę Sojuszu Północnoatlantyckiego. A jeżeli tak rozumieją to Rosjanie, otwiera się jeszcze bardziej okno możliwości do przetestowania NATO, tego, na ile został osłabiony właśnie taką chaotyczną polityką Pentagonu.
0: Mówi dr Agnieszka Bryc. Można dowiedzieć się wiele o tym, jak zadbać o swoje zdrowie. NFZ organizuje Miesiąc Zdrowia Rodziny z okazji zbliżającego się Dnia Matki, Dnia Dziecka i Dnia Ojca. Mówi Rafał Stachlewski z Wielkopolskiego NFZ-u.
2: Uczestnicy będą mogli uzyskać informacje o bezpłatnych programach profilaktycznych, a także nauczyć się samobadania piersi i jąder za pomocą fantomów. Doradcy pokażą, jak ułożyć jadłospis dla całej rodziny.
0: Eksperci pomogą też założyć internetowe konto pacjenta i zainstalować mobilną aplikację Moje IKP. Miesiąc Zdrowia Rodziny potrwa do 23 czerwca. Szczegóły na stronie internetowej NFZ-u. Obowiązkowe czipowanie psów i kotów coraz bliżej. Sejm przyjął poprawki Senatu w tej sprawie. Nowe przepisy wprowadzają obowiązek czipowania i rejestracji tych zwierząt. Teraz ustawa trafi na biurko prezydenta. Lech Poznań może dziś zapewnić sobie drugie z rzędu Mistrzostwo Polski, jeśli wygra na wyjeździe z Radomiakiem mecz o 20:15. We wczorajszych spotkaniach Korona Kielce wygrała z Widzewem Łódź 1-0, a Zagłębie Lubin przegrało z Pogonią Szczecin 0-1.
3: Flash. Skrót lokalnych informacji.
4: Jarek Hołota, zapraszam. Umowy w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg podpisał wojewoda lubelski Krzysztof Komorski. Dofinansowanie otrzymał powiat chełmski. Samorząd przeznaczy ponad 5 milionów 100 tysięcy złotych na budowę niespełna 4-kilometrowego odcinka drogi powiatowej na trasie Brzeźno-Żalin-Kolonia. Całkowita wartość inwestycji przekracza 8 milionów 600 tysięcy złotych. Nowa droga ma poprawić bezpieczeństwo mieszkańców oraz usprawnić komunikację pomiędzy miejscowościami. Wsparcie otrzyma również gmina Urszulin w powiecie włodawskim. Dzięki dofinansowaniu w wysokości blisko 700 tysięcy złotych powstanie droga gminna w miejscowości Zastawie. Wartość całego projektu wynosi ponad 1 300 000 złotych. Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg od lat wspiera modernizację lokalnej infrastruktury drogowej w regionie. Jak przypominają przedstawiciele administracji rządowej, w 2026 roku do województwa lubelskiego trafi łącznie 271 milionów złotych. Dzięki tym środkom w regionie ma powstać lub zostać przebudowanych 218 km dróg. Tegoroczna edycja Nocy Muzeów w Chełmie zapowiada się jako wielowątkowe wydarzenie łączące różnorodne dziedziny aktywności kulturalnej. Program edukacyjny i artystyczny rozpocznie się o 17:00 od warsztatów art terapeutycznych przy ulicy Lubelskiej 57, dedykowanych uczestnikom w każdym wieku. O 18:00 w siedzibie Muzeum przy ulicy Świętego Mikołaja 4 odbędzie się spotkanie z Oganesem Owikiem Kazarianem, połączone z promocją wydawnictwa prezentującego dorobek tego artysty. Dla miłośników sztuki współczesnej przygotowano kuratorskie oprowadzanie po wystawie Małgorzaty Kościelniak-Królikowskiej. O godzinie 19:00 wieczorny blok uzupełnił propozycję o charakterze naukowym i muzycznym. O godzinie 19:30 dr Ignacy Kitowski poprowadzi wykład dotyczący biologicznego znaczenia wilka w ekosystemie oraz debaty nad zasadnością polowań na ten gatunek. Warstwę muzyczną wypełni recital fortepianowy Agnieszki Szulc-Brzyskiej w kaplicy Świętego Mikołaja o godzinie 20:30 oraz koncert duetu Bartek Kaźmierczak i Paweł Pikus godzinę później. Przez cały wieczór dla zwiedzających dostępne będą wszystkie wystawy stałe i czasowe rozmieszczone w różnych siedzibach muzeum.
5: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor kas fiskalnych Boxplan. Chełm Dreszera 5.
6: Sponsorem prognozy pogody jest salon meblowy i studio mebli kuchennych Black Red White. Chełm, ulica Okrzowska 27.
0: Niebo przeważnie dziś całkowicie zachmurzone, przejaśnienia możliwe raczej tylko na zachodzie i północnym zachodzie Polski. Prawie w całym kraju może też padać, miejscami burze. Poza tym nie za ciepło, od 14 do 17 stopni, niedziela podobna.
5: Prognozę pogody sponsoruje Boxplan, dostawca usługi podpis kwalifikowany do KSeF.
6: Sponsorem prognozy pogody jest salon meblowy i studio mebli kuchennych Black Red White. Chełm, ulica Okrzowska 27.

0: magazyn sportowy. Komentarze, relacje, terminarze, wyniki. W każdą sobotę o 9 na 104,9 FM. Zaprasza Marcin Petruk.
1: Witam w 199. odcinku magazynu sportowego i zapraszam na podsumowanie tego, co działo się wśród naszych klubów w ostatnich dniach. Zaczynamy od piłki nożnej i od Chełmianki, dla której dwa ostatnie mecze w trzeciej lidze były bardzo owocne. Jeszcze w zeszłą sobotę drużyna prowadzona przez Ireneusza Pietrzykowskiego 5-2 pokonała Star Starachowice.
2: Fajny, energetyczny mecz na pewno. Dużo bramek, dużo składnych akcji. No myślę, że mógł się podobać ten mecz i no cóż, to jest taki dobry prognostyk przed środą, ale jak to w piłce. Każdy mecz to nowa historia, więc czeka różnie się miłością na tą środę. Dzisiaj było widać tak, że jest taka duża energia bojowo, tak to wszystko jest takie pozytywne, więc no, cały sezon pracowaliśmy na to, żeby to się dobrze skończyło, no i w środę chcemy zrobić ten kroczek.
1: Z kolei w środę Chełmianka podejmowała u siebie Krzo Ostrowiec Świętokrzyski i dzięki zwycięstwu 1-0 zajęła miejsce wicelidera swojej grupy. Po tym meczu z trenerem Pietrzykowskim rozmawiał Damian Zieliński.

0: Kamiński.
1: Jak sprawy sercowe po tej końcówce? No, normalnie. To mecz, przeciwnik przecież nie przyjechał się tu położyć i jest groźny przeciwnik, więc naturalna sytuacja, że tworzył nam problemy. Nie umieliśmy w końcówce utrzymać piłki dłużej pod polem bramkowym przeciwnika, były ku temu okazje i stąd gdzieś tam kotłowało się u nas polu karnym. Natomiast dotrzymaliśmy, to jest najważniejsze.
2: Wyszło na to, że Bartek Kurbecki okazał się taką naszą tajną bronią, bo wszedł, zrobił swoje, Krystian Okoniewski strzelił bramkę, także można powiedzieć, że to się sprawdziło gdzieś.
1: No tak, z Bartkiem to jest sytuacja wręcz niesamowita, bo należało się spodziewać, że on nie będzie do końca sezonu dostępny, więc tak to wszystko przed operacją, tam z tym Bartkiem ma po operacji, rokowania były takie, że na lipiec dojdzie taka. Po zakończonym leczeniu przyszedł do klubu, jestem do dyspozycji, także genialna sprawa i to jest świetne, że Korba, Banan przecież ma też pęknięcie i też na przeciwbólowych, także tu każdy chce i to jest świetne.
3: Następne spotkanie natomiast Biało-Zieloni rozegrają jutro na wyjeździe i powalczą o kolejne punkty z rezerwami Krakowi. Raz jeszcze trener zespołu.
4: No na pewno to ważne spotkanie, które wygraliśmy, bo cały sezon pracowaliśmy, żeby znaleźć się w takim momencie, czyli grać o te najwyższe cele. Wygraliśmy, i w tej chwili zostały 3 mecze do końca. Wiadomo, że tak jak to w tej lidze, nic nie jest tutaj nikomu dane, więc każdy z tych spotkań trzeba będzie mocno się postarać, żeby wygrać. Natomiast wydaje się, że jesteśmy w takim dobrym momencie i mentalnym, i fizycznym, jeśli chodzi o piłkarskie sprawy, że po prostu musimy to dowieść.
3: Przenosimy się w szeregi juniorów Chełmianki, którzy także mają za sobą 2 mecze, ale w pierwszej lidze wojewódzkiej. W pierwszym drużyna prowadzona przez Pawła Fornala 0-5 uległa rywalom z Lublinianki.
5: Wynik nie do końca odzwierciedla to, co się działo na boisku. Jeśli chodzi o mecz, to na pewno źle w to spotkanie weszliśmy, bo już tak naprawdę po 10 minutach przegrywaliśmy 2-0. Pierwsza bramka to stały fragment gry po rzucie rożnym, a druga bramka to nasz błąd przy wyprowadzaniu piłki. Te dwie bramki na pewno na początku meczu nie pomogły nam wejść dobrze w to spotkanie. Mogliśmy mieć punkt zwrotny w tym spotkaniu, bo w 45 minucie mieliśmy rzut karny. Niestety nie udało nam się trafić go. Myślę, że gdybyśmy strzeli, to różnie ten mecz mógłby się jeszcze potoczyć. Wyszliśmy na drugą połowę również może za mało skoncentrowani, bo zaraz na początku drugiej połowy dostajemy trzecią bramkę i również po rzucie rożnym bezpośrednio. Także ta trzecia bramka trochę już zabiła ten mecz i zeszło z nas ciśnienie. Także przegrywamy zasłużenie.
3: Ostatnie dotychczasowe spotkanie juniorzy Biało-Zielonych rozegrali natomiast z Tomaszowią Tomaszów Lubelski i przegrali 1-2. Ponownie Paweł Fornal.
5: Ponownie bardzo źle weszliśmy w spotkanie, bo już w czwartej minucie tracimy bramkę. W założeniach mieliśmy minimalizowanie stałych fragmentów gry. No i ze stałego fragmentu gry właśnie straciliśmy bramkę. Dalsza część meczu to wyrównane spotkanie, dużo stałych fragmentów gry, dużo gry w powietrzu, dużo walki. Na przerwę schodzimy przegrywając 1-0. W drugiej połowie próbowaliśmy stworzyć więcej sytuacji, próbowaliśmy jeszcze wejść wyżej i być bardziej agresywni. W jakiś tam większy sposób nie przełożyło się to na stworzone sytuacje, ale gdzieś tam mimo wszystko udało nam się zdobyć bramkę wyrównującą w 85 minucie. No ale niestety 90 minuta i bramka na 2-1 dla gospodarzy po błędzie naszego bramkarza. Także przegrywamy ważne spotkanie 2-1.
3: Przenosimy się do czwartej ligi, a tam 25. kolejka nie potoczyła się zbyt pomyślnie dla naszych zespołów. Szkolony przez Bartosza Bodysa Bóg Hanna podejmował u siebie Tanew Majdan Starej i uległ jej 0-2. Z kolei Start Krasnystaw mierzył się na wyjeździe z liderem, czyli Hetmanem Zamość i przegrał 1-2. Jedyną bramkę dla zespołu prowadzonego przez Dawida Sołdeckiego zdobył Bartosz Janiszek. A do magazynu sportowego wracamy po przerwie.
6: Magazyn sportowy. Komentarze, relacje, terminarze, wyniki. W każdą sobotę o 9 na 104,9 FM. Zaprasza Marcin Petruk.
7: Reklama.
8: Szukasz swojego miejsca w Chełmie? A może chcesz sprzedać nieruchomość bez stresu i zgadywania? Biuro Nieruchomości Adea. Lokalne biuro, które naprawdę zna ten rynek. Pomagamy sprzedać skutecznie, kupić bezpiecznie i przejść przez cały proces krok po kroku. Chełm, Lwowska 24 w Galerii Atelier. Telefon 577 877 004. Adea, twoja nieruchomość w dobrych rękach.
9: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonu.

0: Gram 15,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 23,99. A ogórki szklarniowe 4,99 kilo. Cena przed obniżką 8,99. W Delikatesach Centrum.
1: A cappuccino też za 7?
2: Też.
1: A flat white?
2: Też.
1: A...
2: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
3: Melatonina, lekam dobry sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
4: Melatonina lekam, teraz w dużym ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina lekam, melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny lekam spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina lekam. Ta ze słoneczkiem.
5: Niepowtarzalne wydarzenie w tym roku. Zastanawiasz się, co to może być? To dzień otwartych drzwi jedynego w Chełmie branżowego centrum umiejętności w dziedzinie mechatroniki. Przyjdź, zobacz, poznaj nowoczesną bazę szkoleniową. Robotyka, automatyka, inżynieria mechaniczna to przyszłość nauki i przemysłu. Zaplanuj z nami swoją karierę zawodową. Skorzystaj z bezpłatnych szkoleń dla uczniów, studentów i dorosłych. Dzień otwartych drzwi w BCU Chełm to zwiedzanie pracowni, pokazy, konkursy i upominki. Zapraszamy w piątek, 22 maja w godzinach 10-18. Branżowe Centrum Umiejętności, ulica Graniczna 2, budynek Zespołu Szkół Technicznych w Chełmie. Do zobaczenia. Przedsięwzięcie Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności w Chełmie realizowane jest w ramach konkursu utworzenia i wspierania funkcjonowania 120 branżowych centrów umiejętności finansowanego ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.
6: Reklama. Bonton Radio. Weekend.

0: Magazyn sportowy. Komentarze, relacje, terminarze, wyniki. W każdą sobotę o 9 na 104,9 FM. Zaprasza Marcin Petruk.
1: Witam ponownie. Pozostajemy na murawach, ale przenosimy się do chełmskiej klasy okręgowej. Liderem stawki nadal jest Eko Różanka, która w ostatniej kolejce 2-2 zremisowała z Ogniwem Wierzbica. W tym momencie jedno oczko traci do lidera Astra Leśniowice, która z kolei 2-0 wygrała z Włodawianką, mówi trener Artur Dąbrowski.
2: Nasza gra zmieniła się o tyle, że zagraliśmy skutecznie. Do przerwy prowadziliśmy 1-0, po przerwie dołożyliśmy drugą bramkę, mecz zakończył się wynikiem 2-0. Cieszy zwycięstwo, bo po paru spotkaniach, w których nie mogliśmy udowodnić naszej dominacji na boisku i przewagi postaci stwarzanych sytuacji, ten mecz jednak pokazał, że stać nas na zwycięstwa. Mam nadzieję, że kolejne mecze potwierdzą to, co pokazaliśmy w tym spotkaniu. A jeszcze raz powtarzam, dla nas najważniejsze to jest to, żeby strzelać bramki, wykorzystywać sytuacje i zwycięstwa być może same przyjdą, bo jeżeli nie wykorzystuje się sytuacji, to nie wygrywa się meczu. Natomiast mecz z Włodawianką był na dobrym poziomie sportowym, piłkarskim, jak i bardzo wymagający kondycyjnie, fizycznie. Włodawianka to wyrównany zespół grający solidną piłkę.
1: Trzecią lokatą w okręgowej tabeli zajmuje Bratsienica Nadolna, który 2-1 wygrał z GKS-em Łopiennik. Komplet punktów dopisał w ostatnim dotychczasowym meczu Kłos gmina Chełm, który 4-0 pokonał rezerwy chełmianki, mówi trener Michał Antoniak.
3: Pierwsza połowa, mecz walki, dużej intensywności, dwie drużyny bardzo dobrze zagrały. W drugiej połowie troszkę skorygowaliśmy przesuwanie i już lepiej nam to wychodziło. Widać było, że Chełmianka brakuje im siły i gdzieś tej koncentracji, dlatego wynikiem były padające bramki. Dla nas cieszę się z takiego wyniku. Gratulacje dla moich zawodników, bo spełnili wszystkie założenia, te co chcieliśmy.
1: Głos po meczu zabrał również trener drugiego zespołu Chełmianki, Andrzej Krawiec.
4: Myślę, że pierwsza połowa dobra, niezła w naszym wykonaniu. Stworzyliśmy sobie parę sytuacji bramkowych, niestety albo bramkarz dobrze bronił, albo czegoś zabrakło. Natomiast do momentu zejścia dwóch zawodników, czyli w 60. minucie, było wszystko w miarę poukładane, później natomiast jedna kontra Kłosa, chwilę później karny i już praktycznie dla nas mecz się skończył. Myślę, że tutaj druga połowa, 60. minuty, bardzo słabe w naszym wykonaniu, przede wszystkim mentalnie, bo to jest któryś mecz z kolei, czy w Fajsławicach, czy w Żółkiewce. Mentalnie mamy problemy z wygraniem meczu, gdzie tak jak w Fajsławicach wygrywamy 2-0, nie dzieje się nic, dostajemy w przeciągu 10 minut 4 bramki. Myślę, że tutaj bardziej leży problem w głowach, aniżeli w umiejętnościach. Ale nic, no 4-0 to jest bardzo wysoko i na pewno jesteśmy bardzo rozczarowani.
1: Jeden punkt dopisał do dorobku Ruch Izbica, który 2-2 zremisował z Frasati Fajsławice, mówi trener pierwszego z tych zespołów Roman Blonka.
5: Początek spotkania należał do nas, mieliśmy dwie sytuacje, a od 20 minuty do 60 gospodarze przewagę mieli, mogli zdobyć nawet więcej bramki, prowadzili 2-0. Od 60 minuty to my nominowaliśmy, strzeliśmy dwie bramki, jeszcze mieliśmy jedną sytuację, ale uważam, że wynik 2-2 to sprawiedliwy.
1: Cenne zwycięstwo dopisało do konta Witrum Wola Uchruska, które 3-0 pokonało na wyjeździe Hetmana Żółkiewka. Z kolei w spotkaniu derbowym

0: Ligowym Unia Rajowiec podzieliła się u siebie punktami ze Spartą Rajowiec Fabryczny po remisie 1-1. Mówi trener gospodarzy Roman Rossa.
1: Derby jak to derby. Bardzo, myślę, fajny, emocjonujący mecz, pełen walki. Mamy duży niedosyt po tym meczu, bo uważam, że byliśmy drużyną lepszą, przynajmniej w pierwszej połowie. I do momentu zdobycia bramki ze stałego fragmentu gry przez Spartę dominowaliśmy, i przeważaliśmy, prowadziliśmy i myślałem, że to kwestia tylko czasu, kiedy strzelimy kolejną bramkę. No niestety, sport jest przewrotny i tak to wygląda. Natomiast w drugiej połowie to już taki bardziej wyrównany mecz, trochę więcej miejsca na boisku się zrobiło, więc mecz się wyrównał, aczkolwiek jeszcze mieliśmy dwie stuprocentowe sytuacje, żeby przykryć szale zwycięstwo na swoją stronę. Niestety nie udało się strzelić bramki, także mówię, duży niedosyt pewnie po jednej i po drugiej stronie, bo jesteśmy w takiej sytuacji, że potrzebujemy tych punktów. Natomiast z pokorą trzeba przyjąć ten jeden i walczyć o następne.
0: Zmieniamy dyscyplinę. Jeden ze strzelców MKS-u Dragon Helmu może się pochwalić zdobyciem dwóch kolejnych medali. Więcej prezes klubu Jan Dąbski.
2: W Areneowie odbyła się druga runda Pucharu Polski Open. Nasi zawodnicy uzyskali następujące wyniki. Karabin Dowolny 3x20, drugie miejsce Siedlecki Damian, 560 punktów. Czwarte miejsce Jezierski Seweryn, 549 punktów. Piąte miejsce Drozda Miłosz, 548 punktów. Konkurencji KPM 40, drugie miejsce Siedlecki Damian, 391 punktów. Szóste miejsce Drozda Miłosz, 381 punktów. Jedenaste miejsce Jezierski Seweryn, 371 punktów. W konkurencji Karabinu Dowolnego 40 leżąc. Ósme miejsce Jezierski Seweryn, 388. Dwunaste miejsce Siedlecki Damian, 384. I czternaste miejsce Drozda Miłosz, 381 punktów.
0: Przed nami kolejna przerwa, wracamy zaraz po niej.
3: Magazyn sportowy. Komentarze, relacje, terminarze, wyniki. W każdą sobotę o 9 na 104,9 FM. Zaprasza Marcin Petruk.
4: Reklama. Ponad 10-letnie doświadczenie pozwala nam gwarantować jakość naszych usług. Profesjonalnie regenerujemy turbosprężarki autosobowych, busów, ciężarówek, maszyn rolniczych oraz budowlanych. Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Czas realizacji usługi to 24 godzin. Możliwość odbioru uszkodzonej turbosprężarki od klienta na terenie całego województwa lubelskiego. Kompleksowa usługa wykonana w naszym warsztacie przedłuża gwarancję do 18 miesięcy. Centrum Regeneracji Turbosprężarek Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Telefon 505-180-770.
5: Dwujęzyczne przedszkole i żłobek Montessori to tu. Dziecko rozwija swoje umiejętności w przyjaznym i stymulującym środowisku. Szanujemy indywidualność pociech. Zajęcia angielskiego, sportowe i muzyczne. Przedszkole i żłobek to tu. Chełm, ulica Szymanowskiego 8. Zaprasza organ prowadzący. Spółdzielnia socjalna Dębowy Las. Telefon 798-232-543.
6: Twoje, moje! Sprzedaj działkę, mieszkanie albo dom.
7: Stwórzmy wspólnie darmowy chełmski portal nieruchomościowy. Wejdź na twojemoje.com i wystaw swoje ogłoszenie za darmo.
8: Co? Za darmo?
6: Wejdź na twojemoje.com i wystaw swoje ogłoszenie za darmo.
9: Nie marznij. Składy opału u Buczka Chełm Podgórze 36. Telefon 887 50 51 50. Oraz w Stołpie 31. Telefon 794 318 020. Zapraszają po opał autoryzowany sprzedawca PKW Węgiel z polskich kopalni. Orzech, kostka, groszek i pelet dostępne od ręki. Gwarantowana jakość, transport, super cena i fachowe doradztwo. Zadzwoń lub przyjedź już dziś. Składy opału u Buczka Chełm Podgórze 36 i Stołpie 31. Dla stałych klientów rabaty.
10: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz kapsułki do zmywarki Fairy Platinum Plus za 87,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 156,99.
11: Już 22 i 23 maja plac imienia Edwarda Łuczkowskiego w Chełmie zamieni się w prawdziwe święto książki. Zapraszamy na największe wydarzenie literackie w regionie. Piąte chełmskie targi książki. Dwa dni spotkań z wybitnymi twórcami literatury i filmu. W programie między innymi Jakub Żulczyk, Bartłomiej Topa, Eryk Lubos, Andrzej Pilipiuk, Beata Sabała-Zielińska, Grzegorz Piątek, Grażyna Wolszczak, Jerzy Zelnik. Koncerty muzyczne, zespół Plateau, Skytech, spektakle dla dzieci oraz wyjątkowe
12: atrakcje dla całych rodzin. Nie zabraknie emocji, inspiracji i dobrej literatury. Piąte chełmskie targi książki. 22 i 23 maja. Chełm, plac Łuczkowskiego. Start od godziny 10. Szczegóły na stronie internetowej biblioteki oraz w mediach. Do zobaczenia. Zaprasza Biblioteka i Miasto Chełm.
13: Reklama.

0: Magazyn sportowy. Komentarze, relacje, terminarze, wyniki. W każdą sobotę o 9 na 104,9 FM. Zaprasza Marcin Petruk.
1: Dzień dobry ponownie. Przenosimy się na zapaśnicze maty i oddajemy głos Zdzisławowi Białemu, wiceprezesowi Cementu Gryfa Chełm.
2: Odbyły się dwa turnieje. Nasi zawodnicy startowali w międzywojewódzkich mistrzostwach młodzików regionu C w Staszowie i nasi młodzicy składem 15 zawodników drużynowo wywalczyli pierwsze miejsce spośród 22 klubów. Zdecydowanie wyprzedzili zawodników z Radomska i Piotrkowa Trybunalskiego. Dla Cementu Gryfa Chełm zdobyli medale srebrne Oliwier Ragan i Adam Gąsiorowski, medale brązowe Karol Kierejewski, Igor Walczuk i Maksymilian Palczyński. Punktowane miejsca zajęli także Kryspin Bednarski, Jakub Szetak, Wiktor Ślusarczyk, Hubert Czarnecki, Daniel Kotek, Wojciech Zabokrzycki i Piotr Stupak. Równolegle odbywały się w Białej Podlaskiej Mistrzostwa Polski AZS i tutaj startowało trzech naszych zawodników, którzy zdobyli trzy złote medale. Złoty medal zdobył

0: Hubert Sidoruk oraz nasze pani Olga Padoszyk i Daniela Tkaczuk. W klasyfikacji pań Cement Gryf Chełm został sklasyfikowany na pierwszym miejscu, a łącznie ze złotym medalem Huberta Sidoruka zajęliśmy trzecie miejsce w klasyfikacji ogólnej za AZS-em AWF Warszawa i olimpijczykiem Radom.
1: We wspomnianym czempionacie w Staszowie dobrze zaprezentowali się również zapaśnicy LMKS-u Krasnystaw, mówi trener Adam Swatek.
2: Nasz klub reprezentował 6 zawodników, którzy zdobyli 3 medale. Srebrne medale zdobył Ksawiar Suszek w kategorii do 44 kg i Kończyński Mikołaj w kategorii do 52 kg. Natomiast brązowy medal wywalczył Igor Modrzyński w kategorii do 48 kg i w tej samej kategorii na 5 miejscu turniej zakończył Daniel Kura. Drużynowo LMK z Krasnystaw zajął 7 miejsce. W turnieju uczestniczyło jeszcze naszych 2 zawodników, Chlewicki Ksawery i Cichosz Franciszek, którzy wygrali po jednej walce, ale niestety później w turnieju przegrali następne walki i zajęli miejsca poza pierwszą piątką. Tak na marginesie jeszcze chciałbym wspomnieć, że 3 naszych zawodników brało udział w gali wręczenia stypendiów sportowych Marszałka Województwa Lubelskiego i otrzymali stypendia. Są to Konrad Olek za zdobycie 3 miejsca w Mistrzostwach Polski do lat 17, później Hubert Haładej za zdobycie 3 miejsca w Mistrzostwach Polski Juniorów do lat 20 i Konrad Ilczak za zdobycie 2 miejsca w Młodzieżowych Mistrzostwach Polski. W niedzielę odbyła się gala sportu walki dzieci w stylu wolnym w miejscowości Strzała. Organizatorem turnieju był klub WLK z Siedlce. W turnieju tym również uczestniczyły dzieci z naszego klubu, gdzie odnieśli kolejny sukces, zdobywając 12 medali, w tym 2 złote, 5 srebrnych i 5 brązowych. I oczywiście w klasyfikacji drużynowej zajęli 1 miejsce.
1: Powody do zadowolenia po starcie w międzywojewódzkich mistrzostwach młodzików mają również zapaśnicy Mluksu Włodawa. Więcej trener Robert Lenart.
3: No jak wiadomo, na co dzień Włodawa trener jest wolny, ale postanowiliśmy spróbować swoich sił w stylu klasycznym. Okazało się, że był to strzał w dziesiątkę. Nasz klub reprezentował 5 zawodników. Najlepiej zaprezentował się, zresztą zgodnie z moimi oczekiwaniami, Szymon Ciepołowicz, który we wszystkich walkach położył swoich przeciwników na łopatki. W finale pokonał zawodnika z cementu Gryfa Chełm w błyskawiczny sposób. 3 miejsce zajęli Antoni Paprota, Maciej Tureniec. Naprawdę trzeba powiedzieć, że doskonale sobie poradzili z zawodnikami ze stylu klasycznego. Paprota przegrał jedynie ze swoim odwiecznym rywalem ze stylu wolnego, ze Krasnego Stawu. 2 następnych to Sebastian Sołtys, otarł się o podium. W ogólnym rozrachunku zajął 9 miejsce, ale to nie pokazuje tego, co się działo na macie. Miał naprawdę ogromne szanse, żeby nawet walczyć w walce finałowej. Ale niestety tak się ułożyło, że jeszcze brak doświadczenia zawiodły pewne elementy jeszcze. No i wiadomo, no, trochę odmienny styl. 5 zawodnikiem był Alan Włoch. To młody zawodnik, to jego tak poważne zawody w stylu klasycznym to 1, a w sumie wystartował w takich dużych zawodach 2 tygodnie wcześniej w MMC w stylu wolnym. Walczył chłopak, zostawił serducho, niestety nie udało się tutaj jakichś tam miejsc punktowanych zdobyć. Także trener zadowolony, kolejne cenne punkty w tym roku do ogólnego rozrachunku. Także myślę, że to padło wszystko super.
1: Teraz karate i owocny zagraniczny wyjazd senseja Bartłomieja Zakrzewskiego, prezesa chełmskiej szkoły karate Kyokushin Satori. O szczegółach opowie on sam.
4: W dniach 5-6 maja odbył się w Tokio International Karate Friendship, turniej, w którym udział biorą karateka z całego świata. Są to, można powiedzieć, mistrzostwa świata, tylko pod inną nazwą. W tym turnieju udział wzięło ponad 1200 zawodników. Wśród startujących w konkurencji kata powyżej 50 roku życia sam wziąłem udział pośród 53 innych zawodników, zajmując ostatecznie 12 miejsce. Myślę, że ogólnie jest to dobry wynik w tak bardzo licznie obsadzonej kategorii. Następnie wystąpiłem na tym turnieju w roli arbitra, sędziując komitet. Po zakończonych mistrzostwach odbył się 2-dniowy obóz szkoleniowy, w którym również wziąłem udział.

Magazyn sportowy. Komentarze, relacje, terminarze, wyniki. W każdą sobotę o 9 na 104,9 FM. Zaprasza Marcin Petruk.

0: Reklama. Wiosna w powietrzu. Ekscytacja w sercu. Już wiem! Przyszło natchnienie na wielkie koszenie. Zainspiruj się wiosennymi ofertami Stihl i skorzystaj z 10 lat RRSO 0% na cały asortyment. Oszczędź 650 zł przy zakupie kosiarki z dwoma akumulatorami lub wybierz kosy z atrakcyjnymi dodatkami. Promocja obowiązuje od 14 marca do 30 czerwca. Wszystko Stihlowe i do pracy gotowe. Szczegóły u autoryzowanych dealerów Stihl i na www.stihl.pl. 100 lat Stihl. Nasz jubileusz, twoje okazje.
1: Autoryzowany dealer firma Precto zaprasza. Hełm Lwowska 13W przez 14 obok pawilonu Chrobry i Lubelska 82. Krasnystaw Przemysłowa 7. Auto Viva. www.precto.pl. Inspira nie tylko Cię zainspiruje, ale również da Ci pomysł na Twoją nową łazienkę. Największy salon łazienek w Chełmie Inspira zaprasza i oferuje wszystko do Twojej nowej łazienki. Płytki i armaturę w szerokim wyborze oraz bezpłatny profesjonalny projekt. Przyjdź, zobacz gotowe ekspozycje. U nas każdy znajdzie coś dla siebie. Salon łazienek Inspira, Chełm, Aleja 3 Maja 26, obok Vendo Parku.
2: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
3: Kochanie, chyba potrzebujesz nowych okularów.
4: A jak się połamią albo moja wada wzroku znowu się zmieni, i co wtedy?
3: To proste. Przyjdź do Vision Express i wybierz pakiet Vision Care Plus, a w nim bezpłatna wymiana soczewek przy zmianie korekcji wzroku, możliwość wymiany pary okularów bez dodatkowych opłat i rabat 33% na okulary na start. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów.

0: wyrobów medycznych i regulamin programu dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
1: Podstawówka? Za kilka lat twoje dzieci same zaczną pisać swoją historię, ale już dziś możesz pomóc chronić ich przyszłość przed niektórymi nowotworami HPV zależnymi. Skorzystaj z ogólnopolskiego programu bezpłatnych szczepień przeciw HPV. Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska Spółka z o.o. jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat pana lub pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia proszę zwrócić się do swojego lekarza.

0: kurczaka z polskiej hodowli. Cena sprzed obniżki 8,99. Teraz tylko 4,99 za kilogram. A borówki amerykańskie opakowanie 300 gramów. Cena sprzed obniżki 17,99. Teraz jedynie 11,99. Tak, tylko 11,99.
1: Tanie tutaj jest 100-krotka.
2: W pracy, w domu, w rytmie dnia.
3: Spotkaj się z nami na 104,9 FM.
2: Newsy, goście i twoja muzyka.
3: Od poniedziałku do piątku, od 12.
4: Sponsorem programu jest obchodząca jubileusz 25-lecia Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Chełmie.
5: Reklama.
6: Bonton Radio. Weekend.
7: Magazyn sportowy. Komentarze, relacje, terminarze, wyniki. W każdą sobotę o 9 na 104,9 FM. Zaprasza Marcin Petruk.
8: Witam raz jeszcze, Marcin Petruk. Przechodzimy do biegów i oddajemy głos Pawłowi Zielińskiemu z sekcji biegowej ruchu Izbica.
9: Krzysztof Szadura to ten z reprezentantów naszej sekcji, który startuje głównie na dystansach półmaratońskich i trzeba przyznać, że na ten sezon Krzysztof przygotował naprawdę wyśmienitą formę i w ostatni weekend potwierdzeniem tej formy był jego udział w półmaratonie w Białymstoku. To popularny półmaraton, w tym roku przyciągnął ponad niemalże 4400 zawodników i Krzysztof z czasem godzinę 21 minut i 41 sekund zajął bardzo wysokie, bo 62 miejsce w tak bardzo mocno obsadzonej stawce. Cieszy nas to, bo Krzysztof krok po kroku zbliża się już coraz mocniej do lokalnej elity.
8: A o tym, gdzie o podium i życiówki walczyli reprezentanci Chełmbiega, powie Lena Rorat.
10: W sobotę 9 maja odbyły się 14 sandomierskie biegi kwitnących sadów, w ramach których zorganizowano bieg i marsz Nordic Walking na dystansie 10 km, a także bieg na 5 km. Barwy Chełmbiega reprezentował Krzysztof Wyrostek, który pokonał malowniczą 10-kilometrową trasę w czasie 38 minut i 35 sekund, co dało mu 6 miejsce Open i zdecydowane zwycięstwo w kategorii wiekowej. W wydarzeniu wzięło udział prawie 200 osób. W niedzielę 10 maja w miejscowości Suchowola zorganizowano trzeci bieg i marsz Nordic Walking pod nazwą Siódemka na Roztoczu. Uczestnicy mieli do pokonania 7-kilometrową urokliwą trasę, którą poprowadzono przez roztoczańskie lasy i polne drogi. W tych pięknych okolicznościach przyrody i przy bardzo sprzyjającej słonecznej aurze aktywnie czas spędzili także nasi reprezentanci. Na podium w biegu stanęło dwóch Chełmian. Paweł Śliwa z czasem 26 minut i 24 sekundy zajął drugie miejsce Open, a Grzegorz Szczurek z wynikiem 27 minut i 32 sekundy zajął trzecie miejsce Open. W marszu Nordic Walking wystartowali Ela Fiturska, która uzyskała wynik 58 minut i 26 sekund, a także Marek Fiturski, który pokonał tą trasę w godzinę 6 minut i 53 sekundy. A w wydarzeniu wzięło udział 60 osób.
8: Zmieniamy dyscyplinę na pływanie i przenosimy się w szeregi UKS-u Wodnik Krasnystaw. O następnych startach swoich wychowanków mówi prezes klubu Andrzej Miciuła.
11: 9 maja w Lublinie odbyły się zawody. Była to druga runda Wojewódzkiej Ligi Dzieci i Młodzików. Dość duże zawody, jak na województwo lubelskie. W zawodach wystartowało 18 klubów pływackich, w sumie 344 dzieci i młodzików w wieku od 10 do 12 lat. W tym nie zabrakło oczywiście UKS Wodnik Krasnystaw, który był reprezentowany przez Nicole Chobuń, Magdę Kleinę, Jakuba Fornala i Maju Kasprzak. Dwie dziewczynki bardzo dobrze według mnie się zaprezentowały, zajmując miejsce w pierwszej dziesiątce. Była to Magda Kleina, która na 25 metrów stylem motylkowym zajęła czwarte miejsce i 11 miejsce na 200 metrów stylem klasycznym. Dobrze również wypadła Nicola Choduń, zajmując szóste miejsce na 50 metrów stylem dowolnym i ósme na 100 stylem grzbietowym. Jakub Fornal zajął 16 miejsce w stylu klasycznym i 18 w stylu dowolnym. Maja Kasprzak niestety została zdyskwalifikowana za przekroczenia przepisów sędziowskich Polskiego Związku Pływackiego. W tym samym czasie, tylko że w innym miejscu, odbyły się zawody Arena Grand Prix w Oświęcimiu. One miały miejsce i tam wysłaliśmy Zuzię Zdybel na te zawody, naszą kadrowiczkę, i ona dość pracowicie musiała niestety spędzić te dwa dni. 5 startów, szczególnie ten pierwszy dzień był bardzo tak intensywny i tam zajęła 5. miejsce na 200 metrów stylem grzbietowym. To warto podkreślić, że była to kategoria 15-17 lat, a więc startowała również zawodniczkami o 2 lata od siebie starszymi. 10. miejsce zajęła na 200 metrów stylem zmiennym, 13. na 400 metrów stylem zmiennym, 6. miejsce na 50 metrów stylem grzbietowym. Warto podkreślić, że poprawiła swój czas na tym dystansie i w tym stylu. I 6. miejsce na 100 metrów stylem grzbietowym. W podsumowaniu ogólnym Zuzia wśród 15-latek zajęła 2. miejsce, co oczywiście bardzo cieszy. Warto podkreślić również fakt, że startowała w konkurencjach i na dystansach dla siebie niecharakterystycznych, że tak powiem, bo i 400 metrów stylem zmiennym i 200 to nie są jej konkurencje, natomiast próbujemy różnych rozwiązań i właśnie z tego powodu wystartowała. Także udany weekend pływacki, cieszymy się z rozwoju naszych pływaków, mamy plany na przyszłość.
8: I został nam jeszcze boks i doniesienia z MKS-u Olimp Chełm. Szczegóły przedstawi trener Konrad Rondoś.
12: Zawodnik MKS-u Olimp Chełm reprezentował klub w tak zwanym turnieju imieniem Feliksa Sztama. Jeden z bardziej prestiżowych turniejów organizowanych w Polsce, turniej seniorskich. Mogą boksować tylko seniorzy, czyli ta już najpoważniejsza grupa pięściarska w Polsce. Wstępnie miało boksować w tym turnieju dwóch zawodników, również Igor, ale okazało się później na zgrupowaniu, że w wadze 85 kg nikt nie przyjechał z ekipy Anglii ani Niemiec. W tym roku turniej wyglądał jako organizowane mecze bokserskie. Anglia z Niemcami, Anglia z Polską i później wygrani. No i ten turniej wygraliśmy my jako Polacy. Natomiast Kacper wkroczył w ten wiek seniorski bardzo mocno. Jeżeli już został zaakcentowany i, że tak powiem, wytypowany do kadry do tego turnieju i reprezentacji Polski jako 19-latek. No, zaboksował z bardzo mocnym Anglikiem, przegrał na punkty i zaboksował z Niemcem, który był medalistą też mistrzostw Europy. Również tą walkę niestety przegrał na punkty. No, zdobył cenne doświadczenie, bardzo dobrze się pokazał. Myślę, że to będzie fajnie rokować na jego rozwój i przyszłość, także mimo dwóch porażek punktowych, to jako trener, oglądając te walki, naprawdę jestem zadowolony z postawy Skacpa.
8: Na dzisiaj to wszystko. W kolejnym magazynie sportowym jubileuszowym, bo 200. słyszymy się w kolejną sobotę. Dzięki za obecność i miłego weekendu.
7: Magazyn sportowy. Komentarze, relacje, terminarze, wyniki. W każdą sobotę o 9 na 104.9 FM. Zaprasza Marcin Petruk.
5: Reklama.
13: Termomodernizacja? Czyste powietrze? Postaw na lokalną firmę. Specbud Marek Bober. Docieplenia, okna, piece oraz mycie i malowanie elewacji. Znajdź nas w super tygodniu i nowym tygodniu. Specbud, ulica Dąbrowskiego 15, Rejowiec. Budujemy Twoje oszczędności.
14: Uwaga, ósmoklasiści! Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Okrzowie w nowym roku szkolnym prowadzić będzie kształcenie na kierunkach technik mechanizacji rolnictwa i agrotoniki, technik weterynarii, technik żywienia i usług gastronomicznych, mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych oraz na kwalifikacyjnych kursach zawodowych. Zapewniamy bezpłatny kurs prawa jazdy kategorii B i T w wybranych zawodach, bezpłatny dowóz uczniów klas pierwszych do szkoły, liczne stypendia, 2-3-osobowe pokoje w internacie z opłatą wyłącznie za wyżywienie. Szczegółowe informacje na zskr.okrzow.edu.
15: Wyobraź sobie, że właśnie tak brzmi twoja kosiarka. Nic nie słyszysz? No właśnie. Wyobraź sobie, że już nie musisz tracić czasu na koszenie. Wyobraź sobie tę ciszę, zaoszczędzony czas i swój trawnik regularnie koszony przez inteligentnego robota koszącego Husqvarna. To, czego nie musisz sobie wyobrażać, to możliwość zakupów w ratach 0%, RRSO 0%.
16: Autoryzowany srebrny dealer Husqvarna Garden Park, Chełm Mickiewicza 41, telefon 731-33-21-33.
17: Przychodnia Marmet zaprasza do gabinetu stomatologicznego. Świadczymy usługi w zakresie stomatologii zachowawczej, dziecięcej, chirurgii, endodoncji i protetyki. Najnowszy sprzęt – pantomogram 3D. Wykonujemy badania USG i RTG oraz bezpłatne badania mammografii w ramach NFZ dla pań w wieku od 45 do 74 roku życia w nowoczesnej technologii cyfrowej. Ponadto oferujemy wizyty i konsultacje lekarzy specjalistów ortopedii dla niemowląt, dzieci i młodzieży. Przychodnia Marmet, Chełm, Obłońska 9, telefon 82 563 90 74. Zadzwoń, zapewniamy szybkie terminy badań.
18: Prezydent miasta Chełm Jakub Banaszek oraz Chełmski Dom Kultury zapraszają na kolorowy Dzień Dziecka w Amfiteatrze Kumowa Dolina. Startujemy 31 maja o godzinie 14, a w programie występy dziecięcych i młodzieżowych grup artystycznych, konkursy z nagrodami, pokazy służb mundurowych, warsztaty plastyczne, dmuchane wesołe miasteczko oraz wiele innych atrakcji. Więcej informacji na stronie internetowej HDK-u. Patroni medialni Radio Bonton oraz Super Tydzień Chełmski.
6: Reklama. Bonton Radio i wszystko gra.

Przed nadużywaniem, byciem lekomanem, złym startem i awaryjnym lądowaniem, czerwonym dywanem, wyciętym migdałem, zatruciem, uczuciem, że mogłem mieć taniej, przed smutnym panem, który w głowie mieszkał, bezczynnym popijaniem chwila.

0: 5 osób zatrzymanych po brutalnym pobiciu Ukraińców. Są wnioski o areszt. Będą dodatkowe pieniądze dla służb mundurowych spoza programu SAFE. Dzisiaj noc muzeów. W całym kraju wiele atrakcji. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Są wnioski o areszt i zarzuty dla dwóch podejrzanych o brutalne pobicie nastolatków z Ukrainy. Policja zatrzymała 5 osób, to Polacy w wieku od 15 do 18 lat. 3 nieletnich uczestników pobicia sąd umieścił w schronisku dla nieletnich. Nie wiemy jeszcze, jakie były motywy, mówi minister spraw wewnętrznych Marcin Kierwiński.
1: Nie chcę przesądzać, bo to jest kwestia ustaleń, też przesłuchań śledczych, czy to brutalne pobicie było na tle narodowym.
0: Do zajścia doszło przed tygodniem na warszawskim Moście Świętokrzyskim. Polacy z użyciem niebezpiecznych narzędzi napadli 3 Ukraińców. Skatowali 16-letniego chłopaka, który z ciężkimi obrażeniami głowy trafił do szpitala. Napastnikom grozi 8 lat więzienia. Są ludzie w administracji Donalda Trumpa, którzy dostrzegają głupotę w odwołaniu rotacji brygady pancernej w Polsce. Ci ludzie próbują to naprawić, zapewnia Daniel Freit, były ambasador USA w Polsce. Jak dodał, sprawie pomaga zachowawczość reakcji polskich władz. A polskie władze dotąd utrzymują, że odwołanie przyjazdu rotacyjnej brygady do Polski nie wpłynie ostatecznie na liczebność amerykańskiego kontyngentu wynoszącego około 10 tysięcy żołnierzy. Miliardy złotych z Ministerstwa Obrony popłyną do służb mundurowych i na rozbudowę infrastruktury. Rząd przedstawił szczegóły planu B w sprawie wykorzystania pieniędzy z programu SAFE. Weto prezydenta Karola Nawrockiego uniemożliwiło przekazanie pieniędzy na cele inne niż przemysł obronny. Dlatego całość programu SAFE zostanie skierowana na wojsko, a pieniądze na służby i infrastrukturę zostaną wzięte z budżetu resortu obrony, mówi minister Władysław Kosiniak-Kamysz.
2: Przykładowo 100 borsuków, które chcieliśmy kupić z budżetu państwa, sfinansujemy teraz z pieniędzy sejfowych.
0: Z pieniędzy MON-u rząd chce kupić między innymi systemy antydronowe i śmigłowce dla Straży Granicznej, a także rozbudować drogi i kolej. Dziś noc muzeów. W całej Polsce możemy wziąć udział w specjalnych atrakcjach. To nie tylko zwiedzanie ekspozycji. Odbędą się też spotkania z ciekawymi ludźmi, prelekcje, warsztaty, koncerty i festyny plenerowe. To już 22. edycja Nocy Muzeów. Biorą w nich udział także domy kultury i państwowe instytucje.
3: Flash. Skrót lokalnych informacji.
4: Jarek Hołota, zapraszam. Zbliża się ostateczny termin rozliczania rocznej składki zdrowotnej za 2025 rok. Przedsiębiorcy mają na to czas tylko do 20 maja. Dla wielu z nich może to być okazja do odzyskania nadpłaconych środków, a Zakład Ubezpieczeń Społecznych już rozpoczął pierwsze wypłaty.
5: Jeżeli w takim rocznym rozliczeniu okazało się, że przedsiębiorca zapłacił zbyt wysoką składkę zdrowotną, to będzie mu przysługiwał zwrot. O zwrot może wystąpić do ZUS do 1 czerwca. Wystarczy po złożeniu rocznego rozliczenia zalogować się na swoje konto w portalu e-ZUS. Tam dzień po rozliczeniu będzie już wstępnie wypełniony wniosek o zwrot nadpłaty składki zdrowotnej. Trzeba tam tylko wskazać rachunek bankowy i podpisać wniosek. Czas na przelanie tych środków do przedsiębiorców mamy do 3 sierpnia, ale już rozpoczęliśmy całą operację. Według danych z 14 maja zwroty trafiły do niemal 46 tysięcy płatników składek na prawie 65 milionów złotych i są w przygotowaniu wypłaty dla kolejnych 72 tysięcy płatników składek.
4: Mówi Małgorzata Korba, rzeczniczka lubelskiego oddziału ZUS. Jak informuje ZUS, ponad 117 tysięcy przedsiębiorców rozliczyło się wcześniej i złożyło wnioski o zwrot nadpłat. Maj to na Lubelszczyźnie tradycyjnie czas, w którym jednostki ochotniczych straży pożarnych wyjeżdżają z remiz, by zaprezentować swoją sprawność, hard ducha i doskonałe przygotowanie techniczne. W niedzielę taka okazja będzie w Leśniowicach. Strażacy zmierzą się w konkurencjach wymagających nie tylko doskonałej kondycji fizycznej, ale przede wszystkim precyzji i żelaznej dyscypliny. Rywalizacja na leśniowickim stadionie to jednak nie tylko walka o puchary, ale także ważny element szkoleniowy, pozwalający strażakom utrzymać najwyższą gotowość operacyjną. Organizatorzy zadbali o to, by niedzielne popołudnie było atrakcyjne dla każdego, niezależnie od wieku. Poza emocjami sportowymi na uczestników czekać będzie strefa gastronomiczna. Z myślą o najmłodszych przygotowano specjalną strefę rozrywki z dmuchańcami. Początek wydarzenia o godzinie 14.
6: Sponsorem programu jest Stachniuk Super Optyk, dystrybutor szkieł progresywnych Varilux.
0: nie będzie bardzo słoneczny i ciepły weekend. Dziś od 14 do 17 stopni, niebo przeważnie zachmurzone, pada, a miejscami także burze. Przejaśnienia możliwe głównie na północnym zachodzie Polski. Jutro podobnie, choć na zachodzie i północy nie powinno już padać, ale temperatura podobna, poniżej 20.
6: Sponsorem programu jest Stachniuk Super Optyk, dystrybutor szkieł progresywnych Varilux.
7: Bonton Radio. Weekend.

0: Reklama.
1: Czas na wiosenne prace w ogrodzie. Bisko Dom i Ogród poleca najwyższej jakości opryskiwacze oraz akcesoria polskiej firmy Marolex, dzięki którym sprawnie wykonasz opryski. Polecamy także drzewka i krzewy owocowe, nasiona warzyw, kwiatów i traw, róże w donicach, sadzonki truskawek, ziół, winorośli i kwitnących bylin, rośliny egzotyczne, palmy, oliwki, oleandry, rośliny na balkony i tarasy, nawozy i środki ochrony roślin, grille, donice ceramiczne domowe i ogrodowe, glebogryzarki, kosiarki, kosy spalinowe, artykuły gospodarstwa domowego, chemia gospodarcza i kosmetyki. Szczegóły na facebookowym fanpage'u. Bisko Dom i Ogród. Chełm, Rampa Brzeska 27.
2: W domu weselnym za Borkiem była moja studniówka. Tam również z Andrzejem zorganizowaliśmy nasze wesele. A 2 tygodnie temu odbyły się chrzciny naszego Michasia. Zawsze byliśmy zadowoleni z obsługi i bardzo dobrego jedzenia. A ty jaką imprezę chcesz zorganizować w domu weselnym za Borkiem?
3: Dom weselny za Borkiem. Chełm, ulica Hrubieszowska 135. Telefon 785 701 066. Uwaga, posiadamy wolne terminy weekendowe jeszcze w tym roku.
4: Zaczniesz wkrótce budowę domu, a może planujesz remont? Użyj najwyższej jakości betonu z betoniarni KrewBet w Pawłowie oraz w Chełmie przy ulicy Towarowej. Wysoką jakość gwarantuje własne nowoczesne laboratorium. W sprzedaży również płyty stropowe, kruszywa oraz piasek. A to wszystko w konkurencyjnych cenach. Przy kompleksowym zamówieniu czekają na Ciebie dodatkowe rabaty. Zapraszamy. KrewBet. Pawłów, ulica Lubelska 80. Chełm, ulica Towarowa 7. Zadzwoń 508 901 140.
5: Chcesz kupić dobry, pewny samochód? Lwowska 67. Samochody z gwarancją. Mały przebieg, sprawdzone, bezwypadkowe, udokumentowane. Po wymianie oleju, kompletu filtrów i rozrządu. Lwowska 67. Samochody z gwarancją. Nie ryzykuj. Przyjedź, zobacz, kup sprawdzone. W ofercie samochody Ford Fiesta, B-Max, Focus, C-Max, Kuga oraz inne. Garaż Top Service Chełm Lwowska 67. Telefon 82 565 10 96.
6: Kochanie, chyba potrzebujesz nowych okularów.
7: A jak się połamią albo moja wada wzroku znowu się zmieni, co wtedy?
6: To proste. Przyjdź do Vision Express i wybierz pakiet Vision Care Plus, a w nim bezpłatna wymiana soczewek przy zmianie korekcji wzroku, możliwość wymiany pary okularów bez dodatkowych opłat i rabat 33% na okulary na start. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin programu dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
8: Już 22 i 23 maja plac imienia Edwarda Łuczkowskiego w Chełmie zamieni się w prawdziwe święto książki. Zapraszamy na największe wydarzenie literackie w regionie. Piąte chełmskie targi książki. 2 dni spotkań z wybitnymi twórcami literatury i filmu. W programie między innymi Jakub Żulczyk, Bartłomiej Topa, Eryk Lubos, Andrzej Pilipiuk, Beata Sabała-Zielińska, Grzegorz Piątek, Grażyna Wolszczak, Jerzy Zelnik. Koncerty muzyczne, zespół Plateau, Skytech, spektakle dla dzieci oraz wyjątkowe atrakcje dla całych rodzin. Nie zabraknie emocji, inspiracji i dobrej literatury. Piąte chełmskie targi książki. 22 i 23 maja. Chełm, plac Łuczkowskiego. Start od godziny 10. Szczegóły na stronie internetowej biblioteki oraz w mediach. Do zobaczenia. Zaprasza Biblioteka i Miasto Chełm.
0: Reklama.
9: Bonton Radio. Weekend.

0: Reklama.
1: Wyobraź sobie życie, w którym wszystko masz pod ręką. Via Połanicka to nowa inwestycja w idealnym miejscu dla rodzin. W zasięgu kilku kroków żłobek, przedszkole i szkoła oraz basen, korty, boiska, park i sklepy. Koniec z porannym stresem i korkami. Taka właśnie jest lokalizacja nowej inwestycji Via Połanicka. Przedsprzedaż ruszyła, tylko teraz rabat 500 zł za metr kwadratowy. Ceny już od 8700 zł za metr kwadratowy. Promocja ograniczona czasowo. Sprawdź szczegóły na www.k4t.pl albo zadzwoń 736 357 737.
2: Marzysz o własnej działalności? Potrzebujesz nowych kwalifikacji? Przejdź do Szkoły Żak w Chełmie. Wybierz kierunek dla siebie i zdobądź kompetencje cenione na rynku pracy. Opiekun medyczny, technik, masażysta, agent celny z możliwością wpisu na listę agentów celnych i wiele innych kursów i szkoleń. Dodatkowo otrzymasz status ucznia. Chełm, ulica Lwowska 12 nad Rusmanem. Żak. Obierz właściwy kurs do swojej przyszłości.
3: Recepta na udany dzień?
4: Przeboje i dobre śniadanie. Dzień dobry, mówimy Wam już o 7 rano.
3: Bonton na dzień dobry od poniedziałku do piątku w Twoim radiu.
5: Sponsorem programu jest Bieluch, producent naturalnego jogurtu prebiotycznego wspomagającego odporność.
2: Sponsorem programu jest Top Boot Plus, dystrybutor kostki brukowej Brookbet. Chełm, ulica Podgórze 45.
0: Reklama.
6: Bonton Radio. Weekend.

0: Reklama.
1: Nie musisz tego robić sama. Umów się na godzinę i oddaj swój samochód w ręce specjalisty.
2: Wash Park. Najnowocześniejsza myjnia ręczna w Chełmie zaprasza. Kolejowa 51. Teraz to my zajmiemy się twoim samochodem, a ty możesz wybić kawę lub pójść na zakupy. Nie czekaj w kolejce. Zarezerwuj telefonicznie jedną z 5 dostępnych godzin mycia. Zadzwoń 453 233 922.
1: Wash Park. Chełm Kolejowa 51 naprzeciwko Lidla.
2: Usługa dostępna dla pań i panów. Wash Park. Teraz mycie samochodu jest bardzo proste i przyjemne.
3: Skład opału Szumiło. Jedyny w okolicy autoryzowany punkt odbioru węgla śląskiego. U nas odbierzesz zamówienia z e-sklepu PGG i kupisz od ręki certyfikowany pellet. 1600 zł za tonę. Przy zakupie 3 palet transport gratis, a także węgiel śląski i brykiet dębowy. Chełm Chrubieszowska za Borkiem. Telefon 82 560 33 92.
4: Czas na beauty rewolucję w Chełmie. Laser Point Agnieszka Jędruszczak zaprasza na epilację laserową oraz usuwanie tatuażu najnowocześniejszym laserem pikosekundowym. Szybciej, skuteczniej i bezpieczniej niż myślisz. Marzysz o profesjonalnej stylizacji rzęs z analizą oka? Beauty Boss Patrycja Leus to niestandardowe i awangardowe stylizacje rzęs dobrane indywidualnie do twojego spojrzenia. Chełm Popiełuszki 11, pierwsze piętro. Umów się już dziś. 789 365 355.
5: Poznaj technologię wydajności w salonach Omoda Jayku. Odkryj inteligentny napęd Super Hybrid. Niższe zużycie paliwa, większy zasięg i moc, która zachwyca od pierwszego kilometra. A teraz wszystkie modele Omoda i Jayku z wysokim rabatem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP za jedyne 1 zł każde. Omoda Jayku. Styl, który się opłaca.
6: Nie czekaj, przyjdź już dziś do salonu na Kraśnickiej 27 w Lublinie. GG Auto Lublin. Jedyny autoryzowany dealer Omoda i Jayku w regionie.

0: Kilogram 15,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 23,99. A ogórki szklarniowe 4,99 kilo. Cena przed obniżką 8,99. W Delikatesach Centrum.
1: Niepowtarzalne wydarzenie w tym roku. Zastanawiasz się, co to może być? To dzień otwartych drzwi jedynego w Chełmie branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie mechatroniki.

0: Przyjdź, zobacz, poznaj. Nowoczesną bazę szkoleniową. Robotyka, automatyka, inżynieria mechaniczna to przyszłość nauki i przemysłu. Zaplanuj z nami swoją karierę zawodową. Skorzystaj z bezpłatnych szkoleń dla uczniów, studentów i dorosłych. Dzień otwartych drzwi w BCU Chełm to zwiedzanie pracowni, pokazy, konkursy i upominki. Zapraszamy w piątek 22 maja w godzinach 10-18. Branżowe Centrum Umiejętności, ulica Graniczna 2, budynek Zespołu Szkół Technicznych w Chełmie. Do zobaczenia. Przedsięwzięcie Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności w Chełmie realizowane jest w ramach konkursu utworzenia i wspierania funkcjonowania 120 branżowych centrów umiejętności finansowanego ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.
1: Reklama. Bonton.

0: minister obrony spotka się z najwyższym wojskowym doradcą Trumpa. W Londynie prawica zapowiedziała na dziś masowe antyrządowe demonstracje. Projekt Warszawa i Warta Zawiercie szykują się do dzisiejszych meczów siatkarskiego Final Four Ligi Mistrzów. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Zaczynamy od reakcji polskich władz i wojska na informacje o tym, że Amerykanie nie przyślą do Polski 4000 żołnierzy brygady pancernej. Resort obrony i szef sztabu generalnego Wojska Polskiego mają za kilka dni rozmawiać z Amerykanami o wojskach USA w Polsce. W środę odbędzie się spotkanie ministra obrony z wysokiej rangi amerykańskim generałem Danem Kaneem, doradcą wojskowym Donalda Trumpa. Z kolei szef sztabu generalnego Wiesław Kukuła spotka się z dowódcą wojsk USA w Europie Aleksusem Grinkiewiczem. Nawet 100 tysięcy osób może dziś wziąć udział w prawicowych demonstracjach przeciwko rządom Keira Starmera. Zjednocz Królestwo, zjednocz Zachód. To hasło marszu w Londynie. Presja na brytyjskiego premiera wzrosła po tym, jak z rządu odeszło kilku ministrów. Keir Starmer zamierza jednak zapobiec manifestacjom.
1: Rząd Partii Pracy uniemożliwi agitatorom skrajnej prawicy przyjazd do Wielkiej Brytanii na to wydarzenie, ponieważ nie pozwolimy tym ludziom przyjechać do naszego państwa i szerzyć nienawiści na naszych ulicach.
0: Ostatnie wybory samorządowe były wyjątkowo nieudane dla rządzącej Partii Pracy. Kolejny ukraiński atak na rosyjskie zakłady przemysłowe. Płoną zakłady

0: Zawody chemiczne w Niwonomysku na południu Rosji produkują związki chemiczne m.in. na potrzeby wojny z Ukrainą. W Turynie zaczyna się Final Four siatkarskiej Ligi Mistrzów z udziałem dwóch polskich drużyn. Pierwszy do rywalizacji w półfinale o 17:00 przystąpi Projekt Warszawa. Rywalem stołecznego zespołu obrońca tytułu Perugia, mówi trener drużyny z Warszawy Kamil Nalepka.
1: Staramy się przysłowiowo nie pompować za bardzo balonika. Staramy się do tego meczu przygotować jak do każdego innego. Mamy super doświadczenie, bardzo ciężkie doświadczenie z Ligą Mistrzów w tym sezonie. Playoffy z Trentiną, ćwierćfinał z Lublinem. Myślę, że nas bardzo dobrze zahartowało na to, co się tutaj wydarzy teraz ten weekend na hali. Liczę, że doświadczeni zawodnicy pociągną tych młodych.
0: Drugi półfinał o 20:30, a zagrają w nim Warta Zawiercie i Zirat Bankasi Ankara.
2: Flash. Skrót lokalnych informacji.
3: Jarek Hołota, zapraszam.
4: Muzeum Zespół Synagogalny we Włodawie przygotowało rozbudowany program w ramach dzisiejszej Nocy Muzeów, która koncentruje się na popularyzacji dziedzictwa Polesia oraz dialogu międzykulturowego.
5: Muzeum Zespół Synagogalny we Włodawie zaprasza Państwa na wyjątkową Noc Muzeów. Będzie to wieczór pełen muzyki, tradycji i spotkań, które zostaną w pamięci na długo. Od 16:00 będą czekać na Was rodzinne warsztaty zielarskie, majenie i opowieści o zielonych świątkach. Odbędzie się również wernisaż wystawy Franciszka Maśluszczaka oraz spotkanie z książką Ludzie Czerwonego Słońca. A kiedy zapadnie zmrok, rozbrzmi koncert Magdy Grudzińskiej i Klezmer Trio, by chwilę później przestrzeń przed muzeum zamieniła się w parkiet. A to wszystko za sprawą potańcówki z kapelą Kataryna z Pokrówki. Jedna noc, wiele historii i jeszcze więcej emocji. 16 maja, start o 16:00. Czerwonego Krzyża 7, Włodawa. Nie przegapcie, tej nocy muzeum bije własnym rytmem.
4: Mówi Aleksandra Romaszewska, adiunkt działu edukacyjno-promocyjnego Muzeum Zespół Synagogalny we Włodawie. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie instytucji. Wyjątkowe wydarzenie szykuje się w Rudniku. Ochotnicza Straż Pożarna będzie obchodzić jubileusz stulecia swojej działalności. Uroczystości zaplanowano na niedzielę i jak podkreślają strażacy, będzie to święto nie tylko druhów, ale całej lokalnej społeczności. Obchody rozpoczną się o godzinie 11:20 zbiórką pod budynkiem OSP Rudnik. Następnie uczestnicy wezmą udział w uroczystym przemarszu do kościoła pod wezwaniem świętego Marka Ewangelisty w Rudniku, gdzie o godzinie 12:00 odprawiona zostanie msza święta w intencji strażaków oraz mieszkańców. Po nabożeństwie odbędzie się dalsza część jubileuszu. W programie przewidziano m.in. wręczenie odznaczeń i medali dla zasłużonych druhów, wystąpienia zaproszonych gości, a także poświęcenie nowego samochodu strażackiego. Nie zabraknie również pokazu sprzętu pożarniczego, który od lat pomaga strażakom w akcjach ratowniczych i zabezpieczaniu lokalnych wydarzeń. OSP Rudnik od 100 lat pełni ważną rolę w życiu miejscowości, nie tylko gasząc pożary i pomagając podczas wypadków czy klęsk żywiołowych, ale także angażując się w wydarzenia społeczne, patriotyczne i religijne. Jubileusz ma być okazją do podsumowania historii jednostki oraz podziękowania kolejnym pokoleniom strażaków za ich służbę i poświęcenie.
6: Na program zaprasza sponsor. Stacja kontroli pojazdów i warsztat samochodowy AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
0: Burze możliwe dzisiaj w Polsce, pogoda ma być gwałtowna, płynie do nas niż genueński. A że płynie z południa, to i na południu Polski pogoda ma być najbrzydsza. Przejaśnienia raczej tylko na zachodzie albo północnym zachodzie Polski. Padać może prawie wszędzie. A temperatura od 13 do 17 stopni. Jutro podobnie.
6: Na program zaprasza sponsor. Stacja kontroli pojazdów i warsztat samochodowy AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
7: Bon Ton Radio. Weekend.

0: Podaj dalej. Przewodnik kulturalny po naszym regionie.
1: Zapraszam, Monika Łupkowska. Podaj dalej będzie o dzisiejszej nocy muzeów i o tym, jakie programy przygotowały instytucje z naszego regionu. Będzie też zapowiedź zbliżających się u piątych chełmskich targów książki, które w tym roku odbędą się na placu Łuczkowskiego w Chełmie. A na koniec będzie też propozycja otwarcia sezonu turystycznego w naszym regionie, a także zapowiedź dwóch wydarzeń sportowego i muzycznego w Gorzkowie. Zostańcie z nami na 104,9 FM po więcej szczegółów.
2: Słuchacie Bonton.

0: Reklama.
1: Ciepłotech. Z nami nowoczesne systemy grzewcze i instalacyjne. Zamontujesz już dziś. Hurtownia hydrauliczna. Specjalne warunki współpracy dla instalatorów. Montaż źródeł ciepła zgodnie z zasadami czystego powietrza. Dokumentacja do programu Czyste Powietrze. Sieci preizolowane. Usługi hydrauliczne i stolarka okienna. Doradztwo, rzetelna wycena, 30-letnie doświadczenie. Ciepłotech. Jakość, komfort i efektywność każdej instalacji. Chełm Przemysłowa 26. Telefon 82 563 26 82.
2: Twoje, moje!
3: .com. Sprzedaj działkę, mieszkanie albo dom.
4: Stwórzmy wspólnie darmowy chełmski portal nieruchomościowy. Wejdź na twojemoje.com i wystaw swoje ogłoszenie za darmo.
5: Co? Za darmo?
3: Wejdź na twojemoje.com i wystaw swoje ogłoszenie za darmo.
6: Świeżo tutaj jest. Wybór tutaj jest. Tanio tutaj jest. Stokrotka.
7: Obiadowa ćwiartka kurczaka z polskiej hodowli. Cena sprzed obniżki 8,99. Teraz z aplikacją tylko 4,99 za kilogram. A ser edamrycki. Cena sprzed obniżki 3,99.

0: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
1: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
2: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
3: Jeszcze tylko dzisiaj w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 lat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Nie masz jeszcze pomysłu na komunijny prezent? Zajrzyj na Allegro. Znajdziesz tutaj mnóstwo propozycji, które będą pamiątką na lata, w tym rowery w super niskich cenach. Jak sprawdzone prezenty na komunię, to Allegro.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Banany luzem, cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. Od piątku masło ekstra 82% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy za opakowanie. A tylko w sobotę filet z piersi indyka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 33,99. Teraz tylko 19,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji.
7: Lidl. To się opłaca.
8: Reklama. Bonton Radio. Weekend.
9: Podaj dalej. Przewodnik kulturalny po naszym regionie.
7: Zapraszam, Monika Łupkowska. Witajcie jeszcze raz w Podaj dalej, z tej strony Monika Łupkowska. W Polsce odbywa się europejska akcja Noc Muzeów, której główną ideą jest upowszechnienie zasobów muzealnych i kulturalnych. Z roku na rok coraz więcej instytucji włącza się do tej akcji i oferuje coraz bogatsze programy wydarzeń dla swoich uczestników. Na początek propozycja z Krasnego Stawu o tym, co czeka na przybyłych gości i co znalazło się w programie. Muzeum Regionalnego w Krasnym Stawie opowie dyrektor instytucji Marta Stelmaszczuk.
10: Rozpoczynamy o godzinie 17 koncertem fortepianowym na naszym fortepianie marki Steinway & Sons. Zagra pani Rosanna Granda Jakubowska. Następnie o godzinie 18 będzie miała miejsce prelekcja doktora Leszka Janeczka pod tytułem Krasny Staw w pierwszej połowie XIX wieku. Mniej więcej o godzinie 19 zapraszam na koncert Adama Szabata i Waldemara Korzeniowskiego. O 20.15 odbędzie się oprowadzanie kuratorskie pani archeolog Elżbiety Sobczuk po czasowej wystawie archeologicznej pod tytułem Pod warstwą czasu. Odkrycia zabytków archeologicznych z terenu powiatu krasnostawskiego i okolic w latach 2013-2025. O godzinie 20.45 odbędzie się prelekcja doktora Konrada Grocheckiego obrazująca stan badań w zamku w Krupem. O 21.00 odbędzie się wernisaż połączony z koncertem. Wernisaż pani Olgi Waleczko z koncertem pana Jacy pod tytułem Powrót do korzeni, dekonstrukcja polskiej tradycji ludowej. O 22.00 zapraszam na oprowadzanie kuratorskie po wystawie czasowej tej Bambrze. Oprowadzać będzie pan Mateusz

0: Soroka. Poza tym dostępna będzie ekspozycja czasowa monet kolekcjonerskich pod tytułem Nie wszystko złoto, co się świeci. Będą to monety okolicznościowe Narodowego Banku Polskiego z lat 1995-2014 oraz oczywiście będą dla Państwa dostępne wszystkie nasze wystawy stałe. Całość wydarzenia zakończymy około godziny 23, a wstęp na wszystkie punkty programu jest wolny.
1: We Włodawie również będzie się działo.
2: Muzeum Zespół Synagogalny we Włodawie zaprasza Państwa na wyjątkową noc muzeów. Będzie to wieczór pełen muzyki, tradycji i spotkań, które zostaną w pamięci na długo. Od 16 będą czekać na Was rodzinne warsztaty zielarskie, majenie i opowieści o zielonych świątkach. Odbędzie się również wernisaż wystawy Franciszka Maśluszczaka oraz spotkanie z książką Ludzie Czerwonego Słońca. A kiedy zapadnie zmrok, rozbrzmi koncert Magdy Brudzińskiej i Klezmer Trio, by chwilę później przestrzeń przed muzeum zamieniła się w parkiet. A to wszystko za sprawą potańcówki z kapelą Kataryna z Pokrówki. Jedna noc, wiele historii i jeszcze więcej emocji. 16 maja, start o 16. Czerwonego Krzyża 7, Włodawa. Nie przegapcie, tej nocy muzeum bije własnym rytmem.
1: Mówi Aleksandra Romaszewska, adiunkt działu edukacyjno-promocyjnego Muzeum Zespół Synagogalny we Włodawie. Po raz pierwszy w akcji będą brały Wojsławice.
3: W Wojsławicach odbędzie się pierwsza edycja Nocy Muzeum w naszej Izbie Tradycji Ziemi Wojsławickiej. Tym samym dołączamy do Europejskiej Nocy Muzeów. O godzinie 18 zaplanowaliśmy wieczór z muzeum, czyli spotkanie dla najmłodszych. Oprócz zwiedzania z przewodnikiem będzie wiele atrakcji, takich jak poszukiwanie skarbu, rozbijanie piniaty, ale też premiera legendy o pannach źródeł czy warsztaty manualne. Natomiast o godzinie 22 zaplanowaliśmy Noc Muzeum już dla dorosłej grupy odbiorców i na tę część zapraszamy Państwa bardzo serdecznie, zarówno mieszkańców, jak i gości. Będzie zwiedzanie z przewodnikiem, ale i chwila na indywidualne zapoznanie się z historią Wojsławic. Będzie i trochę humoru przy anegdotach wojsławickich, a wyjątkowego klimatu nocnego zwiedzania dopełni projekcja koncertu Simchy Kellera z przyjaciółmi. Warto wybrać się do Wojsławic na to wydarzenie, zwłaszcza, że nasze muzeum mieści się w dawnej synagodze, a więc w miejscu, które samo w sobie tworzy niezwykłe tło dla tego wyjątkowego spotkania z historią, sztuką i dobrą muzyką. Zapraszamy Państwa bardzo serdecznie.
1: Mówi Iwona Dawidziuk z Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Wojsławicach. Będzie też można zwiedzić tą miejscowość w niedzielę.
3: Od kilku lat w gminie Wojsławice organizujemy wspólne grupowe zwiedzanie naszych atrakcji turystycznych z przewodnikiem i nie inaczej będzie w tym roku. Na wspólne zwiedzanie zapraszamy Państwa już w niedzielę 17 maja. Zbiórka o godzinie 14 pod ratuszem w Wojsławicach. Warto do nas przyjechać, bo ciekawych miejsc mamy naprawdę sporo, od ośrodków kultury w Rozięcinie i Majdanie Ostrowskim, poprzez Izbę Tradycji Ziemi Wojsławickiej, ulokowanej w dawnej synagodze wraz z galerią na piętrze, poprzez Wojsławicki Rynek z zabytkową zabudową, aż po ścieżki przyrodniczo-edukacyjne w Majdanie Starym i Majdanie Nowym. Co na Państwa czeka? Piękne krajobrazy, niepowtarzalne wąwozy lesowe, nisze źródliskowe, bogata historia trzech kultur, ciekawe opowieści, ale przede wszystkim miła, serdeczna atmosfera. Zapraszamy i mieszkańców, i gości. Zwiedzanie jest oczywiście bezpłatne.
1: Dodaje Dawidziuk. A o tym, co przygotowało Muzeum Ziemi Chełmskiej, powiemy za chwilę. Zaraz wracamy do Podaj Dalej.
4: Bonton Radio na 104,9 FM.

0: Reklama.
1: Nowa hybryda Chery Tiggo 4. Nie wymaga ładowania, spala tylko 5,3 litra na 100 km i ma zasięg do 950 km. Powiedz
2: Hello Chery
1: i odkryj technologię, która ułatwia jazdę. Tiggo 4 Hybrid już od 95 900 zł.
3: Samochody dostępne od ręki z atrakcyjnym finansowaniem i promocyjnym ubezpieczeniem na 2 lata. Odwiedź salon Chery GG Auto przy ulicy Mełgiewskiej 9FA w Lublinie.
4: Planujesz zakup pieca gazowego lub na paliwa stałe? A może szukasz instalacji grzewczej i centralnego odkurzania? Przyjdź i skorzystaj z fachowego doradztwa doświadczonego zespołu. Specjalnie dla Ciebie dobierzemy stację uzdatniania i odżelaziania wody, systemy grzewcze, kanalizacyjne i rekuperatory powietrza. To wszystko i wiele więcej w hurtowni hydraulicznej Termotop w Chełmie, ulica Hrubieszowska 54. Instalatorom zapewniamy dogodne warunki współpracy. Termotop. Znajdź nas, bo warto.
5: W poniedziałek przychodzi glazurnik, a ty w dalszym ciągu nie wybrałaś płytek do łazienki. Doskonale wiesz, że wszędzie trzeba je zamawiać i długo czekać.
6: A słyszałeś o outlecie Tania Glazura? Do wyboru mają ponad 300 wzorów od ręki. Na pewno tam coś wybierzemy.
5: Outlet Tania Glazura to płytki w cenie już od 9 zł 99 groszy za metr kwadratowy i wyprzedaże do -85%. Fachowa obsługa i wszystko dostępne od ręki. Chełm Okrzowska 27.
6: Tanio i od ręki.
7: Teraz wizualizacja 3D Twojej wymarzonej łazienki gratis.
8: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
9: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
8: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
10: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 4. Olej rzepakowy Lewiatan, jedynie 3,99 za sztukę przy zakupie 2.
8: Sposób na Twój dobry dzień?
9: Mamy to w Lewiatanie.
10: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
11: Chełmski Dom Kultury zaprasza na niezapomnianą podróż muzyczną. Magic Tenors wraz z orkiestrą Le Figaro. Na scenie zabrzmią operowe arcydzieła w nowych aranżacjach. Największe przeboje musicalowe oraz premierowe wykonania, które łączą pokolenia. Już 23 maja o godzinie 19 na scenie Hadeku. Dołącz do tej niezwykłej podróży i pozwól sobie na chwilę magii. Więcej na www.hdk.helm.pl. Patroni medialni, Radio Bonton oraz Super Tydzień Chełmski.
0: Reklama.
12: Bonton Radio. Weekend.
13: Podaj dalej. Przewodnik kulturalny po naszym regionie.
14: Zapraszam, Monika Łupkowska. Wracamy do Podaj Dalej i propozycji Muzeum Ziemi Chełmskiej na dzisiejszą Noc Muzeum. Tegoroczna edycja Nocy Muzeum w Chełmie zapowiada się jako wielowątkowe wydarzenie łączące różnorodne dziedziny aktywności kulturalnej. Organizatorzy przygotowali program obejmujący kilka lokalizacji, co pozwala na prezentację szerokiego spektrum zbiorów od archeologii, historii po etnografię i sztukę nowoczesną. Formuła wieczornego zwiedzania została wzbogacona o liczne wydarzenia towarzyszące, które nadają instytucji charakter żywego miejsca spotkań, dyskusji oraz kreatywnej ekspresji. Program edukacyjny i artystyczny rozpoczyna się o godzinie 17 od warsztatów arteterapeutycznych przy ulicy Lubelskiej 57, dedykowanych uczestnikom w każdym wieku. O 18 w siedzibie muzeum przy ulicy Świętego Mikołaja 4 odbędzie się spotkanie z Oganesem Owikiem Kazarianem, połączone z promocją wydawnictwa prezentującego dorobek tego artysty. Dla miłośników sztuki współczesnej przygotowano kuratorskie oprowadzenie po wystawie Małgorzaty Kościelak-Królikowskiej, podczas którego przybliżone zostaną konteksty i idee stojące za ekspozycją Powrót. Start o godzinie 19. Wieczorny blok uzupełnił propozycje o charakterze naukowym i muzycznym. O godzinie 19.30 odbędzie się wykład dotyczący biologicznego znaczenia wilka w ekosystemie. Warstwę muzyczną wypełni recital fortepianowy Agnieszki Szulc-Brzyskiej w kaplicy Świętego Mikołaja o godzinie 20.30. obejmujący dzieła polskiego romantyzmu oraz koncert duetu Bartek Kazimierczak i Paweł Pikus, który będzie godzinę później. Zespół zaprezentuje autorską piosenkę poetycką z elementami folku i country. Przez cały wieczór dla zwiedzających dostępne będą wszystkie wystawy stałe i czasowe, rozmieszczone w różnych siedzibach muzeum. Odbiorcy zyskają bezpłatny dostęp do ekspozycji historycznych, takich jak dzieje miasta od X do XX wieku, archeologicznych, przyrodniczych oraz specjalnie przygotowanych prezentacji, m.in. poświęconych Konstytucji 3 maja czy historii ulicy Lwowskiej. Udział we wszystkich punktach programu jest darmowy. A za chwilę powiemy o wydarzeniu literackim, które zdominuje przyszły weekend, a mowa o jubileuszowych 5. Chełmskich Targach Książki. Zostańcie z nami po więcej informacji.
12: Słuchacie Bonton Radio.

0: Podaj dalej. Przewodnik kulturalny po naszym regionie.
1: Zapraszam, Monika Łupkowska. Chełm po raz piąty stanie się stolicą polskiej książki, a to za sprawą chełmskich targów książki, które zmienią plac doktora Edwarda Łuczkowskiego w wielką plenerową arenę dyskusji, spotkań i koncertów. Wydarzenie odbędzie się 22 i 23 maja. O historii targów opowie Małgorzata Chmielewska z Chełmskiej Biblioteki Publicznej.
2: Idea targów narodziła się w 2022 roku. Pozytywny odbiór pierwszej edycji utwierdził nas w przekonaniu, że wydarzenie jest potrzebne i warto je rozwijać. Każdego roku starannie przygotowujemy program. Zapraszamy znakomitych gości. Każda edycja chełmskich targów książki ma swój charakter i temat przewodni. Targom towarzyszy book crossing, czyli idea uwalniania książek. Nieodłączną częścią wydarzenia jest również akcja głośnego czytania poezji w przestrzeni miejskiej. Organizujemy ją od 2022 roku we współpracy z seniorami, harcerzami, zuchami, młodzieżą szkolną i studentami PANS-u. Dzięki niej poezja wychodzi poza mury instytucji kultury i staje się obecna w życiu codziennym mieszkańców. W 2026 roku bohaterem tej wyjątkowej akcji będzie Julian Tuwim. Na przestrzeni lat chełmskie targi książki gościły znakomite osobowości świata kultury i literatury. Między innymi księdza Tadeusza Isakowicza-Zalskiego, Annę Dymną, Annę Seniuk, Michała Rusinka, Grzegorza Kazdepkę, Mariusza Szczygła, Katarzynę Bondę, Teresę Lipowską, Ilonę Łebkowską, Wojciecha Chmielarza, Wojciecha Agielskiego, Izabelę Kunę i wielu, wielu innych cenionych twórców. Chełmskie targi książki to więcej niż wydarzenie. To jest przestrzeń spotkań, inspiracji i wspólnego przeżywania literatury. To miejsce, którym książka łączy ludzi.
1: To jubileuszowe wydarzenie, w tym roku odbywające się w plenerze, będzie okazją do spotkania wielu aktorów, autorów i artystów. A o tym, co znalazło się w programie, opowie Małgorzata Chmielewska.
2: Jak co roku prowadzimy akcję czytania poezji, która zainauguruje piąte chełmskie targi książki i w tym roku czytamy poezję Juliana Tuwima w autobusach i w dwóch punktach na terenie miasta, na placu Łuczkowskiego i w parku czytelnika przy bibliotece. W akcji bierze udział młodzież szkolna, harcerze, zuchy i seniorzy. Zapraszamy wszystkich chętnych do udziału już 21 maja, to jest czwartek, o godzinie 12, a w piątek 22 maja na placu Łuczkowskiego w centrum Chełma o godzinie 10 zapraszamy Państwa na oficjalne otwarcie piątych chełmskich targów książki. O godzinie 10.30 zaplanowaliśmy spotkanie z panią Teresą Mazurek, badaczem, archeologiem z Muzeum Ziemi Chełmskiej, która przedstawi nam historię tajemniczej studni na Chełmskiej Górce. Następnie o godzinie 11 spotkanie z Joanną Olech, autorką i ilustratorką książek dla dzieci, młodzieży, laureatką licznych nagród literackich, znanej z wielu publikacji, m.in. z książki Dynastia Miziołków, cenionych za walory edukacyjne i humor. O 12 zapraszamy najmłodszych na spektakl teatralny Koziołek Matołek. Od godziny 13 rozpoczynamy spotkanie autorskie z Magdaleną Szefernaker, dziennikarką Radia Plus i autorką książek Mama na obcasach oraz Samorząd na obcasach. W swoich publikacjach autorka przedstawia inspirujące historie kobiet łączących życie zawodowe, prywatne i macierzyństwo. Od godziny 14 koncert grupy dziecięcej ze studia wokalnego Aleksandry Buczek Uwolni głos. O godzinie 14.30 zapraszam Państwa na niezwykłe spotkanie z Andrzejem Pilipiukiem. Jest to jeden z najpopularniejszych polskich autorów fantastyki, z wykształcenia archeolog. Autor popularnego, myślę, że wszystkim znanego cyklu o Jakubie Wędrowyczu oraz licznych opowiadań i powieści, takich jak Czerwona Gorączka, Operacja Dzień Wskrzeszenia. Spotkanie autorskie z Jakubem Żulczykiem, pisarzem, scenarzystą i felietonistą, zaplanowaliśmy na godzinę 15.30. Jest to jeden z najbardziej wyrazistych głosów współczesnej literatury polskiej. Autor takich książek jak Ślepnąc od świateł, Informacja zwrotna, Prezydent, w których autor promuje tematykę społeczną, psychologiczną i obyczajową. Jego książki doczekały się też adaptacji filmowych, Między innymi szczególną popularność zdobył serial Ślepnąc od świateł. Rozmowę z aktorką teatralną filmową Grażyną Wolszczak rozpoczniemy o godzinie 16.30. Grażyna Wolszczak znana Państwu z ról w Wiedźminie, w serialach Na Wspólnej i Pierwsza Miłość. Jest również autorką książki Jak być zawsze młodą, piękną i bogatą. I chyba wszyscy czekamy na to spotkanie, bo też chcemy być młodzi, piękni i bogaci. Oczekiwane przez dużą rzeszę entuzjastów spotkanie z Bartłomiejem Topą rozpocznie się o godzinie 17.30. To twórca jednej z głównych ról serialu, myślę, że wszystkim znany, 1670. Bartłomiej Topa od lat obecny jest na najważniejszych scenach oraz produkcjach filmowych i telewizyjnych, takie jak Drogówka, Wesele czy Kler, a także wiele innych. O godzinie 19 spotkanie z Jerzym Zelnikiem, wybitnym aktorem teatralnym, filmowym i telewizyjnym, kojarzonym z roli Ramzesa XIII w filmie Faraon Jerzego Kawalerowicza. W jego dorobku znajdują się dziesiątki znaczących ról teatralnych i filmowych, które na stałe wpisały się w historię polskiej sztuki filmowej. Zagrał m.in. w Ziemi Obiecanej, wcielił się w postać Zygmunta Augusta w serialu Królowa Bona, a także w dramacie historycznym Epitafium dla Barbary Radziwiłłówny. Godzina 20 będzie prawdziwą ucztą dla ducha. Jest to koncert polskiej muzyki filmowej w wykonaniu muzyków Patrycji Greckiej, skrzypce, Anny Kuczok, wiolonczela i Janusza Powolnego, fortepian i prowadzenie i kierownictwo artystyczne. W trakcie koncertu zaplanowana jest też recytacja w wykonaniu Jerzego Zelnika.
1: Co będzie drugiego dnia, dowiemy się za chwilę. Zostańcie z nami na 104,9 FM.
3: Reklama.
4: Tato, słyszałeś o ACR?
5: A co to jest ACR?
6: ACR Autoczęści Rudka. Ponad 100 tysięcy używanych części w jednym miejscu. Rozruszniki, alternatory, wtryski, pompy, turbiny, części blacharskie i mechaniczne oraz największy wybór silników i skrzyń biegów w regionie.
4: To tu! Gdzie ten robot?
6: Rudka, Podleśna 9. Wylot z Chełma na Krasny Staw. Telefon 601 500 636. Odwiedź nas osobiście lub na acr.pl.
7: Wyobraź sobie, że właśnie tak brzmi twoja kosiarka. Nic nie słyszysz? No właśnie. Wyobraź sobie, że już nie musisz tracić czasu na koszenie. Wyobraź sobie tę ciszę. Zaoszczędzony czas i swój trawnik regularnie koszony przez inteligentnego robota koszącego Husqvarna. To, czego nie musisz sobie wyobrażać, to możliwość zakupów w ratach 0%. RRSO 0%.
8: Autoryzowany srebrny dealer Husqvarna Garden Park. Chełm Mickiewicza 41. Telefon 731 33 21 33.
9: Sprzedaję mieszkanie po mamie na Słoneczku, ale przychodzą tylko oglądacze. Jedni chcą tylko zbić cenę, inni w ogóle się nie odzywają.
10: Miałam tak samo z domem na Bazylanach. W końcu poszłam do Północ Nieruchomości na darmową konsultację. Dowiedziałam się, co trzeba załatwić, jak dobrze wystawić, jak uniknąć takich oglądaczy.
9: Serio?
10: Tak. W poniedziałki i piątki od 11 do 13 na Lubelskiej 31 można bez żadnej presji porozmawiać o papierach, cenie i jak to wszystko ogarnąć.
9: I co, udało Ci się sprzedać?
10: Na początku myślałam, że sama dam radę, ale dobrze, że zleciłam to Północy. Sprzedali szybko, pomogli z kredytem, a teraz mam spokój i nowe znalezione przez nich mieszkanie.
11: Północ Nieruchomości. Bezpłatne konsultacje w Chełmie. Poniedziałki i piątki od 11 do 13, ulica Lubelska 31.
12: Zapłaciłeś kaucję?

0: Być gotowe do odbioru Audi Q3. Wszechstronnego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów. Jak tak, to Allegro.
2: Reklama. Bonton Radio. Weekend.
3: Podaj dalej. Przewodnik kulturalny po naszym regionie.
4: Zapraszam, Monika Łupkowska. Piąte chełmskie targi książki to jedno z najważniejszych wydarzeń literackich odbywających się w naszym regionie. Będzie ponad 40 wystawców z rynków wydawniczych oraz wielu artystów chcących podzielić się swoją wiedzą, doświadczeniem i twórczością. Z kim będzie można spotkać się w sobotę?
5: O godzinie 10 zapraszamy na warsztaty seniorek Nowa Ja. Wizerunek pokolenia Silver. Na godzinę 10.30 zaplanowaliśmy spektakl teatralny Śluby Panieńskie w wykonaniu Uniwersytetu Trzeciego Wieku działającego przy Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Chełmie. Już o 11.30 spotkanie z Hanną Pawłowską, dziennikarką, autorką książki Sekrety Kazimierza Dolnego, Sekrety Zamojszczyzny. Pisarka zaprezentuje swoją premierę, najnowszą książkę Sekrety Polesia Lubelskiego. Najmłodszych zaś zapraszamy na atrakcję dla dzieci Piesku poczytam ci o godzinie 12.30. Jest to autorski program Sylwii Bednińskiej-Góry, który ma na celu rozwijanie zainteresowania książką wśród najmłodszych oraz wspieranie rozwoju mowy poprzez interaktywne czytanie i zabawę z pieskiem. Następnie o godzinie 13 spektakl teatralny dla dzieci, plastusiowy pamiętnik, a bezpośrednio po spektaklu o godzinie 14 spotkanie autorskie z Hubertem Ronkiem, twórcą komiksów, rysownikiem, scenarzystą, autorem wojennej Odysei Antka Srebrnego 1939-1944. Na wyjątkowe spotkanie z Beatą Sabałą Zielińską, dziennikarką, pisarką, rodowitą góralką, autorką książek o Zakopanem i Tatrach, m.in. Kryminalne Zakopane, Pięć Stawów, Dom bez adresu, Topr, żeby inni mogli przeżyć, Topr, nie każdy wróci. Zapraszamy o godzinie 15. Myślę, że to będzie inspirujące spotkanie. O godzinie 16 spotkanie autorskie z Grzegorzem Piątkiem, pisarzem, publicystą, krytykiem z wykształcenia architektem, autorem książki Gdynia Obiecana, Miasto Modernizacja 1920-1939, za którą zdobył Nagrodę Nike Czytelników w 2023 roku. Jest też twórcą biografii legendarnego prezydenta stolicy, Senator, kariera Stefana Starzyńskiego, za którą otrzymał Nagrodę Literacką Miasta Stołecznego Warszawy oraz obsypana nagrodami książka Najlepsze Miasto Świata, Warszawa w odbudowie 1944-1949. O godzinie 17 wraz z Michałem Szulimem zapraszamy na egzotyczną podróż do Korei Południowej. Michał Szulim jest autorem książek podróżniczych, wokalistą, gitarzystą, kompozytorem i autorem tekstów w zespole Plateau. Po godzinie 18 odbędzie się właśnie koncert zespołu Plateau. Od Grechuty do Koena, łączącego właśnie muzykę alternatywną z poetyckimi tekstami. Prawdziwą okazją dla wielbicieli Eryka Lubosa będzie spotkanie z aktorem o godzinie 19. Eryk Lubos co prawda będzie i w piątek, i w sobotę, ale spotkanie odbędzie się w sobotę właśnie o godzinie 19. Eryk Lubos wystąpił w takich produkcjach jak Wołyń Wojciecha Smarzowskiego, Drogówka, Róża, Dom Zły, a także Agnieszki Holland i Jana Jakuba Kolskiego. Jest laureatem prestiżowych nagród filmowych i teatralnych. Jest to zresztą aktor bardzo charakterystyczny i bardzo lubiany w towarzystwie publiczności zwłaszcza. Finałem tegorocznych targów będzie koncert muzyczny Skytech, który jest zaplanowany na godzinę 20. To polski DJ, producent muzyki elektronicznej, twórca, który zaprezentuje nam dźwięki o energicznym, klubowym charakterze.

0: Oczywiście program jest dostępny na stronach Urzędu Miasta, Biblioteki, a także w mediach społecznościowych. Chciałabym także poinformować, że w trakcie targów Państwo będą mogli zakupić książki wybranych autorów, których tutaj wymieniłam, i zdobyć autograf. Myślę, że to jest jedyna okazja, żeby porozmawiać z autorami, zdobyć autograf, zrobić sobie wspólne zdjęcie. Także serdecznie Państwa zapraszam. Myślę, że program jest dostosowany do potrzeb i tych młodszych uczestników, i tych starszych. I każdy znajdzie coś dla siebie. Serdecznie Państwa zapraszam i życzę nam wszystkim udanej pogody.
1: Mówi Małgorzata Chmielewska z Chełmskiej Biblioteki Publicznej. A za chwilę jedna propozycja na początek czerwca, a druga na lipiec. Co to będzie? Usłyszycie już za chwilę.
2: Bonton Radio i wszystko gra.

0: Podaj dalej. Przewodnik kulturalny po naszym regionie.
1: Zapraszam, Monika Łupkowska. Gorzków coraz częściej przyciąga uwagę organizowanymi wydarzeniami. W najbliższych miesiącach ma propozycje dla miłośników sportu oraz dla fanów mocniejszych brzmień.
2: Witam serdecznie, nazywam się Anna Kot, jestem referentem do spraw promocji i kultury w gminie Gorzków i mam przyjemność zaprosić Państwa na bieg Jana III Sobieskiego. W imieniu Pana Wójta serdecznie wszystkich Państwa zapraszam na nasze wyjątkowe sportowe wydarzenie, które połączy aktywność fizyczną, piękne krajobrazy i lokalną gościnność. Na uczestników czekać będzie 10-kilometrowa trasa prowadząca przez malownicze tereny gminy Gorzków, wśród pól, lasów i przepięknych widoków, które z pewnością zachwycą każdego miłośnika biegania i natury. Bieg będzie doskonałą okazją, by sprawdzić swoje możliwości, poczuć sportowe emocje i spędzić aktywnie czas w wyjątkowej atmosferze naszej gminy. Organizatorem wydarzenia jest gmina Gorzków, a ogromnego wsparcia udzielają nam tak

0: że koła gospodyń wiejskich z terenu gminy Gorzków, które zadbają o to, aby nikt z Gorzkowa nie wyjechał z pustym brzuchem. Na uczestników i gości będą czekały również regionalne przysmaki, domowe wypieki i pyszne lokalne potrawy. Podobnie również jak w roku ubiegłym, pamiątkowe gliniane medale stworzone zostaną przez dzieci ze szkoły podstawowej imienia Jana III Sobieskiego w Gorzkowie pod okiem pani Martyny Gielety, rękodzielniczki z naszej gminy, która w swoim glinianym spichlerzu tworzy prawdziwe cudeńka. Nasz bieg to jednak nie tylko sport, to również wspólne święto mieszkańców, rodzin i wszystkich sympatyków aktywnego stylu życia. Więc nie czekajcie Państwo, zapiszcie się już dziś i dołączcie do naszego wyjątkowego wydarzenia w Gorzkowie. Szczegóły oraz zapisy dostępne są na naszym fanpage'u Biegu Jana III Sobieskiego w Gorzkowie, a zaznaczam, że zostały już nam ostatnie wolne miejsca. Do zobaczenia 7 czerwca na starcie Biegu Jana III Sobieskiego w Gorzkowie. 11 lipca zapraszamy Państwa do Gorzkowa na wyjątkowe muzyczne wydarzenie, festiwal Mocne Brzmienia w Kraszczadach. Przed nami wieczór pełen rockowej energii, mocnych gitarowych riffów i koncertów na żywo. Na scenie wystąpią nasz lokalny zespół, którego tak naprawdę żaden gatunek muzyki nie przestraszy. Zgrani chłopcy, Oaks of Uppsala, młody duchem zespół ze Świdnika z bardzo imponującym doświadczeniem. Będzie zespół Madstone. Grali u nas na pierwszej edycji naszych Mocnych Brzmień, a w tym roku zaprezentują swoją nową płytę. Będzie zespół Coaches z liderem Pawłem Małaszyńskim, którego chyba nie muszę nikomu przedstawiać, a gwiazdą naszego koncertu będzie zespół Corruption, nominowany w tym roku do Nagrody Fryderyki w kategorii Album Roku Medal. Koncert będzie doskonałą okazją, aby wspólnie poczuć atmosferę prawdziwego rockowego grania i spędzić letni wieczór przy świetnej muzyce. Wstęp na koncert jest całkowicie bezpłatny. Serdecznie zapraszam mieszkańców całego regionu i wszystkich fanów Mocnych Brzmień.
1: Kraszczady stają się też marką turystyczną, która zaczyna przyciągać coraz więcej gości do naszego regionu. Powodem ku temu jest też otwarcie sezonu turystycznego w Biłgoraju.
2: Rafał Kamieniecki, jestem zastępcą dyrektora w Departamencie Promocji Sportu i Turystyki w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego. To już jest druga edycja otwarcia sezonu turystycznego pod nazwą Biłgoraj Lubelskie Flow, otwarcie sezonu turystycznego 2026. Wspólnie oczywiście otwieramy to z miastem Biłgoraj i Lubelską Organizacją Turystyczną. Widzimy się właśnie 16 i 17 maja. Spotykamy się nad Zalewem Bojary. 16, czyli w sobotę, potem będziemy zaczynali piosenką turystyczną od godziny 19. Kulminacja programu przypada na niedzielę i tu będzie się dużo działo, jeżeli chodzi o wydarzenia turystyczno-sportowe. Będzie to rajter rowerowy, kajaki, yoga, zwiedzanie z przewodnikiem, różnego rodzaju konkursy, no i oczywiście mnóstwo atrakcji dla całej rodziny. Też wieczorem na scenie wystąpią Jam i Skolm i Woners. Serdecznie zapraszamy. Muszę też wspomnieć tutaj o strefie wystawców, o organizatorów turystycznych. Tu będzie można się na pewno zapoznać z ofertą turystyczną województwa lubelskiego. Też będzie strefa stoisk z produktami regionalnymi. Wszyscy najmłodsi i seniorzy znajdą coś dla siebie.
1: Także jak widzicie i słyszycie, coraz więcej jest tych wydarzeń w naszej okolicy. Dlatego zachęcam do wzięcia w nich udziału. Każdy na pewno znajdzie coś dla siebie. A tymczasem miłego weekendu i do usłyszenia. Cześć!
3: Reklama. Szukasz swojego miejsca w Chełmie? A może chcesz sprzedać nieruchomość bez stresu i zgadywania? Biuro Nieruchomości Adea. Lokalne biuro, które naprawdę zna ten rynek. Pomagamy sprzedać skutecznie, kupić bezpiecznie i przejść przez cały proces krok po kroku. Chełm, Lwowska 24 w Galerii Atelier. Telefon 577 877 004. Adea, twoja nieruchomość w dobrych rękach.
4: Dwujęzyczne przedszkole i żłobek Montessori to tu. Dziecko rozwija swoje umiejętności w przyjaznym i stymulującym środowisku. Szanujemy indywidualność pociech. Zajęcia angielskiego, sportowe i muzyczne. Przedszkole i żłobek to tu. Chełm, ulica Szymanowskiego 8. Zaprasza organ prowadzący. Spółdzielnia socjalna Dębowy Las. Telefon 798 232 543.
5: Doradzamy, sprzedajemy i instalujemy od lat, a grono zadowolonych klientów wciąż rośnie. Saniterm. Hurt i detal artykułów techniki grzewczej, instalacyjnej i sanitarnej. Duży wybór, rabaty i najlepsi fachowcy. To nas wyróżnia. Hurtownia hydrauliczna Saniterm. Chełm Okrzowska 39. www.saniterm.info.pl. Saniterm. Dobrze trafiłeś.
6: Już 22 i 23 maja plac imienia Edwarda Łuczkowskiego w Chełmie zamieni się w prawdziwe święto książki. Zapraszamy na największe wydarzenie literackie w regionie. Piąte chełmskie targi książki. Dwa dni spotkań z wybitnymi twórcami literatury i filmu. W programie między innymi Jakub Żulczyk, Bartłomiej Topa, Eryk Lubos, Andrzej Pilipiuk, Beata Sabała-Zielińska, Grzegorz Piątek, Grażyna Wolszczak, Jerzy Zelnik. Koncerty muzyczne, zespół Plateau, Skytech, spektakle dla dzieci oraz wyjątkowe atrakcje dla całych rodzin. Nie zabraknie emocji, inspiracji i dobrej literatury. Piąte chełmskie targi książki. 22 i 23 maja. Chełm, plac Łuczkowskiego. Start od godziny 10. Szczegóły na stronie internetowej biblioteki oraz w mediach. Do zobaczenia. Zaprasza Biblioteka i Miasto Chełm.
7: Reklama. Słuchacie Ponton Radio. Let me tell you.

0: No.
1: Deszczowy weekend. Niżgęłęcki zepsuje nam pogodę na kilka dni. Cztery polskie satelity wojskowe są już w pełni gotowe do pracy. W Tatrach zaczyna się remont drogi nadmorskie Oko. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Przed nami bardzo deszczowy czas, a to z powodu niżu genueńskiego. W kolejnych dniach lokalnie może dochodzić do podtopień. Niż kieruje się do nas z południowego zachodu, mówi Agnieszka Prasek, rzeczniczka IMGW.
2: Przez południe, po centrum, po północ Polski. No i faktycznie przyniesie lokalnie intensywne opady deszczu. Do tego porywy wiatru do 80 km na godzinę, burze i lokalnie opady gradu.
1: Lokalne ulewy nie poprawią wcale sytuacji z suszą hydrologiczną, bo opady szybko spłyną do rzek i kanalizacji, a nie głęboko w ziemię. Wojsko odebrało symboliczne klucze do systemu satelitów rozpoznawczych. Na orbicie są już cztery wojskowe satelity, są w pełni zdolne operacyjnie. Do końca roku Polska wyśle w kosmos kolejnych 5 satelitów. Będą z dużą dokładnością obserwować Ziemię, zbierać dane i obraz w dzień, w nocy, bez względu na pogodę. Celem może być obserwacja baz wojskowych w Rosji, mówi wiceminister obrony Cezary Tomczyk.
3: Obrazowanie satelitarne z punktu widzenia wojska to przygotowanie do zbudowania świadomości sytuacyjnej, jak wygląda ewentualne zagrożenie. Po to, żebyśmy mogli dzień po dniu, godzina po godzinie mieć świeże informacje, jak wygląda nasze otoczenie.
1: System satelitów uzyskał pełną gotowość w rekordowym czasie 12 miesięcy. Będą utrudnienia dla turystów w Tatrach. Od poniedziałku drogowcy zamykają drogę do Morskiego Oka. Rozpocznie się remont jezdni, który potrwa prawie miesiąc. Prace będą prowadzone etapami, mówi Tomasz Zając, przewodnik z Tatrzańskiego Parku Narodowego.
4: Od najbliższego poniedziałku, 18 maja, nie będą kursowały e-busy, nie będą jeździły konie do Morskiego Oka. To jest ten pierwszy tydzień prac. Natomiast po weekendzie tu już będą większe utrudnienia. Będzie zamknięta całkowicie, łącznie z pierwszymi droga na odcinku Łysa Polana, wodogrzmoty Mickiewicza.
1: Do Morskiego Oka będzie można dojść szlakiem z wierzchu Porońca przez Rusinową Polanę, ale to trasa dłuższa o 2 godziny od standardowej drogi z Palenicy Białczańskiej. W Anglii dziś piłkarskie święto, finał krajowego pucharu. Chelsea, Londyn zagra z Manchesterem City. Mecz oczywiście na Wembley, początek o 16.00.

0: Flash. Skrót lokalnych informacji.
1: Jarek Hołota, zapraszam. Chełmski Legion Honorowych Dawców Krwi oraz 19. Nadbużańska Brygada Obrony Terytorialnej rozpoczynają wspólne działania. Na mocy porozumienia powstał nowy nadbużański oddział Legionu HDK, który ma integrować środowiska mundurowe i cywilne wokół idei honorowego krwiodawstwa oraz działalności społecznej i patriotycznej. Nowo utworzony oddział połączy doświadczenie cywilnych krwiodawców i żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej. Jak podkreślają organizatorzy inicjatywy, celem współpracy będzie nie tylko promocja honorowego oddawania krwi, ale również organizacja wydarzeń patriotycznych, edukacyjnych oraz społecznych skierowanych do mieszkańców regionu. Choć nadbużański oddział Legionu HDK funkcjonować będzie jako oddział mundurowy, jego działalność ma mieć charakter otwarty. Do współpracy zapraszani są krwiodawcy wszystkich służb mundurowych, organizacje społeczne, instytucje publiczne oraz osoby prywatne, które chcą angażować się w działania na rzecz lokalnej społeczności. Lubelszczyzna oficjalnie wchodzi w nowy rok turystyczny, a sercem tegorocznych obchodów stanie się Biłgoraj. Dziś nad Zalewem Bojary odbędzie się druga edycja wydarzenia Biłgoraj Go Lubelskie Flow. Samorząd województwa lubelskiego, miasto Biłgoraj oraz Lubelska Regionalna Organizacja Turystyczna łączą siły, by w radosnej i aktywnej atmosferze zaprezentować potencjał wypoczynkowy regionu.
2: 16, czyli w sobotę, będziemy zaczynali piosenką turystyczną od godziny 19. Kulminacja programu przypada na niedzielę i tu będzie się dużo działo, jeżeli chodzi o wydarzenia turystyczno-sportowe. Będzie to rajd rowerowy, kajaki, yoga, zwiedzanie z przewodnikiem, różnego rodzaju konkursy, no i oczywiście mnóstwo atrakcji dla całej rodziny. Też wieczorem na scenie wystąpią Jam i Skolm i Woners. Serdecznie zapraszamy. Muszę też wspomnieć tutaj o strefie wystawców, o organizatorów turystyki. Tu będzie można się na pewno zapoznać z ofertą turystyczną województwa lubelskiego. Też będzie strefa stoisk z produktami regionalnymi. Wszyscy najmłodsi i seniorzy znajdą coś dla siebie.
1: Mówi Rafał Kamieniecki z Urzędu Marszałkowskiego. Patronat nad wydarzeniem sprawuje Radio Bonton i Super Tydzień.
3: Sponsorem programu jest Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów Speedcar. Chełm, ulica Kolejowa 38 przy stacji BP.
4: Płynie do nas niż genueński, właściwie już wpływa. Skoro genueński, no to z południa, a więc i na południu Polski najbrzydziej dzisiaj. Padać może prawie w całym kraju, możliwe także burze. A temperatura od 13 do 17 stopni. Jutro będzie niewiele więcej, może do 20.
3: Sponsorem programu jest Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów Speedcar. Chełm, ulica Kolejowa 38 przy stacji BP.

0: Reklama.
1: Ecotaxi Chełm. Wybierz najlepsze taksi w mieście. Komfortowy i przede wszystkim bezpieczny przejazd z polskim kierowcą Ecotaxi, który zna Chełm jak własną kieszeń. Zadzwoń i zamów już teraz. 82 540 80 00. Ecotaxi. Zawsze tam, gdzie ty.
2: Domowe jedzenie, kawa, herbata i dobra atmosfera w jednym miejscu. Nowo otwarta Akademia Smaku Słowianka zaprasza. Chełm Pocztowa 54B, tuż obok Pans. Obiady dnia, pierogi, kopytka, naleśniki, kanapki, sałatki i inne smakołyki. Do tego świeże ciasta i drożdżówki na słodko i na słono. Na miejscu lub na wynos. Akademia Smaku Słowianka, Chełm Pocztowa 54B. U nas każdy znajdzie coś dla siebie. Zapraszamy również do sklepu firmowego przy ulicy Szymanowskiego 7 w Chełmie.
3: Inspira nie tylko Cię zainspiruje, ale również da Ci pomysł na Twoją nową łazienkę. Największy salon łazienek w Chełmie Inspira zaprasza i oferuje wszystko do Twojej nowej łazienki. Płytki i armaturę w szerokim wyborze oraz bezpłatny profesjonalny projekt. Przyjdź, zobacz gotowe ekspozycje. U nas każdy znajdzie coś dla siebie. Salon łazienek Inspira Chełm, Aleja 3 Maja 26, obok Wendo Parku.
4: Nie marznij. Składy opału u Buczka Chełm Podgórze 36. Telefon 887 50 51 50. Oraz w Stołpie 31. Telefon 794 318 020. Zapraszają po opał autoryzowany sprzedawca PKW Węgiel z polskich kopalni. Orzech, kostka, groszek i pelet dostępne od ręki. Gwarantowana jakość, transport, super cena i fachowe doradztwo. Zadzwoń lub przyjedź już dziś. Składy opału u Buczka Chełm Podgórze 36 i Stołpie 31. Dla stałych klientów rabaty.
5: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Od soboty w sklepie i na Lidl.pl. Robot koszący Parkside, sterowany za pomocą aplikacji. Aż 400 zł taniej. 1199 zł. Najniższa cena z 30 dni. 1599 zł.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Niepowtarzalne wydarzenie w tym roku. Zastanawiasz się, co to może być? To dzień otwartych drzwi jedynego w Chełmie branżowego centrum umiejętności w dziedzinie mechatroniki. Przyjdź, zobacz, poznaj nowoczesną bazę szkoleniową. Robotyka, automatyka, inżynieria mechaniczna to przyszłość nauki i przemysłu. Zaplanuj z nami swoją karierę zawodową. Skorzystaj z bezpłatnych szkoleń dla uczniów, studentów i dorosłych. Dzień otwartych drzwi w BCU Chełm to zwiedzanie pracowni, pokazy, konkursy i upominki. Zapraszamy w piątek 22 maja w godzinach 10-18. Branżowe Centrum Umiejętności, ulica Graniczna 2, budynek Zespołu Szkół Technicznych w Chełmie. Do zobaczenia. Przedsięwzięcie Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności w Chełmie realizowane jest w ramach konkursu utworzenia i wspierania funkcjonowania 120 branżowych centrów umiejętności finansowanego ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.
0: Reklama.
8: Bonton Radio. Weekend.

0: mama.
1: Wiosna w powietrzu. Ekscytacja w sercu. Już wiem! Przyszło natchnienie na wielkie koszenie. Zainspiruj się wiosennymi ofertami Stihl i skorzystaj z 10 lat RRSO 0% na cały asortyment. Oszczędź 650 zł przy zakupie kosiarki z dwoma akumulatorami lub wybierz kosy z atrakcyjnymi dodatkami. Promocja obowiązuje od 14 marca do 30 czerwca. Wszystko Stihlowe i do pracy gotowe. Szczegóły u autoryzowanych dealerów Stihl i na www.stihl.pl. 100 lat Stihl. Nasz jubileusz, twoje okazje.
2: Autoryzowany dealer, firma Precto zaprasza. Hełm Lwowska 13W/14 obok pawilonu Chrobry i Lubelska 82. Krasnystaw Przemysłowa 7, Auto Viva. www.precto.pl.
3: Ponad 10-letnie doświadczenie pozwala nam gwarantować jakość naszych usług. Profesjonalnie regenerujemy turbosprężarki aut osobowych, busów, ciężarówek, maszyn rolniczych oraz budowlanych. Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Czas realizacji usługi to 24 godzin. Możliwość odbioru uszkodzonej turbosprężarki od klienta na terenie całego województwa lubelskiego. Kompleksowa usługa wykonana w naszym warsztacie przedłuża gwarancję do 18 miesięcy. Centrum Regeneracji Turbosprężarek Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Telefon 505-180-770. Termomodernizacja? Czyste powietrze? Postaw na lokalną firmę. Specbud Marek Bober. Docieplenia okna, piece oraz mycie i malowanie elewacji. Znajdź nas w Super Tygodniu i Nowym Tygodniu. Specbud, ulica Dąbrowskiego 15, Rejowiec. Budujemy twoje oszczędności.
4: Kochanie, chyba potrzebujesz nowych okularów.
5: A jak się połamią albo moja wada wzroku znowu się zmieni, i co wtedy?
4: To proste. Przyjdź do Vision Express i wybierz pakiet Vision Care Plus, a w nim bezpłatna wymiana soczewek przy zmianie korekcji wzroku, możliwość wymiany pary okularów bez dodatkowych opłat i rabat 33% na okulary na start. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin programu dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
6: Podstawówka? Za kilka lat twoje dzieci same zaczną pisać swoją historię, ale już dziś możesz pomóc chronić ich przyszłość przed niektórymi nowotworami HPV zależnymi. Skorzystaj z ogólnopolskiego programu bezpłatnych szczepień przeciw HPV. Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska Spółka z o.o. jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat pana lub pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia proszę zwrócić się do swojego lekarza.
7: Chełmski Dom Kultury zaprasza na koncert 10 tenorów. Dla Ciebie, mamo. Od Presleya do Krawczyka. Od opery do gorących rytmów lat 70. i 80. 10 tenorów. 28 maja, godzina 19. Szczegóły hdk.chełm.pl. Patronat medialny, Radio Bonton i Super Tydzień Chełmski.
0: Reklama.
8: Bonton Radio. Weekend.

0: Autopromocja.
1: Promocja na fali. Promocyjna oferta Twojej firmy na radiowej fali. 3 razy dziennie, 6 dni w tygodniu. Promocja na fali. Sprawdź naszą atrakcyjną propozycję reklamową. Zapraszamy o 8.45, 12.45 i 16.45.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Gepard Serwis Stołpie 32 zaprasza właścicieli samochodów ciężarowych. Specjalizujemy się w pełnej mechanice aut ciężarowych, od zaawansowanej diagnostyki komputerowej przez precyzyjną elektrykę aż po pneumatykę. Wykonujemy naprawy bieżące i profesjonalne dozory techniczne cemento-naczep. Sprawdzeni i doświadczeni mechanicy to gwarancja dobrze zrobionej naprawy. Gepard Serwis Stołpie 32 przy trasie Chełm-Lublin.
3: Marzysz o pięknym wyglądzie i większej pewności siebie? Specjalista chirurgii plastycznej Agnieszka Ciepałowicz zaprasza. Szeroka oferta zabiegów estetycznych, m.in. chirurgia nosa, piersi, powiek, liposukcja, lifting twarzy, korekcja niedoskonałości, własnym tłuszczem, kwasem hialuronowym, usta, twarz, piersi, pośladki, zabiegi zmian skórnych, nowotworowych, nici, stymulatory, odmładzanie laserem, terapię blizn, botox. Dentado, Chełm, Rejowiecka 115 i 117. Rejestracja pod numerem 82 565 34 32 i 512 835 211. Pełna lista zabiegów na www.dentado.pl.
4: Kazex to kompleksowe zaopatrzenie zakładów pracy w odzież roboczą i środki czystości. W ofercie firmowe ubrania Brixton, odzież przeciwdeszczowa, gumowce, ochronniki słuchu i maski przeciwpyłowe. Ponadto taśmy samoprzylepne, maskujące, ostrzegawcze i folia stretch. Oferta specjalna. Czyściwo bawełniane, makulaturowe oraz środki do dezynfekcji. Zapraszamy. Kazex, Chełm, ulica Wierzbowa 3. Dojazd od ulicy Rejowieckiej. Telefon 82 565 64 39.
5: Chełmskie Centrum Terapii i Rozwoju SELF oraz Fundacja Rozwoju Psychospołecznego SELF zaprasza do skorzystania z bogatej oferty porad doświadczonej kadry psychiatrów, dietetyka klinicznego oraz usług pielęgniarskich. W ramach terapii ozonowej prowadzimy saunoterapię, ozonoterapię i tlenoterapię. Oferujemy kroplówki elektrolitowe, nawadniające, oczyszczające i odtruwające, detoks alkoholowy. Ponadto pijawki lekarskie jako naturalny sposób leczenia. Szczegóły oferty na www.selfcentrum.pl. Bliższe informacje pod numerem telefonu 608-100-676. Oferujemy także zabiegi pielęgniarskie w domu pacjenta.
0: Reklama. Autopromocja.
1: Promocja na fali. Promocyjna oferta Twojej firmy na radiowej fali. 3 razy dziennie, 6 dni w tygodniu. Promocja na fali. Sprawdź naszą atrakcyjną propozycję reklamową. Zapraszamy o 8.45, 12.45 i 16.45. Autopromocja.
6: Bond.

0: Reklama.
1: Czas na beauty rewolucję w Chełmie. Laser Point Agnieszka Jędruszczak zaprasza na epilację laserową oraz usuwanie tatuażu najnowocześniejszym laserem pikosekundowym. Szybciej, skuteczniej i bezpieczniej niż myślisz. Marzysz o profesjonalnej stylizacji rzęs z analizą oka? Beauty Boss Patrycja Leus to niestandardowe i awangardowe stylizacje rzęs dobrane indywidualnie do Twojego spojrzenia. Chełm Popiełuszki 11, pierwsze piętro. Umów się już dziś. 789-365-355.
2: Wyobraź sobie życie, w którym wszystko masz pod ręką. Via Połaniecka to nowa inwestycja.

0: Inwestycja w idealnym miejscu dla rodzin. W zasięgu kilku kroków żłobek, przedszkole i szkoła oraz basen, korty, boiska, park i sklepy. Koniec z porannym stresem i korkami. Taka właśnie jest lokalizacja nowej inwestycji Via Połaniecka. Przedsprzedaż ruszyła, tylko teraz rabat 500 zł za metr kwadratowy. Ceny już od 8700 zł za metr kwadratowy. Promocja ograniczona czasowo. Sprawdź szczegóły na www.k4t.pl albo zadzwoń 736 357 737.
1: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
2: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
1: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
3: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 4. Olej rzepakowy Lewiatan, jedynie 3,99 za sztukę przy zakupie 2.
1: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie.
3: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
4: W pracy, w domu, w rytmie dnia. Spotkaj się z nami na 104,9 FM. Newsy, goście i twoja muzyka.
5: Od poniedziałku do piątku, od 12.
6: Sponsorem programu jest obchodząca jubileusz 25-lecia Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Chełmie.
7: Co dalej z amerykańskimi wojskami w Polsce? Mamy komentarze polityków. 7% skontrolowanych ubrań i biżuterii ma niebezpieczną chemię. Miłośnicy Eurowizji, szykujcie się na wieczór. Dziś finał międzynarodowego konkursu. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Politycy komentują zamieszanie ze wstrzymaniem rotacji części wojsk amerykańskich do Polski. Informacje o tym, że USA odwoła wysłanie 4000 żołnierzy, nie są sprawdzone, twierdzi Alvin Gajadur z Kancelarii Prezydenta.
8: Dopiero jak będzie do końca wiadomo, o co chodzi, to wtedy strona Kancelarii Prezydenta będzie mogła się zaangażować w negocjacje, w rozmowy ze stroną amerykańską.
7: Wierzę w to, że Trump wcale nie chce wycofać sił USA z Polski, komentuje Marek Borowski z Koalicji Obywatelskiej.
9: Mimo wszystkich zastrzeżeń do deklaracji Trumpa, które raz są wycofywane i tak dalej, uważam, że jego deklaracje dotyczące obecności wojsk amerykańskich w Polsce były serio, były publicznie, więc wydaje mi się, że to było trochę poza nim.
7: Pentagon dotąd nie przedstawił pełnych wyjaśnień dotyczących powodów decyzji o odwołaniu wysłania 4000 żołnierzy do Polski. Biżuteria i ubrania mogą być skażone chemicznie, ostrzega UOKiK. W 7% towarów skontrolowanych w ubiegłym roku wykryto przekroczenie dopuszczalnej zawartości niebezpiecznych substancji, w tym kadmu i ołowiu. Substancje te należą do metali ciężkich, które łatwo kumulują się w organizmie człowieka. Mogą wywoływać nawet nowotwory. Sprzedaż niektórych produktów została zakazana. Kontrole zawartości niebezpiecznych substancji chemicznych odbywają się cyklicznie. Dziś wieczorem wielki finał konkursu piosenki Eurowizji. Na scenie w Wiedniu zaśpiewają reprezentanci 25 krajów, wśród nich Polka. Alicja Szemplińska zaprezentuje utwór pod tytułem Prey. José Mourinho na 99,9% zostanie ponownie trenerem piłkarzy Realu Madryt, donoszą hiszpańskie media. Portugalskie piszą, że nie przedłuży kontraktu z obecnym klubem Benfiką Lizbona. Mourinho de Special One to jeden z najbardziej charyzmatycznych trenerów w futbolu, jeden z bardziej utytułowanych. Prowadził już królewskich w latach 2010-13. Odchodził w niełasce i w konflikcie z legendarnym bramkarzem zespołu Ikerem Casillasem. Niektóre kluby mnie kochają, w Hiszpanii jest inaczej. Niektórzy mnie nienawidzą, mówił na odchodne.
10: Flash. Skrót lokalnych informacji.
11: Jarek Hołota, zapraszam. Środowy poranek okazał się wyjątkowo kosztowny dla dwóch kierowców z regionu. W ciągu zaledwie kilku godzin policjanci zatrzymali dwóch mężczyzn, którzy znacznie przekroczyli dozwoloną prędkość. Obaj stracili prawa jazdy na 3 miesiące, otrzymali wysokie mandaty i pokaźną liczbę punktów karnych. To jednocześnie pierwsze przykłady stosowania nowych przepisów, które od marca tego roku zaostrzyły konsekwencje za nadmierną prędkość również poza terenem zabudowalnym. całej Polsce obchodzona będzie akcja Noc Muzeów. Po raz pierwszy biorą w niej udział również Wojsławice.
12: W Wojsławicach odbędzie się pierwsza edycja Nocy Muzeum w naszej Izbie Tradycji Ziemi Wojsławickiej. Tym samym dołączamy do Europejskiej Nocy Muzeów. O godzinie 18 zaplanowaliśmy wieczór z muzeum, czyli spotkanie dla najmłodszych. Oprócz zwiedzania z przewodnikiem będzie wiele atrakcji, takich jak poszukiwanie skarbu, rozbijanie piniaty, ale też premiera legendy o panach źródeł czy warsztaty manualne. Natomiast o godzinie 22 zaplanowaliśmy noc muzeum już dla dorosłej grupy odbiorców i na tę część zapraszamy Państwa bardzo serdecznie, zarówno mieszkańców, jak i gości. Będzie zwiedzanie z przewodnikiem, ale i chwila na indywidualne zapoznanie się z historią Wojsławic. Będzie i trochę humoru przy anegdotach wojsławickich. A wyjątkowego klimatu nocnego zwiedzania dopełni projekcja koncertu Simchy Kellera z przyjaciółmi. Warto wybrać się do Wojsławic na to wydarzenie, zwłaszcza, że nasze muzeum mieści się w dawnej synagodze, a więc w miejscu, które samo w sobie tworzy niezwykłe tło dla tego wyjątkowego spotkania z historią, sztuką i dobrą muzyką. Zapraszamy Państwa bardzo serdecznie.
11: Mówi Iwona Dawidziuk z Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Wojsławicach, a w niedzielę będzie można również zwiedzić tą miejscowość z przewodnikiem. Zbiórka uczestników przewidziana jest na godzinę 14 przed ratuszem w Wojsławicach.
4: Dobrej pogody życzy sponsor, firma MKSA. Twój dobry sąsiad. Program sponsoruje stacja kontroli pojazdów i serwis tachografów cyfrowych AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
7: Nie najlepsza pogoda dziś do grillowania, może padać, miejscami burze i chłodno, od 13 do 17 stopni. Płynie do nas Niżgen Łęcki, który przynosi gwałtowną pogodę, jutro nie będzie lepiej, podobnie. A i poniedziałek też może być deszczowy, więcej słońca chyba dopiero od wtorku.
4: Prognozę pogody sponsoruje firma MKSA. www.ekomk.com.pl. Program sponsoruje stacja kontroli pojazdów i serwis tachografów cyfrowych AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
13: Reklama 104,9.

0: Weekendowa dawka uśmiechu na wymagające czasy. Pozytywka w radiu Bon Ton. Zaprasza Janek Zieliński.
1: 136 dzień roku, 20 tydzień roku. A to oznacza, że zaczynamy kolejną pozytywkę w Radiu Bon Ton. 16 maja, sobota. Witam Was na 104,9 FM. Janek Zieliński, uśmiechnięty od ucha do ucha. Witam Was wszystkich na naszej antenie do godziny 14 mniej więcej. Oczywiście dzisiaj jestem z Wami. Dzisiaj historia z maila. Kochani, bowiem dostałem niedawno całkiem ciekawego maila o całkiem ciekawym przypadku, który myślę idealnie się nadaje do pozytywki. Jak z czegoś złego zrobić coś dobrego w tym przypadku. Mowa o zdrowiu, tak trochę zajawię ten temat. Oczywiście, jeżeli Wy macie jakieś swoje historie, swoje zajawki, piszcie śmiało na naszą skrzynkę radiobonton@radiobonton.pl, na mojego maila j.zieliński@radiobonton.pl. Czujcie się zaproszeni, kochani. Tymczasem na początek kartka z kalendarza. Andrzej, Szymon oraz Adamina. Te osoby dzisiaj obchodzą imieniny. Mam nadzieję, że Adamina to jest mina uśmiechnięta. Z kolei jeszcze mamy nietypowe święta. Święto Straży Granicznej. Kłaniam się, dziękuję Wam za Waszą służbę. Mamy też Dzień Wolnej Kultury. To chyba dlatego dzisiaj ta noc muzeów. Właśnie, żeby ta kultura była jak najbardziej dostępna, ale bynajmniej niewolna. Znaczy, no wolna może też być w sumie, bo to niezależnie od tego, jakie tempo, czy wolne, czy szybkie przechodzenia po muzeach. Mamy także Światowy Dzień Światła i pragnę Was oświecić, że mamy jeszcze Dzień Whisky, Dzień Pokojowego Współistnienia, no i też Światowy Dzień Siania Dyni w miejscach publicznych. Niedawno mieliśmy, chyba nawet w zeszłym tygodniu, święto partyzanckiego sadzenia słoneczników w przestrzeni miejskiej, czy coś takiego. Także tak a propos. Została nam jeszcze notka historyczna a propos tego, co się wydarzyło tego dnia. W 1929 odbyła się pierwsza gala wręczenia statuetek Amerykańskiej Akademii Filmowej. Dzisiaj znamy to wydarzenie jako Oscary. W 1966 roku The Beach Boys wydali krążek Pet Sounds. W 1975 premiera miał kultowy serial 40-latek, natomiast w 1983 roku ukazał się nie mniej kultowy film pod tytułem Wielki Szu. Także to na początek, za chwilę oczywiście pozytywny serwis pozytywki, także zostańcie z nami w Radiu Bon Ton.
0: Bon Ton Radio na 104,9 FM.

0: pierwszego kilometra. A teraz wszystkie modele Omoda i Jayku z wysokim rabatem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP za jedyne 1 zł każde. Omoda Jayku. Styl, który się opłaca.
1: Nie czekaj, przejdź już dziś do salonu na Kraśnickiej 27 w Lublinie. GG Auto Lublin. Jedyny autoryzowany dealer Omoda i Jayku w regionie. GG Auto.

0: świata i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
2: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
3: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
4: Jeszcze tylko dzisiaj w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 lat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Już 22 i 23 maja plac imienia Edwarda Łuczkowskiego w Chełmie zamieni się w prawdziwe święto książki. Zapraszamy na największe wydarzenie literackie w regionie. Piąte chełmskie targi książki. Dwa dni spotkań z wybitnymi twórcami literatury i filmu. W programie między innymi Jakub Żulczyk, Bartłomiej Topa, Eryk Lubos, Andrzej Pilipiuk, Beata Sabała-Zielińska, Grzegorz Piątek, Grażyna Wolszczak, Jerzy Zelnik. Koncerty muzyczne, zespół Plato, Skytech, spektakle dla dzieci oraz wyjątkowe atrakcje dla całych rodzin. Nie zabraknie emocji, inspiracji i dobrej literatury. Piąte chełmskie targi książki. 22 i 23 maja. Chełm, plac Łuczkowskiego. Start od godziny 10. Szczegóły na stronie internetowej biblioteki oraz w mediach. Do zobaczenia. Zaprasza Biblioteka i Miasto Chełm.
7: Reklama. Bonton Radio. Weekend.

0: Tak więc w pozytywce czas na pozytywny serwis na 104.9 FM. Janek Zieliński, zapraszam. Niedawno mogliście słyszeć o kolejnej premierze filmowej realizowanej przez MDKF Illusion, który działa przy drugim liceum ogólnokształcącym imienia Cypriana Kamila Norwida w Krasnym Stawie. Klub otrzymał wyróżnienie za inicjatywę artystyczną na gali Szkoła Innowacji, a sam Norwid otrzymał tytuł Lidera Innowacji 2026. Oczywiście serdecznie gratulujemy.
1: Pozytywka w Radiu Bon Ton.
0: Dzisiaj w całym kraju odbędzie się Noc Muzeów. Będzie można po godzinach za darmo zwiedzić wiele placówek. U nas swoje drzwi otworzył Muzeum Ziemi Chełmskiej, Muzeum Regionalne w Krasnym Stawie. Pierwszy raz Noc Muzeów będzie można, że tak powiem, w niej uczestniczyć w Wojsławicach. I o tym wszystkim na przestrzeni ostatnich dni mówiła Monika Łupkowska w programie Bliżej Kultury. Zapraszam Was do zapoznania się z tymi odcinkami na radiobontum.pl. Możliwe, że Unia Europejska zadecyduje o zakazie chowu klatkowego kur. Oczywiście zakazać czegoś jest łatwo, natomiast rolnicy są grupą, która chętnie protestuje. Dlatego w planach jest bardziej zachęcenie rolników, na przykład dopłatami, które pomogłyby im zmienić sposób hodowli. Także może się okazać, że to dobry układ, kurcze.
1: Pozytywka w Radiu Bon Ton.
0: Przenosimy się do Szubina w województwie kujawsko-pomorskim. Do 80-latki zadzwonił telefon. Jej wnuczek miał spowodować wypadek. Oszustwo na wnuczka. Klasyka. Seniorka się zorientowała i przy pomocy sąsiadów uknęła intrygę. Podczas gdy wezwano służby, to babcia przygotowała torbę pełną starych gazet, po którą zgłosił się 17-latek, następnie zatrzymany przez policję. Chcieliście wykiwać babcię, a to babcia wykiwała was. Nie wiem, czy kojarzycie, Henry Cavill, popularny hollywoodzki aktor, jest wielkim fanem uniwersum Warhammera 40 tysięcy, gdzie roboludzie biją się z roboorkami. Figurki, RPG i tak dalej. Zresztą aktor produkuje serial z tego świata, ale teraz Cavill przyjechał do Polski, kręci tutaj remake Nieśmiertelnego. Znalazł czas, by spotkać się z lokalsami i tam zjawił się właściciel lokalnego sklepu z figurkami, który przyniósł aktorowi zestaw właśnie z Warhammera. Tej radości na twarzy Cavilla nie odda, słuchajcie, żaden opis. Mogę to jedynie próbować swoją ekspresją. Dam wam obrazek w artykule pod dzisiejszą pozytywką, ale no niesamowita sprawa. Jak mało trzeba, by z faceta wyciągnąć tego ucieszonego małego nerda.

0: Reklama.
1: Uwaga, ósmoklasiści. Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Okrzowie w nowym roku szkolnym prowadzić będzie kształcenie na kierunkach technik mechanizacji rolnictwa i agrotoniki, technik weterynarii, technik żywienia i usług gastronomicznych, mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych oraz na kwalifikacyjnych kursach zawodowych. Zapewniamy bezpłatny kurs prawa jazdy kategorii B i T w wybranych zawodach. Bezpłatny dowóz uczniów klas pierwszych do szkoły, liczne stypendia, 2-3-osobowe pokoje w internacie z opłatą wyłącznie za wyżywienie. Szczegółowe informacje na zskr.okrzow.edu.
2: Nowa hybryda Chery Tiggo 4. Nie wymaga ładowania, spala tylko 5,3 litra na 100 km i ma zasięg do 950 km. Powiedz
3: Hello Chery
2: i odkryj technologię, która ułatwia jazdę. Tiggo 4 Hybrid już od 95 900 zł.
4: Samochody dostępne od ręki z atrakcyjnym finansowaniem i promocyjnym ubezpieczeniem na 2 lata. Odwiedź salon Chery GG Auto przy ulicy Mełgiewskiej 9FA w Lublinie.
5: W domu weselnym za Borkiem była moja studniówka. Tam również z Andrzejem zorganizowaliśmy nasze wesele. A 2 tygodnie temu odbyły się chrzciny naszego Michasia. Zawsze byliśmy zadowoleni z obsługi i bardzo dobrego jedzenia. A ty jaką imprezę chcesz zorganizować w domu weselnym za Borkiem?
6: Dom weselny za Borkiem. Chełm, ulica Hrubieszowska 135. Telefon 785 701 066. Uwaga, posiadamy wolne terminy weekendowe jeszcze w tym roku.
7: Recepta na udany dzień?
8: Przeboje i dobre śniadanie. Dzień dobry, mówimy Wam już o 7 rano.
7: Bonton na dzień dobry od poniedziałku do piątku w Twoim radiu.
9: Sponsorem programu jest Top Boot Plus. Chełm, ulica Podgórze 45. Dystrybutor elektronarzędzi Milwaukee.
10: Sponsorem programu jest Bieluch. Dobry duch zdrowego śniadania.
0: Reklama.
11: Bonton Radio. Weekend.

0: Kochani, co dobrego słychać dzisiaj w Pozytywce. Nie wiem, czy pamiętacie, jakiś czas temu mieliśmy okazję tutaj gościć członkinię grupy Paparazzi z chełmskiego Młodzieżowego Domu Kultury, który organizuje konkurs fotograficzny dla młodzieży Zatrzymani w codzienności. Taka informacja, ten konkurs został przedłużony do 24 sierpnia i w ramach przypomnienia tutaj właśnie o tym, co wtedy mogliśmy usłyszeć o tym konkursie, na czym on polega i jak się tam można zgłaszać.
1: Nasz właśnie tytuł, Zatrzymani w codzienności, odnosi się też do tego zatrzymania chwili, co dla nas jako grupy jest jednak tym fundamentem w robieniu zdjęć. Także myślę, że jest to taki fajny temat do fotografowania i pokazania chwili.
2: Jeżeli chodzi o temat, to faktycznie dziewczyny same wybrały taką tematykę, miały różne pomysły na to, ale uważam, że dokładnie tak jak Emilka powiedziała, to jest kwintesencja fotografii, a przede wszystkim ona może dotyczyć różnej tak naprawdę tematyki w naszej fotografii, czyli od portretu, od przyrody, no tak naprawdę możemy wszystko włożyć tutaj.
3: Konkurs skierowany do osób w wieku 14-19 lat z województwa lubelskiego.
1: Prace można odsyłać do 7 maja. Konkurs jest bezpłatny, a zdjęć można przesłać 4.
4: Wszelkie szczegółowe informacje są dostępne na stronie mdkhelm.pl, czyli na stronie organizatora.
5: Zapraszamy serdecznie!
6: Pozytywka w Radiu Bon Ton.
0: No to teraz przejdźmy sobie do dialogu wewnętrznego. I tak, zebraliśmy się tutaj, bo mamy dyskusję do Bulwersa, tak? W sensie mamy pytanie do niego, tak chłopaki?
7: No tak się składa, tak, bo tak w sumie pomyślaliśmy sobie.
8: Może zaczyna się.
9: Bulwers, czy ty nie jesteś ferrofluidem?
7: Czym? No bo wiesz co, bo tak sobie googlałem jakieś tam, znaczy googlałem, no lukałem sobie tam przez jakieś rzeczy w TikToku i znalazłem taki, taki, jakby to powiedzieć, taką czarną maź podobną do ciebie i ona w reakcji na muzykę sobie podskakiwała. Co ty mi chcesz sugerować od razu? Czy ty kiedyś sprawdzałeś, czy jesteś jakby
9: reaktywny na muzykę?
7: O właśnie, a wiecie co? Nie wiemy? No właśnie, to nieważna sprawa.
0: Nie no, Bulwers, nie bądź taki, no. Poczekaj, wiesz co, ja coś może puszczę. Czekaj, daj mi chwilę.
7: No ale nie ma takiej potrzeby, absolutnie ty. Ale co ty robisz? O Jezu, ej, czekaj.
9: Ty, on skacze.
7: Ty, normalnie ty skaczesz, ty gościu. Ale to fajnie reaguje. No to nie jest śmieszny, chłopaki.
0: No, muszę przyznać, że szkoda, że widzowie tego nie widzą, znaczy słuchacze. Ale jest to faktycznie całkiem zabawne. Czekaj, dobra, włącz tą muzykę. Kochani, także odkryliśmy tutaj sekrety Bulwersa. Nie no, nie denerwuj się. Wszystko z sympatii.
7: Jest.
0: Dobra, kochani, my za chwilę słyszymy się w dzisiejszej rozmowie w Pozytywce, także zostańcie z nami w Radiu Bon Ton. No i zapraszam oczywiście.
6: Słuchacie Bon Ton Radio.

0: weekendowa dawka uśmiechu na wymagające czasy. Pozytywka w radiu Bon Ton. Zaprasza Janek Zieliński.
1: Kochani, witam Was w Pozytywce w radiu Bon Ton. Dzisiaj mamy oczywiście w studiu naszych gości. Gości, którzy znaleźli się tutaj po tym, jak dostałem maila, żeby Was nie skłamać, 24 kwietnia dokładnie to było, dostałem maila od Patryka, który napisał dosyć długą wiadomość opisującą przypadek swój, a przede wszystkim swojej narzeczonej. I dzisiaj siedzą ze mną, jak już słyszycie, tutaj w studiu. Janek Zieliński, Radio Bon Ton, a razem ze mną są
2: Aleksandra
3: oraz Patryk, witam serdecznie.
1: Tak więc kochani, no, witajcie, bardzo mi miło Was gościć.
2: Miło.
3: Również.
1: No to myślę, że najlepiej by było, jakbyśmy sobie zaczęli od początku. Powiedziałem już, że dostałem od Was maila z historią. I jakbyśmy teraz mogli do tej historii przejść, także dlaczego tu jesteśmy, z jaką historią do nas przychodzicie?
2: Ja jestem po ogromnym wypadku, zostałam wypchnięta z 4. piętra 8 lat temu. A tutaj jeszcze mam moją miłość przy sobie. I to wszystko dzięki Patrykowi się podniosłam na nogi.
1: Dosyć tragiczna mimo wszystko rzecz, przynajmniej tak by się mogło wydawać, no bo jednak siedzisz tutaj, przyszłaś do nas przede wszystkim.
2: Zacznijmy od tego. Nogami, nie wózkiem.
1: Tak, przyszłaś do nas oczywiście z pomocą Patryka, ale jesteś tutaj z nami w studiu i, że tak powiem, dajesz świadectwo. To w takim razie może cofnijmy się do dnia, kiedy to się stało. Zostałaś wypchnięta. I pewnie zgaduję tak, że to wyglądało tak, że na dole jesteś, boli cię wszystko, ale żyjesz.
2: Nie mogłam się ruszać, ogólnie byłam wygięta jak w chińskie 8 moje ciało. No, znalazła mnie studentka, która przychodziła z psem na spacer, no, zadzwoniła po pogotowie.
1: Pogotowie cię zabiera. Co w szpitalu?
2: Śpiączka.
1: I ile to trwało?
2: Miesiąc śpiączki. I 4 miesiące na oddziale rehabilitacyjnym.
1: Ogólnie, jakie to jest w sumie doświadczenie śpiączki? Jak to jest?
2: Szczerze? Ja widziałam na przykład studio, tak mi się umaniło w głowie. Ogólnie, że jestem u aktorów.
1: Okej. Okay.
2: Tak, tak, w ogóle pojawił mi się mój nieżyjący ojczym, jak ja już miałam ponoć umierać, bo miałam umierać. Pojawił się ojczym i mówi: Ola, ty tutaj nie zostaniesz.

0: No i...
1: Bo to rozumiem, pewnie jakieś ćwiczenia ci dobili, podnosili cię.
0: Bieżnia, rowerek, stawanie.
1: Okej.
0: Okay. Jakoś tak poszło z płatka. W półtora miesiąca z wózka wstałam.
1: Podkreślmy to jeszcze raz. Wypchnięto cię z czwartego piętra.
0: Tak, tak.
1: Słuchaj, to jak ty do tego dokonałaś w takim razie? To ty, jakby lekarze ci powiedzieli, jak to się stało w ogóle? Czy to jest jakiś twój upór wewnętrzny?
0: To jest mój charakter. Tu Patryk powie, jaki ja mam charakter.
2: Walka z samą sobą. Jeszcze, że tak powiem, też oddzielając życie po wypadku, a przed wypadkiem. Życie, które było wcześniej Oli, to było w ciągłym pędzie. Wszędzie jej było pełno. Kiedy doszło do tej tragedii, od samego początku powiedziała, ten wypadek nie może mnie zastopować. W życiu nie pozwolę na to, że ja nagle dostanę hamulec. I dzięki właśnie temu, dzięki temu tej wytrwałości, tej walce, dążyła do tego, że ona musi cały czas wszędzie ma być jej pełno. I tak jest.
0: I tak jest.
2: Jest po prostu zwolniona, tak. Jest zwolniona tempem.
0: Tak.
2: Tempem jest, że tak powiem, robi wiele rzeczy tak samo, ale po swojemu. Jest to troszeczkę inaczej niż normalna osoba, która jest pełnosprawna.
1: Właśnie, bo to jest też kwestia, którą chyba trzeba poruszyć. Czyli ty przed wypadkiem i ty po wypadku. Poza oczywiście twoją fizycznością, trochę brzmisz, jakby po prostu no, to się stało, ale idziesz dalej. Trochę, wręcz bym powiedział, że pewnie w niesmienionej formie do końca, aczkolwiek zakładam, że no pewnie jakieś perspektywy od tamtego czasu nabrałaś i troszkę inaczej życie postrzegasz.
0: Znaczy ja postrzegam życie bardzo pokornie od wypadku i staram się wszanować wszystko to, co mam, to, co mi daje Bóg. Tak samo teraz z Patryniem mieszkamy już 2 lata tutaj. Pierwszy ten rok, prawda, kochanie?
2: Tak, tak.
0: Ja nie wychodziłam z domu wcale, bo ja po prostu się bałam tego trzeciego piętra. To sobie wyobraź, jaki to jest dla mnie wysiłek.
1: No domyślam się. Widziałam, jak to jesteśmy szli do studia.
0: No, także to jest dla mnie mega wysiłek. Także szanuję wszystko to, co mam. Szanuję ludzi, których wokół siebie mam.
1: Czyli z takiego to trochę, powiedziałbym, bezsotowskiego życia do jednak większej refleksji, większego poszanowania tego wszystkiego.
0: Tak, tak.
1: Może włączmy trochę Patryka w to wszystko.
0: Włączmy.
1: Bo to sama mówiłaś jeszcze przed naszą rozmową, że Patryk tutaj jest bardzo ważną częścią tego
0: bardzo
1: wszystkiego.
0: Bardzo ważną częścią jest.
1: Jak się znaleźliście?
2: Piękny przypadek. Lato, wtedy akurat mieszkałem w Lublinie. Byłem z siostrą na spacerze, siedliśmy na skwerku i nagle widzę wow. Przede mną siedzi ze swoimi znajomymi, siedzi piękna kobieta. Oczywiście te osoby obok również były na wózkach i zobaczyłem kulę. Dwie kule obok ławki i siedziała tak samo jak teraz, pięknie wymalowana. Siedząc z siostrą, nie wiem, minęło to może 2-3 minuty, ja do siostry powiedziałem: siostra, zobaczysz, że ta kobieta będzie moja. Siostra mówi, ja sobie robię, wy zobaczysz. I chwila potrwało to, dosłownie chwila rozmowy, przysiadła się, porozmawialiśmy, siedzieliśmy tam kotek do, nie wiem, pierwszej w nocy.
0: No siedzieliśmy.
2: Przyjechaliśmy do mnie, całą noc zostaliśmy w takiej euforii rozmowy. Ja się dowiedziałem, dlaczego był ten wypadek, co się działo z jej przyszłością i tak dalej. Ja opowiedziałem też o swoich historiach, co się u mnie działo w związkach, w życiu, czego oboje oczekujemy. Mówię, to był taki ogromny kosmos w tematyce w jedną noc.
1: Ale to tak bardzo szybko.
2: Tak, bardzo szybko i to było bardzo konkretnie. Wybiła 6 rano i zapytałem się: Ola, czy mogę cię pocałować?
0: Tak.
2: Od razu był pocałunek i to po prostu szło. Po prostu szło z dnia na dzień. Coraz bardziej zaczęliśmy się poznawać, coraz bardziej zaczęliśmy dostrzegać to, przez jakie piekło i ja, i Ola przechodziliśmy i przez co nasze życie prowadziło nas do tego, że co byśmy chcieli, jakbyśmy chcieli być postrzegani przez tą drugą osobę, tak? Czego oczekujemy i co chcielibyśmy dać, żeby też dostać to w drugą stronę.
1: To jest w ogóle niesamowite, że wy tu siedzicie, opowiadacie de facto, że przeszliście, no jak sam powiedziałeś, przeszliście piekło. Mówimy tu o ciężkich rzeczach, a mimo wszystko zachowujecie pogodę ducha. Jak to jak wy to robicie? To mnie zastanawia.
2: Powiem szczerze, że tak ja ze swojego punktu widzenia, ja czasami też sam się dziwię, skąd Misia bierze tyle właśnie tej energii, potrafi przekazać. Misia mnie właśnie tego nauczyła. Zobaczysz, wszystko będzie dobrze. Patrz na mnie. Jestem w pracy, mówię, nie dam rady, myślę sobie, Boże, przecież ona przez tyle przeszła. Ja tak samo wstaję rano i ja wiem, że muszę i dam radę. Tak samo Misia, czasami jest jej bardzo ciężko, ale mów nie, ja nie dam rady.

0: No to patrzcie teraz.
1: No siedzimy tu we trójkę. Dla mnie nie ma rzeczy niemożliwych. Nie ma. Nie ma dla mnie rzeczy. Znam taki przypadek. Nie wiem, czy to w Polsce, czy za granicą. Rdzeń przecięty ktoś miał. Rehabilitował i stanął na nogi. I chodzi ten człowiek.
2: To teraz powiedz mi, jak mieć taką energię jak ty? Zwróćmy się może do tych osób, które może mają z tym problem. Jak mieć taką energię jak ty?
1: Jezu, trzeba mieć wokół siebie pozytywnych ludzi. Takich jak ja mam. Moja babcia, patrynią, mój teściowa, wszyscy ci ludzie, których ja mam wokół. To mnie właśnie tak napiera, buduje mnie, wiesz. Ale to trzeba mieć w głowie takie, pozytywizm mieć trzeba w głowie.
2: I myślę, że tym akcentem możemy dzisiaj nasze spotkanie w pozytywce zakończyć. Kochani, ze mną w studiu byli Patryk i
1: Aleksandra.
2: Ola. Janek Zieliński, to byłem z kolei ja to prowadziłem wszystko. Kłaniam wam się i do usłyszenia.
3: Planujesz zakup pieca gazowego lub na paliwa stałe? A może szukasz instalacji grzewczej i centralnego odkurzania? Przyjdź i skorzystaj z fachowego doradztwa doświadczonego zespołu. Specjalnie dla Ciebie dobierzemy stacje uzdatniania i odżelaziania wody, systemy grzewcze, kanalizacyjne i rekuperatory powietrza. To wszystko i wiele więcej w hurtowni hydraulicznej Termotop w Chełmie, ulica Hrubieszowska 54. Instalatorom zapewniamy dogodne warunki współpracy. Termotop. Znajdź nas, bo warto.
4: Zaczniesz wkrótce budowę domu, a może planujesz remont? Użyj najwyższej jakości betonu z betoniarni Krewbet w Pawłowie oraz w Chełmie przy ulicy Towarowej. Wysoką jakość gwarantuje własne nowoczesne laboratorium. W sprzedaży również płyty stropowe, kruszywa oraz piasek. A to wszystko w konkurencyjnych cenach. Przy kompleksowym zamówieniu czekają na Ciebie dodatkowe rabaty. Zapraszamy. Krewbet, Pawłów, ulica Lubelska 80, Chełm, ulica Towarowa 7. Zadzwoń 508 901 100. 40.
5: Marzysz o własnej działalności? Potrzebujesz nowych kwalifikacji? Przejdź do Szkoły Żak w Chełmie. Wybierz kierunek dla siebie i zdobądź kompetencje cenione na rynku pracy. Opiekun medyczny, technik, masażysta, agent celny z możliwością wpisu na listę agentów celnych i wiele innych kursów i szkoleń. Dodatkowo otrzymasz status ucznia. Chełm, ulica Lwowska 12 nad Rossmanem. Żak. Obierz właściwy kurs do swojej przyszłości.
6: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Od soboty w sklepie i na Lidl.pl. Robot koszący Parkside, sterowany za pomocą aplikacji. Aż 400 zł taniej. 1199 zł. Najniższa cena z 30 dni. 1599 zł.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Reklama. Bonton Radio. Weekend.

0: Na koniec w Radiu Bonton mam dla Was ciekawą ciekawostkę. Gracz zamówił sobie najnowszego kontrolera od Steama. Gracz był z Danii, kontroler przez przypadek poleciał do Wielkiej Brytanii. Gracz dał znać wsparciu klienta Steam, a ci stwierdzili, no kurczę, sorry mordo, ale w zamian weź sobie dowolną grę z naszego sklepu za darmo. I to się nazywa prokonsumencka postawa.
1: Pozytywka w Radiu Bonton.
0: Pamiętajcie, na koniec taka przypominajka, że jeżeli macie jakąś historię fajną, jakąś zajawkę, piszcie na mojego maila j.zieliński@radiobonton.pl. Zachęcam Was gorąco, a za dzisiaj Wam dziękuję, życzę miłego dnia i dużo uśmiechu. Janek Zieliński, Pozytywka, Radio Bonton.
2: Reklama.
3: Przychodnia Marmet zaprasza do gabinetu stomatologicznego. Świadczymy usługi w zakresie stomatologii zachowawczej, dziecięcej, chirurgii, endodoncji i protetyki. Najnowszy sprzęt – pantomogram 3D. Wykonujemy badania USG i RTG oraz bezpłatne badania mammografii w ramach NFZ dla pań w wieku od 45 do 74 roku życia w nowoczesnej technologii cyfrowej. Ponadto oferujemy wizyty i konsultacje lekarzy specjalistów ortopedii dla niemowląt, dzieci i młodzieży. Przychodnia Marmet, Chełm, Obłońska 9, telefon 82 563 90 74. Zadzwoń, zapewniamy szybkie terminy badań.
4: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
5: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
4: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
6: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko złoty 69 zł za sztukę przy zakupie 4. Olej rzepakowy Lewiatan, jedynie 3,99 za sztukę przy zakupie 2.
4: Sposób na Twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie.
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
7: Niepowtarzalne wydarzenie w tym roku. Zastanawiasz się, co to może być? To dzień otwartych drzwi jedynego w Chełmie branżowego centrum umiejętności w dziedzinie mechatroniki. Przyjdź, zobacz, poznaj nowoczesną bazę szkoleniową. Robotyka, automatyka, inżynieria mechaniczna to przyszłość nauki i przemysłu. Zaplanuj z nami swoją karierę zawodową. Skorzystaj z bezpłatnych szkoleń dla uczniów, studentów i dorosłych. Dzień otwartych drzwi w BCU Chełm to zwiedzanie pracowni, pokazy, konkursy i upominki. Zapraszamy w piątek 22 maja w godzinach 10-18. Branżowe Centrum Umiejętności, ulica Graniczna 2, budynek Zespołu Szkół Technicznych w Chełmie. Do zobaczenia. Przedsięwzięcie Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności w Chełmie realizowane jest w ramach konkursu utworzenia i wspierania funkcjonowania 120 branżowych centrów umiejętności finansowanego ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.
2: Reklama.
1: Bonton Radio i wszystko gra.

0: szczątki rosyjskiej rakiety będą spadać na ziemię, mogą spaść i w Polsce. Granica z Białorusią szczelna, przemytnicy skupili się na granicy z Litwą. W tej dyscyplinie jesteśmy potęgą. Dwa polskie kluby grają dziś w półfinałach siatkarskiej Ligi Mistrzów. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Polska Agencja Kosmiczna ostrzega przed szczątkami rosyjskiej rakiety. Spadnie najprawdopodobniej w Afryce, ale eksperci nie wykluczają, że fragmenty mogą spaść do Polski. Mówi Rafał Grawiański z portalu Urania.pl.
1: Szanse na to, że spadnie tutaj na teren Polski są bardzo małe, no ale nie są zerowe. Najczęściej są to fragmenty ciśnieniowych zbiorników, które są z natury tak budowane, żeby wytrzymały wysokie ciśnienie od wewnątrz. No i przez to, że są w ten sposób budowane, to one często właśnie potrafią taki lot atmosferyczny przetrwać.
0: Wśród potencjalnych obszarów wymieniane są wschodnie rejony Polski. Granica z Białorusią jest szczelna, ale problem nielegalnych migracji nie zniknął. Rząd chwali się, że dzięki zabezpieczeniom od początku roku nikomu nie udało się bezprawnie przedostać przez polsko-białoruską granicę. Przekroczenia odbywają się w innych miejscach, mówi komendant Straży Granicznej generał Robert Bagan.
2: Strumień migracyjny przesunął się na granicę polsko-litewską i tam identyfikujemy również osoby, które chcą przewozić migrantów dalej na zachód Europy. Tylko w roku bieżącym zatrzymaliśmy 70 takich przemytników.
0: 42 trafiło do tymczasowych aresztów. Dzisiaj noc muzeów. W całej Polsce możemy wziąć udział w specjalnych atrakcjach. To nie tylko zwiedzanie ekspozycji. Odbędą się też spotkania z ciekawymi ludźmi, prelekcje i koncerty. Będzie też sportowy siatkarski wieczór. Dwa polskie zespoły szykują się do gry w Final Four Ligi Mistrzów. Turniej finałowy odbywa się w Turynie. PGE Projekt Warszawa zagra z Perugią, a Aluron CMC Warta zawiercie z tureckim Ziraatem Ankara. Mówi środkowy Warty Mateusz Bieniek.
3: Najbardziej się cieszę z tego, że drugi rok z rzędu po prostu jesteśmy w tej najlepszej czwórce Europy, bo to pokazuje, że ta strategia, którą klub obrał kilka lat temu, jest po prostu skuteczna.
0: W ubiegłym roku Warta weszła do finału. Przegrała z Perugią, tą samą, z którą zagra dziś w półfinale Projekt Warszawa. O 17 Projekt Perugia, o 23 Warta Zirat. I jeszcze gorący news z ostatniej chwili. Po tym sezonie Robert Lewandowski odejdzie z Barcelony, właśnie to ogłosił.
4: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor kas fiskalnych Boxplan. Hełm Dreszera 5. Sponsorem programu jest Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów Speedcar. Chełm, ulica Kolejowa 38 przy stacji BP.
0: Deszczowo w całej Polsce, tylko na północnym zachodzie kraju nie powinno padać, a temperatury od 14 do 17 stopni. Jutro podobnie i w ogóle najbliższe dni mają tak właśnie wyglądać. Trochę słońca, a trochę mżawek, przelotnych opadów i temperatura nie przekraczająca raczej 20 stopni. Nie ma co narzekać, bo mamy suszę, a więc trochę deszczu się przyda.
4: Prognozę pogody sponsoruje Boxplan, dostawca usługi podpis kwalifikowany do KSeF. Sponsorem programu jest Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów Speedcar. Chełm, ulica Kolejowa 38 przy stacji BP.

0: Reklama.
1: Ciepłotech. Z nami nowoczesne systemy grzewcze i instalacyjne. Zamontujesz już dziś. Hurtownia hydrauliczna. Specjalne warunki współpracy dla instalatorów. Montaż źródeł ciepła zgodnie z zasadami czystego powietrza. Dokumentacja do programu Czyste Powietrze. Sieci preizolowane. Usługi hydrauliczne i stolarka okienna. Doradztwo, rzetelna wycena, 30-letnie doświadczenie. Ciepłotech. Jakość, komfort i efektywność każdej instalacji. Chełm Przemysłowa 26. Telefon 82 563 26 82.
2: Twoje, moje!
3: .com. Sprzedaj działkę, mieszkanie albo dom.
4: Stwórzmy wspólnie darmowy chełmski portal nieruchomościowy. Wejdź na twojemoje.com i wystaw swoje ogłoszenie za darmo.
5: Co? Za darmo?
3: Wejdź na twojemoje.com i wystaw swoje ogłoszenie za darmo.
6: Wyobraź sobie, że właśnie tak brzmi twoja kosiarka. Nic nie słyszysz? No właśnie. Wyobraź sobie, że już nie musisz tracić czasu na koszenie. Wyobraź sobie tę ciszę, zaoszczędzony czas i swój trawnik regularnie koszony przez inteligentnego robota koszącego Husqvarna. To, czego nie musisz sobie wyobrażać, to możliwość zakupów w ratach 0%, RRSO 0%.
7: Autoryzowany srebrny dealer Husqvarna, Garden Park, Hełm Mickiewicza 41, telefon 731-33-21-33.
8: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Banany luzem, cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. Od piątku masło ekstra 82% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy za opakowanie. A tylko w sobotę filet z piersi indyka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 33,99. Teraz tylko 19,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji.
9: Lidl. To się opłaca.
10: Chcesz przygotować ultra prezent na dzień?

0: Reklama.
1: Prezydent miasta Chełm Jakub Banaszek oraz Chełmski Dom Kultury zapraszają na kolorowy Dzień Dziecka w Amfiteatrze Kumowa Dolina. Startujemy 31 maja o godzinie 14, a w programie występy dziecięcych i młodzieżowych grup artystycznych, konkursy z nagrodami, pokazy służb mundurowych, warsztaty plastyczne, dmuchane wesołe miasteczko oraz wiele innych atrakcji. Więcej informacji na stronie internetowej HDK-u. Patroni medialni Radio Bonton oraz Super Tydzień Chełmski.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Skład opału Szumiło. Jedyny w okolicy autoryzowany punkt odbioru węgla śląskiego. U nas odbierzesz zamówienia z e-sklepu PGG i kupisz od ręki certyfikowany pellet. 1600 zł za tonę. Przy zakupie 3 palet transport gratis. A także węgiel śląski i brykiet dębowy. Hełm Chrubieszowska za Borkiem. Telefon 82 560 33 92.
2: Garaż Top Service Wołyńska 53 zaprasza na badania techniczne. Garaż Top Service. Świadczymy usługi w zakresie wymiany rozrządów i sprzęgła, napraw zawieszenia i ustawiania zbieżności. Właścicieli wszystkich modeli samochodów Peugeot, Citroën, Renault zapraszamy na regenerację tylnych belek. Pomoc drogowa 24 godziny na dobę. Garaż Top Service. Chełm, ulica Wołyńska 53. Telefon 82 565 10 96. Uwaga! Dysponujemy samochodem zastępczym na czas naprawy. A, i naprawiamy też busy.
3: Podstawówka? Za kilka lat twoje dzieci same zaczną pisać swoją historię, ale już dziś możesz pomóc chronić ich przyszłość przed niektórymi nowotworami HPV zależnymi. Skorzystaj z ogólnopolskiego programu bezpłatnych szczepień przeciw HPV. Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska Spółka z o.o. jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat pana lub pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia proszę zwrócić się do swojego lekarza.
0: Reklama.
4: Bonton Radio. Weekend.

0: Reklama.
1: Wyobraź sobie życie, w którym wszystko masz pod ręką. Via Połaniecka to nowa inwestycja w idealnym miejscu dla rodzin. W zasięgu kilku kroków żłobek, przedszkole i szkoła oraz basen, korty, boiska, park i sklepy. Koniec z porannym stresem i korkami. Taka właśnie jest lokalizacja nowej inwestycji Via Połaniecka. Przedsprzedaż ruszyła, tylko teraz rabat 500 zł za metr kwadratowy. Ceny już od 8700 zł za metr kwadratowy. Promocja ograniczona. Czasowo. Sprawdź szczegóły na www.k4t.pl albo zadzwoń 736 357 737. Sprzedaję mieszkanie po mamie na Słoneczku, ale przychodzą tylko oglądacze. Jedni chcą tylko zbić cenę, inni w ogóle się nie odzywają.
2: Miałam tak samo z domem na Bazylanach. W końcu poszłam do Północ Nieruchomości na darmową konsultację. Dowiedziałam się, co trzeba załatwić, jak dobrze wystawić, jak uniknąć takich oglądaczy.
3: Serio?
2: Tak. W poniedziałki i piątki od 11 do 13 na Lubelskiej 31 można bez żadnej presji porozmawiać o papierach, cenie i jak to wszystko ogarnąć.
3: I co, udało Ci się sprzedać?
2: Na początku myślałam, że sama dam radę, ale dobrze, że zleciłam to Północy. Sprzedali szybko, pomogli z kredytem, a teraz mam spokój i nowe znalezione przez nich mieszkanie.
4: Północ Nieruchomości. Bezpłatne konsultacje w Chełmie. Poniedziałki i piątki od 11 do 13 ulica Lubelska 31.
0: Reklama.
5: Bonton Radio. Na

0: szczątki rosyjskiej rakiety będą spadać na ziemię, mogą spaść i w Polsce. Granica z Białorusią szczelna, przemytnicy skupili się na granicy z Litwą. W tej dyscyplinie jesteśmy potęgą. Dwa polskie kluby grają dziś w półfinałach siatkarskiej Ligi Mistrzów. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Polska Agencja Kosmiczna ostrzega przed szczątkami rosyjskiej rakiety. Spadnie najprawdopodobniej w Afryce, ale eksperci nie wykluczają, że fragmenty mogą spaść do Polski. Mówi Rafał Grawiański z portalu Urania.pl.
1: Szanse na to, że spadnie tutaj na teren Polski są bardzo małe, no ale nie są zerowe. Najczęściej są to fragmenty ciśnieniowych zbiorników, które są z natury tak budowane, żeby wytrzymały wysokie ciśnienie od wewnątrz. No i przez to, że są w ten sposób budowane, to one często właśnie potrafią taki lot atmosferyczny przetrwać.
0: Wśród potencjalnych obszarów wymieniane są wschodnie rejony Polski. Granica z Białorusią jest szczelna, ale problem nielegalnych migracji nie zniknął. Rząd chwali się, że dzięki zabezpieczeniom od początku roku nikomu nie udało się bezprawnie przedostać przez polsko-białoruską granicę. Przekroczenia odbywają się w innych miejscach, mówi komendant Straży Granicznej generał Robert Bagan.
2: Strumień migracyjny przesunął się na granicę polsko-litewską i tam identyfikujemy również osoby, które chcą przewozić migrantów dalej na zachód Europy. Tylko w roku bieżącym zatrzymaliśmy 70 takich przemytników.
0: 42 trafiło do tymczasowych aresztów. Dzisiaj Noc Muzeów. W całej Polsce możemy wziąć udział w specjalnych atrakcjach. To nie tylko zwiedzanie ekspozycji. Odbędą się też spotkania z ciekawymi ludźmi, prelekcje i koncerty. Będzie też sportowy siatkarski wieczór. Dwa polskie zespoły szykują się do gry w Final Four Ligi Mistrzów. Turniej finałowy odbywa się w Turynie. PGE Projekt Warszawa zagra z Perugią, a Aluron CMC Warta zawiercie z tureckim Ziraatem Ankara. Mówi środkowy Warty Mateusz Bieniek.
3: Najbardziej się cieszę z tego, że drugi rok z rzędu po prostu jesteśmy w tej najlepszej czwórce Europy, bo to pokazuje, że ta strategia, którą klub obrał kilka lat temu, jest po prostu skuteczna.
0: W ubiegłym roku Warta weszła do finału. Przegrała z Perugią, tą samą, z którą zagra dziś w półfinale Projekt Warszawa. O 17 Projekt Perugia, o 23 Warta Zirat. I jeszcze gorący news z ostatniej chwili. Po tym sezonie Robert Lewandowski odejdzie z Barcelony, właśnie to ogłosił.
4: Dobrej pogody życzy sponsor Motopol. Szeroka gama opon, Aleja Przyjaźń 2.
0: Deszczowo w całej Polsce, tylko na północnym zachodzie kraju nie powinno padać, a temperatura od 14 do 17 stopni. Jutro podobnie i w ogóle najbliższe dni mają tak właśnie wyglądać. Trochę słońca, a trochę mżawek, przelotnych opadów i temperatura nie przekraczająca raczej 20 stopni. Nie ma co narzekać, bo mamy suszę, a więc trochę deszczu się przyda.
4: Dobrej pogody życzy sponsor Motopol. Szeroka gama opon, Aleja Przyjaźń 2.

0: Reklama.
1: Wiosna w powietrzu. Ekscytacja w sercu. Już wiem! Przyszło natchnienie na wielkie koszenie. Zainspiruj się wiosennymi ofertami Stihl i skorzystaj z 10 lat RRSO 0% na cały asortyment. Oszczędź 650 zł przy zakupie kosiarki z dwoma akumulatorami lub wybierz kosy z atrakcyjnymi dodatkami. Promocja obowiązuje od 14 marca do 30 czerwca. Wszystko Stihlowe i do pracy gotowe. Szczegóły u autoryzowanych dealerów Stihl i na www.stihl.pl. 100 lat Stihl. Nasz jubileusz, twoje okazje.
2: Autoryzowany dealer firma Precto zaprasza. Chełm Lwowska 13W przez 14 obok pawilonu Chrobry i Lubelska 82. Krasny Staw Przemysłowa 7 Auto Viva. www.precto.pl.
3: Na zakup, budowę albo remont mieszkania. Kredyt mieszkaniowy w Banku Spółdzielczym w Leśniowicach. Zero prowizji za udzielenie kredytu oraz wcześniejszą spłatę. Zero stresu, 100% profesjonalizmu. RRSO 6,38%. Zapraszamy do Banku Spółdzielczego w Leśniowicach. Szczegóły oraz adresy placówek na stronie www.bslesniowice.pl. Nie obawiaj się formalności. Nasz ekspert będzie z Tobą od wniosku aż do aktu notarialnego.

0: Ta i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro. Już 22 i 23 maja plac imienia Edwarda Łuczkowskiego w Chełmie zamieni się w prawdziwe święto książki. Zapraszamy na największe wydarzenie literackie w regionie. Piąte chełmskie targi książki. Dwa dni spotkań z wybitnymi twórcami literatury i filmu. W programie między innymi Jakub Żulczyk, Bartłomiej Topa, Eryk Lubos, Andrzej Pilipiuk, Beata Sabała-Zielińska, Grzegorz Piątek, Grażyna Wolszczak, Jerzy Zelnik. Koncerty muzyczne, zespół Plato, Skytech, spektakle dla dzieci oraz wyjątkowe atrakcje dla całych rodzin. Nie zabraknie emocji, inspiracji i dobrej literatury. Piąte chełmskie targi książki. 22 i 23 maja. Chełm, plac Łuczkowskiego. Start od godziny 10. Szczegóły na stronie internetowej biblioteki oraz w mediach. Do zobaczenia. Zaprasza Biblioteka i Miasto Chełm.
1: Reklama. Bonton Radio.

0: Reklama. Nie marznij. Składy opału u Buczka Chełm pod górze 36. Telefon 887 50 51 50. Oraz w Stołpie 31. Telefon 794 318 020. Zapraszają po opał autoryzowany sprzedawca PKW Węgiel z polskich kopalni. Orzech, kostka, groszek i pelet dostępne od ręki. Gwarantowana jakość, transport, super cena i fachowe doradztwo. Zadzwoń lub przyjedź już dziś. Składy opału u Buczka Chełm pod górze 36 i Stołpie 31. Dla stałych klientów rabaty.
1: Chełmski Dom Kultury zaprasza na koncert 10 tenorów. Dla Ciebie, mamo. Od Presleya do Krawczyka. Od opery do gorących rytmów lat 70. i 80. 10 tenorów. 28 maja, godzina 19. Szczegóły hdk.chełm.pl. Patronat medialny, Radio Bonton i Super Tydzień Chełmski.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Nowa hybryda Chery Tiggo 4. Nie wymaga ładowania, spala tylko 5,3 litra na 100 km i ma zasięg do 950 km. Powiedz
2: Hello Chery
1: i odkryj technologię, która ułatwia jazdę. Tiggo 4 Hybrid już od 95 900 zł.
3: Samochody dostępne od ręki z atrakcyjnym finansowaniem i promocyjnym ubezpieczeniem na 2 lata. Odwiedź salon Chery GG Auto przy ulicy Mełgiewskiej 9FA w Lublinie.
4: Inspira nie tylko Cię zainspiruje, ale również da Ci pomysł na Twoją nową łazienkę. Największy salon łazienek w Chełmie Inspira zaprasza i oferuje wszystko do Twojej nowej łazienki. Płytki i armaturę w szerokim wyborze oraz bezpłatny profesjonalny projekt. Przyjdź, zobacz gotowe ekspozycje. U nas każdy znajdzie coś dla siebie. Salon łazienek Inspira Chełm, Aleja 3 Maja 26, obok Vendo Parku.
5: Kochanie, chyba potrzebujesz nowych okularów.
6: A jak się połamią albo moja wada wzroku znowu się zmieni, co wtedy?
5: To proste. Przyjdź do Vision Express i wybierz pakiet Vision Care Plus, a w nim bezpłatna wymiana soczewek przy zmianie korekcji wzroku, możliwość wymiany pary okularów bez dodatkowych opłat i rabat 33% na okulary na start. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka ZOO. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin programu dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
7: Melatonina, lekam, dobry sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
5: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam, melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny lekam spółka ZOO. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina lekam. Ta ze słoneczkiem.
8: Już trwa Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
9: Chełmski Dom Kultury zaprasza na niezapomnianą podróż muzyczną. Magic Tenors wraz z orkiestrą Le Figaro. Na scenie zabrzmią operowe arcydzieła w nowych aranżacjach. Największe przeboje musicalowe oraz premierowe wykonania, które łączą pokolenia. Już 23 maja o godzinie 19 na scenie Hadeku. Dołącz do tej niezwykłej podróży i pozwól sobie na chwilę magii. Więcej na www.hdk.helm.pl. Patroni medialni, Radio Bonton oraz Super Tydzień Chełmski.
0: Reklama.
10: Bonton Radio. Weekend.

0: Reklama. Doradzamy, sprzedajemy i instalujemy od lat, a grono zadowolonych klientów wciąż rośnie. Saniterm. Hurt i detal artykułów techniki grzewczej, instalacyjnej i sanitarnej. Duży wybór, rabaty i najlepsi fachowcy. To nas wyróżnia. Hurtownia hydrauliczna Saniterm. Chełm Okrzowska 39. www.saniterminfo.pl. Saniterm. Dobrze trafiłeś.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Banany luzem, cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. Od piątku masło ekstra 82% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy za opakowanie. A tylko w sobotę filet z piersi indyka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 33,99. Teraz tylko 19,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji.
2: Lidl. To się opłaca.
3: Niepowtarzalne wydarzenie w tym roku. Zastanawiasz się, co to może być? To dzień otwartych drzwi jedynego w Chełmie branżowego centrum umiejętności w dziedzinie mechatroniki. Przyjdź, zobacz, poznaj nowoczesną bazę szkoleniową. Robotyka, automatyka, inżynieria mechaniczna to przyszłość nauki i przemysłu. Zaplanuj z nami swoją karierę zawodową. Skorzystaj z bezpłatnych szkoleń dla uczniów, studentów i dorosłych. Dzień otwartych drzwi w PCU Chełm to zwiedzanie pracowni, pokazy, konkursy i upominki. Zapraszamy w piątek 22 maja w godzinach 10-18. Branżowe Centrum Umiejętności, ulica Graniczna 2, budynek Zespołu Szkół Technicznych w Chełmie. Do zobaczenia. Przedsięwzięcie Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności w Chełmie realizowane jest w ramach konkursu utworzenia i wspierania funkcjonowania 120 branżowych centrów umiejętności finansowanego ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.
0: Reklama.
4: Słuchacie Bonton Radio.

0: szczątki rosyjskiej rakiety będą spadać na ziemię, mogą spaść i w Polsce. Granica z Białorusią szczelna, przemytnicy skupili się na granicy z Litwą. W tej dyscyplinie jesteśmy potęgą. Dwa polskie kluby grają dziś w półfinałach siatkarskiej Ligi Mistrzów. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Polska Agencja Kosmiczna ostrzega przed szczątkami rosyjskiej rakiety. Spadnie najprawdopodobniej w Afryce, ale eksperci nie wykluczają, że fragmenty mogą spaść do Polski. Mówi Rafał Grabiański z portalu Urania.pl.
1: Szanse na to, że spadnie tutaj na teren Polski są bardzo małe, no ale nie są zerowe. Najczęściej są to fragmenty ciśnieniowych zbiorników, które są z natury tak budowane, żeby wytrzymały wysokie ciśnienie od wewnątrz. No i przez to, że są w ten sposób budowane, to one często właśnie potrafią taki lot atmosferyczny przetrwać.
0: Wśród potencjalnych obszarów wymieniane są wschodnie rejony Polski. Granica z Białorusią jest szczelna, ale problem nielegalnych migracji nie zniknął. Rząd chwali się, że dzięki zabezpieczeniom od początku roku nikomu nie udało się bezprawnie przedostać przez polsko-białoruską granicę. Przekroczenia odbywają się w innych miejscach, mówi komendant Straży Granicznej generał Robert Bagan.
2: Strumień migracyjny przesunął się na granicę polsko-litewską i tam identyfikujemy również osoby, które chcą przewozić migrantów dalej na zachód Europy. Tylko w roku bieżącym zatrzymaliśmy 70 takich przemytników.
0: 42 trafiło do tymczasowych aresztów. Dzisiaj noc muzeów. W całej Polsce możemy wziąć udział w specjalnych atrakcjach. To nie tylko zwiedzanie ekspozycji. Odbędą się też spotkania z ciekawymi ludźmi, prelekcje i koncerty. Będzie też sportowy siatkarski wieczór. Dwa polskie zespoły szykują się do gry w Final Four Ligi Mistrzów. Turniej finałowy odbywa się w Turynie. PGE Projekt Warszawa zagra z Perugią, a Aluron CMC Warta zawiercie z tureckim Ziraatem Ankara. Mówi środkowy Warty Mateusz Bieniek.
3: Najbardziej się cieszę z tego, że drugi rok z rzędu po prostu jesteśmy w tej najlepszej czwórce Europy, bo to pokazuje, że ta strategia, którą klub obrał kilka lat temu, jest po prostu skuteczna.
0: W ubiegłym roku Warta weszła do finału. Przegrała z Perugią, tą samą, z którą zagra dziś w półfinale Projekt Warszawa. O 17 Projekt Perugia, o 23 Warta Zirat. I jeszcze gorący news z ostatniej chwili. Po tym sezonie Robert Lewandowski odejdzie z Barcelony. Właśnie to ogłosił.
4: Sponsorem prognozy pogody jest Północ Nieruchomości. Chełm, ulica Lubelska 31.
0: Deszczowo w całej Polsce, tylko na północnym zachodzie kraju nie powinno padać, a temperatura od 14 do 17 stopni. Jutro podobnie i w ogóle najbliższe dni mają tak właśnie wyglądać. Trochę słońca, a trochę mrzawek, przelotnych opadów i temperatura nie przekraczająca raczej 20 stopni. Nie ma co narzekać, bo mamy suszę, a więc trochę deszczu się przyda.
4: Sponsorem prognozy pogody jest Północ Nieruchomości. Telefon 665 751 038.
5: Bonton Radio.

0: It was almost love. It was almost love.
1: Reklama.
2: Poznaj technologię wydajności w salonach Omoda JQ. Odkryj inteligentny napęd Super Hybrid. Niższe zużycie paliwa, większy zasięg i moc, która zachwyca od pierwszego kilometra. A teraz wszystkie modele Omoda i JQ z wysokim rabatem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP za jedyne 1 zł każde. Omoda JQ. Styl, który się opłaca.
3: Nie czekaj, przejdź już dziś do salonu na Kraśnickiej 27 w Lublinie. GG Auto Lublin. Jedyny autoryzowany dealer Omoda i JQ w regionie.
4: Ecotaxi Home. Wybierz najlepsze taksi w mieście. Komfortowy i przede wszystkim bezpieczny przejazd z polskim kierowcą Ecotaxi, który zna Home jak własną kieszeń. Zadzwoń i zamów już teraz. 82 540 8000. Ecotaxi. Zawsze tam, gdzie ty.
5: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Podstawówka? Za kilka lat twoje dzieci same zaczną pisać swoją historię, ale już dziś możesz pomóc chronić ich przyszłość przed niektórymi nowotworami HPV zależnymi. Skorzystaj z ogólnopolskiego programu bezpłatnych szczepień przeciw HPV. Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska Spółka z o.o. jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat pana lub pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia proszę zwrócić się do swojego lekarza.
8: Uwielbiam rysowanie.
9: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Vitray. Dwa programy premium lub perfekt masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na vitray.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
10: Melatonina, lekam dobry, sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
11: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny, lekam spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina, lekam. Ta ze słoneczkiem.
12: Recepta na udany dzień?
13: Przeboje i dobre śniadanie. Dzień dobry. Mówimy Wam już o 7 rano.
12: Bon ton na dzień dobry od poniedziałku do piątku w Twoim radiu.
14: Sponsorem programu jest Bieluch, producent naturalnego jogurtu prebiotycznego wspomagającego odporność.
15: Sponsorem programu jest Top Boot Plus, dystrybutor kostki brukowej Brookbet. Chełm, ulica Podgórze 45.
1: Reklama.

0: Autopromocja.
1: Promocja na fali. Promocyjna oferta Twojej firmy na radiowej fali. 3 razy dziennie, 6 dni w tygodniu. Promocja na fali. Sprawdź naszą atrakcyjną propozycję reklamową. Zapraszamy o 8.45, 12.45 i 16.45.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Gepard Serwis 105-32 zaprasza właścicieli samochodów ciężarowych. Specjalizujemy się w pełnej mechanice aut ciężarowych, od zaawansowanej diagnostyki komputerowej, przez precyzyjną elektrykę, aż po pneumatykę. Wykonujemy naprawy bieżące i profesjonalne dozory techniczne cemento-naczep. Sprawdzeni i doświadczeni mechanicy to gwarancja dobrze zrobionej naprawy. Gepard Serwis 105-32 przy trasie Chełm-Lublin.
3: Odczuwasz ból w okolicach głowy, szyi lub zębów? Masz trudności z otwieraniem i zamykaniem ust? W Dentado mamy dla Ciebie rozwiązanie. Fizjoterapeuta we współpracy z doświadczonymi stomatologami pomoże Ci złagodzić uciążliwe bóle głowy, trzaski w stawach skroniowo-żuchwowych, nadwrażliwość zębów i wiele innych. Wykorzystujemy m.in. terapię manualną, laser, fizykoterapię. Nie zwlekaj, odzyskaj swobodę i uśmiech. Przychodnia Dentado, Chełm, Rejowiecka 115 i 117. Rejestracja pod numerem 82 565 34 32 i 512 835 211. Szczegóły na stronie www.dentado.pl.
4: Kazex to kompleksowe zaopatrzenie zakładów pracy w odzież roboczą i środki czystości. W ofercie firmowe ubrania Brixton, odzież przeciwdeszczowa, gumowce, ochronniki słuchu i maski przeciwpyłowe. Ponadto taśmy samoprzylepne, maskujące, ostrzegawcze i folia stretch. Oferta specjalna. Czyściwo bawełniane, makulaturowe oraz środki do dezynfekcji. Zapraszamy. Kazex, Chełm, ulica Wierzbowa 3. Dojazd od ulicy Rejowieckiej. Telefon 82 565 64 39.
5: Chełmskie Centrum Terapii i Rozwoju SELF oraz Fundacja Rozwoju Psychospołecznego SELF zaprasza do skorzystania z porad doświadczonej kadry specjalistów psychiatrów dla dzieci, młodzieży i dorosłych, psychologów, psychoterapeutów oraz logopedy. Prowadzimy psychoterapię indywidualną i grupową, terapię uzależnień, terapię rodzin, par i małżeństw, dzieci i młodzieży oraz terapię logopedyczną. Zajmujemy się także diagnostyką zaburzeń psychicznych dzieci i młodzieży. W naszej ofercie znajdą Państwo pakiet różnych badań psychologicznych, w tym diagnostykę zaburzeń mowy i zaburzeń ze spektrum autyzmu. Bliższe informacje pod numerem telefonu 608 100 676. Oferujemy także zabiegi pielęgniarskie w domu pacjenta.
0: Reklama. Autopromocja.
1: Promocja na fali. Promocyjna oferta Twojej firmy na radiowej fali. 3 razy dziennie, 6 dni w tygodniu. Promocja na fali. Sprawdź naszą atrakcyjną propozycję reklamową. Zapraszamy o 8.45, 12.45 i 16.45.
0: Autopromocja. Bonton Radio. Weekend.

0: Reklama.
1: Czas na beauty rewolucję w Chełmie. Laser Point Agnieszka Jędruszczak zaprasza na epilację laserową oraz usuwanie tatuażu najnowocześniejszym laserem pikosekundowym. Szybciej, skuteczniej i bezpieczniej niż myślisz. Marzysz o profesjonalnej stylizacji rzęs z analizą oka? Beauty Boss Patrycja Leus to niestandardowe i awangardowe stylizacje rzęs dobrane indywidualnie do Twojego spojrzenia. Chełm Popiełuszki 11, pierwsze piętro. Umów się już dziś. 789-365-355.
2: Sprzedaję mieszkanie po mamie na Słoneczku, ale przychodzą tylko oglądacze. Jedni chcą tylko zbić cenę, inni w ogóle się nie odzywają.
3: Miałam tak samo z domem na Bazylanach. W końcu poszłam do Północ Nieruchomości na darmową konsultację. Dowiedziałam się, co trzeba załatwić, jak dobrze wystawić, jak uniknąć takich oglądaczy.
2: Serio?
3: Tak. W poniedziałki i piątki od 11 do 13 na Lubelskiej 31 można bez żadnej presji porozmawiać o papierach, cenie i jak to wszystko ogarnąć.
2: I co? Udało Ci się sprzedać?
3: Na początku myślałam, że sama dam radę, ale dobrze, że zleciłam to Północy. Sprzedali szybko, pomogli z kredytem, a teraz mam spokój i nowe znalezione przez nich mieszkanie.
4: Północ Nieruchomości. Bezpłatne konsultacje w Chełmie. Poniedziałki i piątki od 11 do 13, ulica Lubelska 31.
5: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Od soboty w sklepie i na Lidl.pl. Robot koszący Parkside, sterowany za pomocą aplikacji. Aż 400 zł taniej. 1199 zł. Najniższa cena z 30 dni. 1599 zł.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu.

0: Legends.
1: Szczątki rosyjskiej rakiety będą spadać na ziemię, mogą spaść i w Polsce. Granica z Białorusią szczelna, przemytnicy skupili się na granicy z Litwą. W tej dyscyplinie jesteśmy potęgą. Dwa polskie kluby grają dziś w półfinałach siatkarskiej Ligi Mistrzów. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Polska Agencja Kosmiczna ostrzega przed szczątkami rosyjskiej rakiety. Spadnie najprawdopodobniej w Afryce, ale eksperci nie wykluczają, że fragmenty mogą spaść do Polski. Mówi Rafał Grawiański z portalu Urania.pl.
2: Szanse na to, że spadnie tutaj na teren Polski są bardzo małe, no ale nie są zerowe. Najczęściej są to fragmenty ciśnieniowych zbiorników, które są z natury tak budowane, żeby wytrzymały wysokie ciśnienie od wewnątrz. No i przez to, że są w ten sposób budowane, to one często właśnie potrafią taki lot atmosferyczny przetrwać.
1: Wśród potencjalnych obszarów wymieniane są wschodnie rejony Polski. Granica z Białorusią jest szczelna, ale problem nielegalnych migracji nie zniknął. Rząd chwali się, że dzięki zabezpieczeniom od początku roku nikomu nie udało się bezprawnie przedostać przez polsko-białoruską granicę. Przekroczenia odbywają się w innych miejscach, mówi komendant Straży Granicznej generał Robert Bagan.
3: Strumień migracyjny przesunął się na granicę polsko-litewską i tam identyfikujemy również osoby, które chcą przewozić migrantów dalej na zachód Europy. Tylko w roku bieżącym zatrzymaliśmy 70 takich przemytników.
1: 42 trafiło do tymczasowych aresztów. Dzisiaj noc muzeów. W całej Polsce możemy wziąć udział w specjalnych atrakcjach. To nie tylko zwiedzanie ekspozycji. Odbędą się też spotkania z ciekawymi ludźmi, prelekcje i koncerty. Będzie też sportowy siatkarski wieczór. Dwa polskie zespoły szykują się do gry w Final Four Ligi Mistrzów. Turniej finałowy odbywa się w Turynie. PGE Projekt Warszawa zagra z Perugią, a Aluron CMC Warta zawiercie z tureckim Ziraatem Ankara. Mówi środkowy Warty Mateusz Bieniek.
4: Najbardziej się cieszę z tego, że drugi rok z rzędu po prostu jesteśmy w tej najlepszej czwórce Europy, bo to pokazuje, że ta strategia, którą klub obrał kilka lat temu, jest po prostu skuteczna.
1: W ubiegłym roku Warta weszła do finału. Przegrała z Perugią, tą samą, z którą zagra dziś w półfinale Projekt Warszawa. O 17 Projekt Perugia, o 23 Warta Zirat. I jeszcze gorący news z ostatniej chwili. Po tym sezonie Robert Lewandowski odejdzie z Barcelony. Właśnie to ogłosił.
5: Sponsorem programu jest Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów Speedcar. Chełm, ulica Kolejowa 38 przy stacji BP.
1: Deszczowo w całej Polsce, tylko na północnym zachodzie kraju nie powinno padać, a temperatury od 14 do 17 stopni. Jutro podobnie i w ogóle najbliższe dni mają tak właśnie wyglądać. Trochę słońca, a trochę mrzawek, przelotnych opadów i temperatura nie przekraczająca raczej 20 stopni. Nie ma co narzekać, bo mamy suszę, a więc trochę deszczu się przyda.
5: Sponsorem programu jest Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów Speedcar. Chełm, ulica Kolejowa 38 przy stacji BP.
6: Bonton Radio i wszystko gra.

0: Reklama.
1: Twoje, moje!
2: .com. Sprzedaj działkę, mieszkanie albo dom.
3: Stwórzmy wspólnie darmowy chełmski portal nieruchomościowy. Wejdź na twojemoje.com i wystaw swoje ogłoszenie za darmo.
4: Co? Za darmo?
2: Wejdź na twojemoje.com i wystaw swoje ogłoszenie za darmo.
5: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
6: Już trwa

0: reklama.
1: W pracy, w domu, w rytmie dnia.
2: Spotkaj się z nami na 104,9 FM.
1: Newsy, goście i twoja muzyka.
2: Od poniedziałku do piątku od 12.
3: Sponsorem programu jest obchodząca jubileusz 25-lecia Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Chełmie.
0: Reklama.
4: Bonton Radio. Weekend.

0: Reklama.
1: Wyobraź sobie życie, w którym wszystko masz pod ręką. Via Połaniecka to nowa inwestycja w idealnym miejscu dla rodzin. W zasięgu kilku kroków żłobek, przedszkole i szkoła oraz basen, korty, boiska, park i sklepy. Koniec z porannym stresem i korkami. Taka właśnie jest lokalizacja nowej inwestycji Via Połaniecka. Przedsprzedaż ruszyła, tylko teraz rabat 500 zł za metr kwadratowy. Ceny już od 8700 zł za metr kwadratowy. Promocja ograniczona. Liczona czasowo. Sprawdź szczegóły na www.k4t.pl albo zadzwoń 736 357 737.
2: Kochanie, chyba potrzebujesz nowych okularów.
3: A jak się połamią albo moja wada wzroku znowu się zmieni i co wtedy?

0: Przyjdź do Vision Express i wybierz pakiet Vision Care Plus, a w nim bezpłatna wymiana soczewek przy zmianie korekcji wzroku, możliwość wymiany pary okularów bez dodatkowych opłat i rabat 33% na okulary na start. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin programu dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
1: Reklama.

0: Reklama.
1: Zaczniesz wkrótce budowę domu, a może planujesz remont? Użyj najwyższej jakości betonu z betoniarni PrefBet w Pawłowie oraz w Chełmie przy ulicy Towarowej. Wysoką jakość gwarantuje własne nowoczesne laboratorium. W sprzedaży również płyty stropowe, kruszywa oraz piasek. A to wszystko w konkurencyjnych cenach. Przy kompleksowym zamówieniu czekają na Ciebie dodatkowe rabaty. Zapraszamy. PrefBet. Pawłów, ulica Lubelska 80. Chełm, ulica Towarowa 7. Zadzwoń 508 901 140.

0: szczątki rosyjskiej rakiety będą spadać na ziemię, mogą spaść i w Polsce. Granica z Białorusią szczelna, przemytnicy skupili się na granicy z Litwą. W tej dyscyplinie jesteśmy potęgą. Dwa polskie kluby grają dziś w półfinałach siatkarskiej Ligi Mistrzów. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Polska Agencja Kosmiczna ostrzega przed szczątkami rosyjskiej rakiety. Spadnie najprawdopodobniej w Afryce, ale eksperci nie wykluczają, że fragmenty mogą spaść do Polski. Mówi Rafał Grawiański z portalu Urania.pl.
1: Szanse na to, że spadnie tutaj na teren Polski są bardzo małe, no ale nie są zerowe. Najczęściej są to fragmenty ciśnieniowych zbiorników, które są z natury tak budowane, żeby wytrzymały wysokie ciśnienie od wewnątrz. No i przez to, że są w ten sposób budowane, to one często właśnie potrafią taki lot atmosferyczny przetrwać.
0: Wśród potencjalnych obszarów wymieniane są wschodnie rejony Polski. Granica z Białorusią jest szczelna, ale problem nielegalnych migracji nie zniknął. Rząd chwali się, że dzięki zabezpieczeniom od początku roku nikomu nie udało się bezprawnie przedostać przez polsko-białoruską granicę. Przekroczenia odbywają się w innych miejscach, mówi komendant Straży Granicznej generał Robert Bagan.
2: Strumień migracyjny przesunął się na granicę polsko-litewską i tam identyfikujemy również osoby, które chcą przewozić migrantów dalej na zachód Europy. Tylko w roku bieżącym zatrzymaliśmy 70 takich przemytników.
0: 42 trafiło do tymczasowych aresztów. Dzisiaj noc muzeów. W całej Polsce możemy wziąć udział w specjalnych atrakcjach. To nie tylko zwiedzanie ekspozycji. Odbędą się też spotkania z ciekawymi ludźmi, prelekcje i koncerty. Będzie też sportowy siatkarski wieczór. Dwa polskie zespoły szykują się do gry w Final Four Ligi Mistrzów. Turniej finałowy odbywa się w Turynie. PGE Projekt Warszawa zagra z Perugią, a Aluron CMC Warta zawiercie z tureckim Ziraatem Ankara. Mówi środkowy Warty Mateusz Bieniek.
3: Najbardziej się cieszę z tego, że drugi rok z rzędu po prostu jesteśmy w tej najlepszej czwórce Europy, bo to pokazuje, że ta strategia, którą klub obrał kilka lat temu, jest po prostu skuteczna.
0: W ubiegłym roku Warta weszła do finału. Przegrała z Perugią, tą samą, z którą zagra dziś w półfinale Projekt Warszawa. O 17 Projekt Perugia, o 23 Warta Zirat. I jeszcze gorący news z ostatniej chwili. Po tym sezonie Robert Lewandowski odejdzie z Barcelony, właśnie to ogłosił. Deszczowo w całej Polsce, tylko na północnym zachodzie kraju nie powinno padać, a temperatury od 14 do 17 stopni. Jutro podobnie i w ogóle najbliższe dni mają tak właśnie wyglądać. Trochę słońca, a trochę mrzawek, przelotnych opadów i temperatura nie przekraczająca raczej 20 stopni. Nie ma co narzekać, bo mamy suszę, a więc trochę deszczu się przyda.
4: Bonton Radio i wszystko gra.

0: Straż Graniczna ma swoje święto. Uczczono je dziś w Lublinie. Izrael ogłosił przedłużenie zawieszenia broni i nadal atakuje Liban. Wieczorem trochę kultury masowej, finał Eurowizji i masowe zwiedzanie muzeów. Zaczyna się Noc Muzeów. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. W Lublinie odbyły się centralne uroczystości Święta Straży Granicznej. Formacja w tym roku obchodzi 35 lat istnienia. W ostatnich latach musi mierzyć się przede wszystkim z wyzwaniami na wschodzie kraju. Dziękował za to komendant główny Straży Granicznej, generał Robert Bagan.
1: Stanęliśmy na wysokości zadania za tę wielką pracę i służbę. Za każdy dzień i każdą noc spędzoną na stanowiskach z całego serca Wam dziękuję.
0: W czasie uroczystości prezydent Karol Nawrocki wręczył funkcjonariuszom odznaczenia państwowe. Izrael przeprowadził serię ataków z powietrza na Liban. Doszło do nich kilkanaście godzin po tym, jak wczoraj oba państwa

0: Zaczyna się Noc Muzeów. W stolicy na gości czeka m.in. Muzeum Warszawy. To miejsce w samym środku Starego Rynku. Będzie można zobaczyć także zaplecze.
1: To jest ta część muzeum, w której na co dzień pracujemy, ale praca muzealnika to nie tylko siedzenie przy biurku, przy komputerze, ale też pracownie plastyczne, biura dyrekcji i przepiękna sala konferencyjna, która mieści się w wyjątkowym miejscu na 5. piętrze jednej z kamienic.
0: W całym kraju w wydarzeniu wezmą udział setki instytucji. Wejście do nich jest darmowe albo za symboliczną złotówkę. David Beckham wraz z żoną Victorią zostali miliarderami. Ich majątek podwoił się w ubiegłym roku, informuje Sunday Times. Słynny piłkarz stał się pierwszym brytyjskim sportowcem miliarderem. Miliarderem na razie nie jest, ale może być niedługo. Robert Lewandowski dziś ogłosił, że kończy przygodę z Barceloną, a hiszpańskie media spekulują, że prawdopodobnie będzie grać w Arabii Saudyjskiej. Za rok gry ma dostać co najmniej 90 milionów euro. Deszczowo w całej Polsce, tylko na północnym zachodzie kraju nie powinno padać, a temperatury od 14 do 17 stopni. Jutro podobnie i w ogóle najbliższe dni mają tak właśnie wyglądać. Trochę słońca, a trochę mrzawek, przelotnych opadów i temperatura nie przekraczająca raczej 20 stopni. Nie ma co narzekać, bo mamy suszę, a więc trochę deszczu się przyda.
2: Bon Ton Radio na 104,9 FM.

Witajcie w podcaście Kroniki Minionego Czasu. Razem zanurzymy się w przeszłości, odkurzymy redakcyjne archiwa i sprawdzimy, o czym pisała regionalna prasa i jakimi wydarzeniami żyła lokalna społeczność. Przypomnimy sobie przełomowe momenty w dziejach miasta i regionu, a także odkryjemy zapomniane historie. Niezależnie od tego, czy jesteś pasjonatem historii, czy po prostu ciekawym świata słuchaczem, podcast Kroniki Minionego Czasu zabierze Cię w fascynującą i nostalgiczną podróż. Zaczynamy już teraz! To miała być zwykła biesiada po pracy. Ognisko, alkohol i powrót do domu. Zamiast tego była krew na drodze, walka o życie i w końcu zasłużona kara. W dzisiejszym odcinku podcastu Kroniki Minionego Czasu wracamy do wydarzeń z lutego 2013 roku. To opowieść o chwili lekkomyślności, która mogła skończyć się śmiercią. O decyzjach podejmowanych po kieliszku i o cenie, jaką czasem płaci się za dobrą zabawę. Karol wywinął się śmierci. Jego brat Adam miał odpowiedzieć tylko za jazdę ratrakiem po alkoholu, a Waldemar za udostępnienie mu maszyny. Kierujący zgodził się na wydanie wyroku skazującego bez przeprowadzania rozprawy i na wymierzenie kary roku pozbawienia wolności w zawieszeniu na 2 lata, 1000 złotych grzywny i zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych na 2 lata. Taki był finał głośnej sprawy opisywanej przez Super Tydzień Chełmski w 2013 roku. Wszystko zdarzyło się w lutym. Plamę krwi było widać na drodze jeszcze następnego dnia, mówił jeden z okolicznych mieszkańców, załamując ręce nad tragedią. Co im odbiło? Taką maszyną jechać po pijaku. Nic dziwnego, że tak się to skończyło. A miała być dobra zabawa. Adam, jego brat Karol i ich 3 kolegów pracowało na posesji Waldemara w Marysinie przy opalaniu miedzianych przewodów. Po zakończeniu pracy gospodarz poczęstował pracowników alkoholem i zorganizował im ognisko. Pili, piekli kiełbaski, nie żałowali sobie. Ponoć wypili 1,5 litra wódki i jakiegoś samogonu. Około godziny 19 mężczyźni postanowili wracać ratrakiem do Chniszowa. Wdrapali się na maszynę, którą czasami odśnieżali okoliczne drogi. 2 weszło do kabiny, pozostali na tylny podest. Za urządzeniami sterującymi usiadł Adam, obok niego Waldemar i jeszcze 1 mężczyzna. 2 pozostali, w tym Karol, wskoczyli na skrzynię ładunkową. W Chniszowie część z nich wysiadła. Adam ruszył maszyną. W tym czasie obserwujący zdarzenie mężczyzna zobaczył, że Karol, który wcześniej stał pomiędzy gąsienicami ratraka, leży na jednej na plecach i osuwa się pod maszynę. Zaczął krzyczeć, by kierujący się zatrzymał, ale tamten nic nie słyszał. Mężczyzna spadł z maszyny prosto pod metalową gąsienicę. Przejechała po nim i sunęła dalej, zostawiając za sobą krwawy ślad. Wezwano pogotowie. Poturbowany przez ratrak mężczyzna został zabrany do szpitala, gdzie przebywał ponad 3 tygodnie. Miał bardzo ciężkie obrażenia zagrażające życiu. Wstrząs urazowy, wielokrotne złamania kości czaszki i twarzoczaszki, krwiaki przy mózgu, obrzęk mózgu, złamaną kość goleniową, połamane żebra i mostek. W Chniszowie długo opowiadali o tragedii. Taki dobry chłopak, musiał bardzo mocno cierpieć, mówili o poszkodowanym. Ot głupota, tak sobie życie zmarnować, komentowali. I modlili się, by chłopak przeżył. 2 kilometry od miejsca zdarzenia policjanci znaleźli porzucony ratrak. Jeszcze tego samego dnia ustalili i zatrzymali 2 mężczyzn, 31-letniego brata poszkodowanego i 55-letniego właściciela ratraka. Adam w trakcie zdarzenia miał ponad 1,7 promila alkoholu w wydychanym powietrzu, a Waldemar ponad 1,8 promila. Przeciwko kierowcy wstępnie prowadzono postępowanie w kierunku spowodowania wypadku, którego następstwem był ciężki uszczerbek na zdrowiu. Zostało jednak umorzone z uwagi na brak znamion czynu zabronionego. Adam tłumaczył się, że to gospodarz, właściciel pojazdu przed ogniskiem i poprzekazał mu, że ma kierować ratrakiem, mimo iż wiedział, że jest pijany. Waldemar nie przyznał się jednak do tego i skorzystał z prawa odmowy wyjaśnień. Kierujący zgodził się na wydanie wyroku skazującego bez przeprowadzania rozprawy. I to już koniec naszej dzisiejszej podróży w przeszłość. Dziękuję, że byliście ze mną w podcaście Kroniki Minionego Czasu. Mam nadzieję, że udało nam się wspólnie przywołać ducha minionych lat i przypomnieć zapomniane nieco historie.
Pamiętajcie, że przeszłość to nie tylko suche fakty, ale przede wszystkim ludzie, ich emocje i losy, które kształtowały nasz świat. Do usłyszenia w kolejnym odcinku podcastu Kroniki Minionego Czasu.

Bonton Radio i wszystko gra. Bonton Radio 104,9 FM.

0: Reklama.
1: A cappuccino też za 7?
2: Też.
1: A flat white?
2: Też.
1: A...
2: Też! Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
3: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów. Jak tak, to Allegro.
0: Reklama.
4: 104,9 FM. Ponton Radio. I wszystko gra.

0: Straż Graniczna ma swoje święto. Uczczono je dziś w Lublinie. Izrael ogłosił przedłużenie zawieszenia broni i nadal atakuje Liban. Wieczorem trochę kultury masowej, finał Eurowizji i masowe zwiedzanie muzeów. Zaczyna się Noc Muzeów. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. W Lublinie odbyły się centralne uroczystości Święta Straży Granicznej. Formacja w tym roku obchodzi 35 lat istnienia. W ostatnich latach musi mierzyć się przede wszystkim z wyzwaniami na wschodzie kraju. Dziękował za to komendant główny Straży Granicznej, generał Robert Bagan.
1: Stanęliśmy na wysokości zadania za tę wielką pracę i służbę. Za każdy dzień i każdą noc spędzoną na stanowiskach z całego serca.

0: Wam dziękuję.
1: W czasie uroczystości prezydent Karol Nawrocki wręczył funkcjonariuszom odznaczenia państwowe. Izrael przeprowadził serię ataków z powietrza na Liban. Doszło do nich kilkanaście godzin po tym, jak wczoraj oba państwa ogłosiły przedłużenie zawieszenia broni. Izrael prowadzi kampanię przeciwko Hezbollahowi, okupuje też pas na południu Libanu. Twierdzi, że planuje tu utworzyć strefę buforową. Wieczorny finał Eurowizji odbędzie się w atmosferze antyizraelskich protestów. Imprezę zbojkotowały Hiszpania, Irlandia i Słowenia. To sprzeciw wobec dopuszczenia do konkursu Izraela. Zamiast tego cyrku wyemitujemy program z cyklu Głos Palestyny, poinformowała słoweńska telewizja. Swoich piosenkarzy wycofały też Holandia i Islandia. W Wiedniu odbyła się dziś propalestyńska demonstracja. Zaczyna się Noc Muzeów. W stolicy na gości czeka m.in. Muzeum Warszawy. To miejsce w samym środku Starego Rynku. Będzie można zobaczyć także zaplecze.
2: To jest ta część muzeum, w której na co dzień pracujemy, ale praca muzealnika to nie tylko siedzenie przy biurku, przy komputerze, ale też pracownie plastyczne, biura dyrekcji i przepiękna sala konferencyjna, która mieści się w wyjątkowym miejscu na 5. piętrze jednej z kamienic.
1: W całym kraju w wydarzeniu wezmą udział setki instytucji. Wejście do nich jest darmowe albo za symboliczną złotówkę. David Beckham wraz z żoną Wiktorią zostali miliarderami. Ich majątek podwoił się w ubiegłym roku, informuje Sunday Times. Słynny piłkarz stał się pierwszym brytyjskim sportowcem miliarderem. Miliarderem na razie nie jest, ale może być niedługo. Robert Lewandowski dziś ogłosił, że kończy przygodę z Barceloną, a hiszpańskie media spekulują, że prawdopodobnie będzie grać w Arabii Saudyjskiej. Za rok gry ma dostać co najmniej 90 milionów euro. Deszczowo w całej Polsce, tylko na północnym zachodzie kraju nie powinno padać. A temperatura od 14 do 17 stopni. Jutro podobnie i w ogóle najbliższe dni mają tak właśnie wyglądać. Trochę słońca, a trochę mrzawek, przelotnych opadów i temperatura nie przekraczająca raczej 20 stopni. Nie ma co narzekać, bo mamy suszę, a więc trochę deszczu się przyda.
3: Słuchacie Bonton Radio.

0: Reklama.
1: Chcecie wygrywać więcej?
2: Tak!
1: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
2: Ale to kręci!
1: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: Reklama. 104,9 FM. Bonton Radio.

0: Bonton Radio i wszystko gra.
1: Wyobraź sobie, że umiesz widzieć rzecz taką, jaka ona jest. Że da się zdjąć okulary skojarzeń, wymazać wspomnień obrazy.

Bonton Radio i wszystko gra.